0: Na Bałtyckiej Fali.
1: Reklama.
2: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
1: Reklama.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Czworo dzieci znajdujących się na jednej desce SUP zostało zniesionych przez silny wiatr kilkaset metrów od brzegu Zatoki Gdańskiej. Małoletni dryfowali w kierunku toru podejściowego do portu gdańskiego. Do zdarzenia doszło w sobotę 25 lipca. Patrol wodny zauważył na zatoce obiekt przemieszczający się w stronę wejścia do portu. Funkcjonariusze, obserwując go przez lornetkę, dostrzegli, że na jednej desce znajdują się cztery małoletnie osoby. Silny południowo-zachodni wiatr zniósł dzieci na odległość około 400 metrów od brzegu. Sytuacja była szczególnie niebezpieczna, ponieważ deska dryfowała w stronę toru podejściowego, gdzie odbywa się ruch dużych jednostek. Żadne z dzieci nie miało kamizelki ratunkowej ani innego środka asekuracyjnego. Patrol natychmiast ruszył z pomocą. Cała czwórka została bezpiecznie podjęta na pokład łodzi, a funkcjonariusze zabezpieczyli również deskę SUP oraz pozostały sprzęt. Opiekun został poinformowany o przebiegu interwencji oraz pouczony o konieczności stałego nadzorowania dzieci podczas wypoczynku nad wodą. Funkcjonariusze przypomnieli także o obowiązku stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w tym kamizelek asekuracyjnych. Wejherowska policja przyjrzała się bliżej kierowcom rowerów i motocykli, za nami działania pod nazwą Jednoślad. Ich celem było zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników rowerów, hulajnóg elektrycznych, motocykli i motorowerów. W czasie działań skontrolowano ponad 160 użytkowników jednośladów, ujawniono 18 wykroczeń, a nawet zatrzymano nietrzeźwych kierowców. W ramach akcji funkcjonariusze skontrolowali 115 rowerów elektrycznych, 38 hulajnóg elektrycznych, 13 tradycyjnych rowerów, 6 motocykli i 2 motorowery. W trakcie kontroli ujawniono 18 wykroczeń popełnionych przez użytkowników pojazdów elektrycznych. Najczęściej dotyczyły one niestosowania się do sygnalizacji świetlnej oraz przejeżdżania przez przejścia dla pieszych zamiast ich przeprowadzania. Policjanci zatrzymali również osobę kierującą rowerem elektrycznym, znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu. Ponadto ujawniono 2 nietrzeźwych rowerzystów poruszających się tradycyjnymi rowerami. Wszyscy zostali ukarani mandatami. Podczas działań ujawniono także wykroczenie związane z obowiązkiem używania kasku ochronnego. Nastolatek poniżej 16 roku życia poruszał się rowerem bez kasku. Mundurowa z komisariatu policji w Gniewinie wykazała się zapałem do sportu. Została zwyciężczynią w kategorii kobiet 34. biegu Powstania Warszawskiego. Sierżant sztabowy Julia Bieszk, na co dzień pełniąca służbę w komisariacie policji w Gniewinie, odniosła imponujący sukces sportowy, zajmując pierwsze miejsce w klasyfikacji Open Kobiet podczas 34. biegu Powstania Warszawskiego na dystansie 10 km. W zawodach, które odbyły się w sobotę, a ich start nastąpił o 21.15, policjantka uzyskała znakomity wynik 36 minut i 3 sekundy. Tym samym okazała się najszybszą spośród 2279 zawodniczek, a w całym wydarzeniu udział wzięło ponad 6800 biegaczy. Sierżant sztabowa Julia Bieszko od 7 lat jest związana z policją, pełni służbę w pionie prewencji Komisariatu Policji w Gniewinie, natomiast obecnie przebywa na urlopie wychowawczym. Mimo przerwy w wykonywaniu obowiązków służbowych nie rezygnuje z aktywności fizycznej i konsekwentnie rozwija swoją sportową pasję. 34. bieg Powstania Warszawskiego należy do wyjątkowych wydarzeń biegowych w Polsce. Zawody odbywają się w niespotykanej wieczornej scenerii i stanowią sportowy hołd dla uczestników Powstania Warszawskiego. Tegoroczna

0: Edycja zgromadziła tysiące zawodników z całego kraju, a zwycięstwo w klasyfikacji Open kobiet jest osiągnięciem najwyższej rangi. Irena Zielonka dołączyła do grona gdyńskich stulatków. Jej życiorys jest nierozerwalnie związany z historią miasta z morza i marzeń. Setne urodziny Ireny stały się okazją do wyjątkowego rodzinnego spotkania pełnego wzruszeń, wspomnień i radości. Jubilatko toczyli najbliżsi dzieci, wnuki, prawnuki oraz praprawnuczka. Na uroczystość przyjechali członkowie rodziny z różnych części Polski, a także spoza granic kraju. Jak w trakcie uroczystości mówił przewodniczący Rady Miasta Gdynia Tadeusz Szemiot, przybyliście Państwo na urodziny pani Ireny w tak dużym gronie. W życiu jedną z najważniejszych wartości jest umiejętność tworzenia wspólnoty, wspaniałej rodziny. Za tą szczególną umiejętność chciałbym przekazać pani Irenie gratulacje i wyrazy podziwu. Irena Zielonka przyszła na świat 22 lipca 1923 roku w miejscowości Utrata pod Warszawą. Był to ten sam rok, w którym Gdynia uzyskała prawa miejskie. Jej ojciec Eugeniusz postanowił wyjechać nad morze. Znalazł zatrudnienie jako urzędnik w Urzędzie Morskim. Niedługo później dołączyła do niego żona Michalina wraz z dziećmi. Rodzina przyjechała do Gdyni w 1934 roku. Ochotnicza Straż Pożarna w Żeliszczewie wzbogaciła się o nowoczesne wyposażenie. Sprzęt został przekazany przez gminę Puck w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Do jednostki trafiło wyposażenie przydatne zarówno podczas udzielania pierwszej pomocy, jak i prowadzenia akcji technicznych oraz gaśniczych. Strażacy otrzymali m.in. zestaw ratownictwa medycznego PSPR-1 w plecaku, deskę ortopedyczną wraz z kompletem szyn oraz automatyczny defibrylator AEDES z szafką. Nowy sprzęt obejmuje również topór strażacki oraz uniwersalny łom ratowniczy typu Hooligan, wykorzystywany m.in. do otwierania drzwi, wyważania elementów konstrukcyjnych i wykonywania dostępu do osób poszkodowanych. Do OSP Żeliszczewo przekazano również 5 kompletów ubrań specjalnych, 5 hełmów strażackich, 5 par butów specjalnych oraz 5 par rękawic technicznych. Strażacy podziękowali gminie Puckę za wsparcie oraz inwestowanie w rozwój jednostki. Podkreślają, że zakup sprzętu to przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców Żeliszczewa i całej okolicy. Przy ulicy Jana Skolna w Gdyni powstanie Plac Sportów Miejskich. Podpisano już umowę w tej sprawie. Nowy obiekt powstanie na terenie szkoły podstawowej nr 21 przy ulicy Jana Skolna. Do tej pory na niezagospodarowanym piaszczystym terenie o powierzchni około 600 metrów kwadratowych znajdował się zniszczone pozostałości starego placu zabaw. W ramach inwestycji na bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej zamontowane zostaną urządzenia do parkour, street workoutu, ścianka i podesty do ćwiczeń. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego z 2022 roku, którego autorem jest Bartosz Gruszka. Koszt prac wyniesie 542 tysiące złotych, czas na ich wykonanie to 120 dni. Nowa przestrzeń ma służyć różnym grupom mieszkańców. Z obiektu będą mogli korzystać uczniowie szkoły podstawowej nr 21 podczas lekcji wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych, ponieważ plac zostanie połączony bezpośrednio z boiskiem szkolnym. Będzie to również ogólnodostępne miejsce dla młodzieży i dorosłych szukających bezpłatnej alternatywy dla siłowni komercyjnych.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: serce. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Dzień dobry w środku tygodnia, Arkadiusz Mieczewski, pozdrawiam Was o poranku. Skoro środa, to można wybrać się w środku wakacji na loda, albo na gofry, albo na coś fajnego i słodkiego, ale to oczywiście później. Na razie trzeba wstać i trzeba ruszyć w drogę. No to ja ruszam razem z Wami, mówię Wam dzień dobry, 29 lipca, w środę, 210 dzień roku, do końca którego zostało 155 dni, wschód słońca, 4:52, zachód 20:52. Dzień trwa dokładnie 16 godzin, jest krótszy od najdłuższego o godzinę i 16 minut. Do końca astronomicznego lata pozostało nam 55 dni. A propos tego, że idziemy w ten nowy dzień, nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku, powiedział Antoine de Saint-Exupéry. To właśnie to. Trzeba zrobić ten pierwszy krok, to zacznijmy. Mały kroczek dla Was wszystkich, ale może to będzie dzisiaj jakiś wielki krok do jakiegoś sukcesu, dlatego warto zrobić ten krok. No to idziemy i ja mówię Wam dzień dobry.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego.

0: wszystko. Do zobaczenia!
1: Reklama.
2: Za nami święto tych najsilniejszych sportowców w Kosakowie. O tym już za chwilę powiemy Wam, także o otwarciu pałacu w Godentowie, a także usłyszycie o przebudowie wiaduktu na osiedlu Ryczewo w Słupsku. Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Aż 25 zawodników wzięło udział w Open Strongman Cup Kosakowo, który w minioną niedzielę odbył się w ramach zorganizowanego tam Festiwalu Sportów Siłowych. Wielkie Święto Sportów Siłowych miało miejsce w miniony weekend w Kosakowie, gdzie dopingować można było najsilniejszych sportowców w różnych zmaganiach.
3: Jest to festiwal sportu, ponieważ trwa aż 2 dni. Wczoraj mieliśmy Strongwoman, wystartowało 8 kobiet. Po zawodach Strongwoman mieliśmy oficjalne, jedyne Mistrzostwa Polski w wyciskaniu belki nad głowę, które odbyły się na scenie. W trakcie oczywiście licytacje, bo wspieramy Dom Dziecka z Kłanina, także zbieramy pieniążki, licytujemy. Mamy kilka namiotów, gdzie 30% utargu jest przekazywane też na Dom Dziecka w Kłaninie. Dziś mamy 2 dzień.
2: Mówi organizator zawodów Marcin Kacnerski, podczas którego zorganizowane zostały zawody dla tych najsilniejszych, czyli dla strongmanów.
4: Dzisiaj startują 25 zawodników z całej Polski. Są to zawody otwarte dla wszystkich. Każdy może się zmierzyć właśnie w fajnych 5 konkurencjach. Przed nami właśnie jest jog z 270 kg na 40 metrów. Kolejno mamy wyciskanie belek, załadunek na podest elementów, uchwyt Herkulesa i ostatnią konkurencję przeciąganie busa.
2: Tłumaczy sędzia zawodów Mateusz Ostaszewski. I tak emocji również nie zabrakło, a wszystko to pod czujnym okiem sędziów i oczywiście przy wsparciu publiczności. Pałac w Godentowie ponownie otworzy swoje bramy dla zwiedzających. Już 13 września odbędzie się tam 7. edycja Festiwalu Dworów i Pałaców Pomorza. Organizatorzy zapraszają mieszkańców oraz turystów na dzień pełen wydarzeń związanych z historią, kulturą i rodzinną rekreacją. Program rozpocznie się o godzinie 13. Na uczestników czekają warsztaty kreatywne, inspirowane atmosferą pałacu, salon kreatywny, pracownia Damy Dworu, a także wystawa fotografii przedstawiająca dwory i pałace północnych Kaszub. Dla najmłodszych przygotowano strefę zabaw z dmuchańcami i atrakcjami rekreacyjnymi, która będzie czynna do godziny 18. Finałem wydarzenia będzie koncert Anny Krawczykowskiej z zespołem zaplanowany na godzinę 17. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza od lat promuje zabytkowe obiekty regionu i zachęca do poznawania ich historii. Organizatorzy liczą, że również tegoroczna edycja przyciągnie wielu odwiedzających do pałacu w Godentowie. Trwa przebudowa wiaduktu kolejowego na osiedlu Ryczewo w Słupsku. Obiekt w ciągu ulicy Sportowej jest zastępowany nową i szerszą konstrukcją w ramach modernizacji linii kolejowej nr 202. Stary wiadukt powstał w latach 1869-1870 i był na tyle wąski, że mógł pod nim przejechać tylko jeden samochód. Pierwszeństwo miały pojazdy jadące od strony Słupska. Po zakończeniu prac pod wiaduktem znajdą się 2 pasy ruchu, co umożliwi przejazd w obu kierunkach. Przebudowa związana jest także z budową 2. toru kolejowego. Pod obiektem przepływa strumień będący prawym dopływem Słupi.
5: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
6: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
8: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Ku słońca dzisiaj mieliśmy o 4:52 i choć poranki są już takie rześkie, można powiedzieć, no to dzień przed nami naprawdę ciepły. Temperatura sięgnie 20 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce 21, będziemy mieli w Gdyni i Pucku, Kosakowie 23, w Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Luzinie, 24 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach utrzymuje się umiarkowana wartość około 1014 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie przeważnie małe.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Naszą dzisiejszą poranną podróż rozpoczynamy we Francji. 29 lipca w roku 1800 na Sekwanie zwodowano pierwszy okręt podwodny Nautilus. Drugi okręt o tej samej nazwie zwodowano rok później, a w roku 1836 w Paryżu odsłonięto łuk triumfalny. Przenosimy się do Londynu. W roku 1951 w Londynie odbyła się pierwsza edycja konkursu Miss World, którego zwyciężczynią została Szwedka Kiki Hansen. W roku 2015 premiera systemu operacyjnego Windows 10. W muzycznie w roku 1965 w Londynie odbyła się premiera drugiego filmu z udziałem Beatlesów zatytułowanego Help. W późniejszych wywiadach Beatlesi przyznali, że cały film kręcony był w oparach marihuany. W roku 1990 Elton John został przyjęty do kliniki w Chicago, gdzie rozpoczął 6-tygodniową terapię odwykową. A w roku 2006 na jachcie przytrzymywanym we francuskim kurorcie Saint-Tropez Pamela Anderson poślubiła amerykańskiego muzyka Kid Rocka. Taka krótka historia 29 lipca na początek tego dnia.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: Nagrody w Czelbowie zapraszają!
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.

0: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
1: Reklama.

0: Niektórzy Polacy ruszają w środowy poranek do pracy. Być może niektórzy z was nie do pracy, a właśnie wyruszają na wakacje. No to pozdrawiam i zazdroszczę, pozytywnie zazdroszczę tego, że możecie jechać na wakacje. Jeżeli robicie to samochodem, to bądźcie ostrożni, uważajcie. Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym, na mapie już 135 wypadków od początku wakacji. A teraz coś dla uśmiechu. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Tygrysa. Dlatego chciałbym zabrać was do zoo i mam dla was dowcip. Właściwie niektórzy mówią, że to jest taki słaby dowcip, ale może niektórym z was się spodoba. Gdzie byłeś z dzieciakami w zoo? Mają jakieś nowe zwierzęta? No, tygrys jest taki wielki. Podszedł do kraty i zrobił takie głośne pfff. Co ty bredzisz? Tygrysy robią no paszczą tak, ale ten podszedł tyłem. To rzeczywiście poranny suchar dla was, dla wszystkich tych, którzy od czasu do czasu lubią się uśmiechnąć nawet przy porannych sucharach, które wypowiada prowadzący poranny program. Zapraszam do słuchania i jak najwięcej uśmiechu wam życzę podczas dzisiejszego dnia.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
0: Reklama.
5: Rzecznik dyscyplinarny zajmie się posłami PiS-u, których z partii jednak nie wyrzucono.

0: Jest wniosek o areszt dla podejrzanych o pobicie ukraińskiej pary. Rekord chętnych na kierunki medyczne w tym roku. Dorota Wartecka. Bez przełomu, ale i bez rozłamu w PiS-ie. Po rozmowach na Nowogrodzkiej oraz w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, zamiast zapowiadanej decyzji o wyrzuceniu z partii 44 polityków, którzy nie złożyli oświadczenia o wycofaniu się ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, jest decyzja o tym, że ich losem zajmie się rzecznik dyscyplinarny. Więcej o tym Błażej Kulesza.
1: Komitet polityczny decyzję o dalszym losie posłów pozostawi w gestii rzecznika dyscypliny partyjnej.
2: Na tej liście są 44 osoby.
1: Mówi Rafał Bochenek, rzecznik partii.
2: Ta sytuacja nie dotyczy tylko osób, które są zadeklarowanymi członkami stowarzyszenia pana Morawieckiego. Są też parlamentarzyści, którzy złożyli oświadczenia, ale one nie odpowiadają tym wzorom, które były wymagane przez kierownictwo.
1: Sam Morawiecki decyzję swoich byłych kolegów przyjął z zaskoczeniem.
3: Czy oczekujecie dalej takiego kiepskiego serialu, gdzie będziemy się zajmowali sami sobą?
1: Do późnych godzin nocnych obradowali rozłamowcy ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, ale szczegóły ich ustaleń mają zostać przedstawione dopiero dziś.
0: Wrocławska prokuratura wnioskuje o areszt dla dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Nie ma zgody na tego typu ataki, mówi wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska.
4: Statystyki na ten moment nie wskazują jakiegoś lawinowego wzrostu. Jesteśmy wyczuleni na wszystkie sytuacje, które są ujawniane, w których widzimy niewłaściwe, złe, agresywne zachowania.
0: W ciągu ostatnich 6 miesięcy do policji wpłynęło 180 zawiadomień o przestępstwach z nienawiści wobec obywateli Ukrainy. Nie tylko Francja i Hiszpania, ale także Portugalia walczy z pożarami lasów i łąk. 3 duże pożary wybuchły na północy tego kraju, w dystrykcie Guarda, gdzie ogień przemieszcza się szybko z wiatrem. Kilkanaście osób zostało poszkodowanych. Zamknięta jest jedna z autostrad łącząca atlantyckie wybrzeże Portugalii z zachodnią częścią Hiszpanii. W silnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło prefekturę Kumamoto na wyspie Kyushu w Japonii, zginęło 13 osób, przekazała szefowa japońskiego rządu. Wciąż trwają poszukiwania zaginionych, a wstrząsy doprowadziły do dużych zniszczeń, w tym pożarów, uszkodzeń dróg i zawalenia budynków. 260 tysięcy osób dostało zalecenie ewakuacji, 37 tysięcy domów nie ma prądu, a do szpitali trafiło około 100 rannych. W środku wakacji do drzwi pukają osoby podające się za kominiarzy. Takie sytuacje zdarzyły się na przykład w Gorzowie Wielkopolskim. Rzekomi kominiarze oferują sprzedaż kalendarzy oraz namawiają do przekazania pieniędzy. Uważajmy, ostrzegają prawdziwi kominiarze.
5: Wiedzą, że jest to bardzo szybki dochód, tylko nie biorą pod uwagę tego, że to jest bezprawie i nie wolno w ten sposób robić.
0: Mówi kominiarz z wieloletnim doświadczeniem Sebastian Gniota. Prawdziwy kominiarz posiada legitymację zawodową, która zawiera zdjęcie, numer identyfikacyjny, hologram oraz informacje potwierdzające przynależność do organizacji branżowej. Rekrutacyjne rekordy na medycynę. Jak podaje Gazeta Wyborcza, o miejsce na medycynie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym walczy ponad 16 osób, w Lublinie 14, w Białymstoku ponad 23. Miejsc na 39 uczelniach medycznych jest niemal tyle samo, co w zeszłym roku. Resort zdrowia, który ustala limity przyjęć, zwiększył liczbę na kierunku lekarskim o 2%, a na lekarsko-dentystycznym o prawie 4,5%.
6: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Urząd Miasta Reda zaprasza mieszkańców do wspólnego działania. Można wypowiedzieć się w dwóch sprawach. Trwają dwie ankiety dotyczące kultury oraz przyszłości miasta. To właśnie w ten sposób można się wypowiedzieć i przekazać, co jest dla nas ważne, czego brakuje i jakie zmiany chciałoby się zobaczyć w najbliższych latach w Redzie. Pierwsza z ankiet nosi nazwę Kultura. Do wypełnienia jest do 30 lipca i dotyczy właśnie tego zagadnienia. Druga z kolei związana jest z codziennym funkcjonowaniem miasta i odbywa się pod tytułem Jak się żyje w Redzie. Można ją wypełnić do 20 sierpnia. Jak zapewnia miejski magistrat, każda opinia jest ważna. Link do badań znajdziecie na facebookowym profilu Miasta Reda. Miłośnicy ziemniaczanych przysmaków i lokalnej tradycji spotkają się w Karlikowie Lęborskim. Już po raz 18 odbędzie się tam festiwal ziemniaka. Organizatorzy przygotowali program pełen atrakcji dla mieszkańców i gości. Nie zabraknie regionalnej kuchni, konkursów oraz rozrywki dla całych rodzin. Wydarzenie zaplanowano na sobotę 1 sierpnia przy świetlicy wiejskiej w Karlikowie Lęborskim. Główną rolę tego dnia odegra oczywiście ziemniak. Na stoiskach gastronomicznych przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich z Karlikowa Lęborskiego będzie można spróbować m.in. pierogów, babki ziemniaczanej, domowych ciast i innych regionalnych potraw. Na uczestników czekać będą także atrakcje dla dzieci i dorosłych. W programie znalazły się animacje, dmuchańce, ścianka wspinaczkowa, fotobudka 360, konkurs oraz pokaz ognia. Zaplanowano również loterię fantową, w której przygotowano 1000

0: 400 losów, a każdy z nich będzie zwycięski. Wieczór zakończy zabawa z DJ-em Adim. Wydarzenie poprowadzi Krzysztof Pruszak, a festiwal został współfinansowany ze środków gminy Nowa Wieś Lęborska. W słupskich szkołach i przedszkolach trwają wakacyjne remonty. Miasto przeznaczyło na odnowienie placówek około 1 300 000 zł. Najwięcej, bo około 680 tysięcy zł otrzymają szkoły ponadpodstawowe i pozostałe jednostki edukacyjne. Do szkół podstawowych trafi około 320 tysięcy, a do miejskich przedszkoli 300 tysięcy. Prace obejmują m.in. remonty sal lekcyjnych i gimnastycznych, renowacje klatek schodowych oraz wymianę i cyklinowanie parkietów. Część zadań wykonują szkolni konserwatorzy przy wsparciu pracowników placówek i rodziców. Równolegle realizowane są większe inwestycje o wartości około 900 tysięcy zł. Obejmują one m.in. modernizację kuchni w szkole podstawowej nr 8, remont sali gimnastycznej w szkole podstawowej nr 3, przebudowę tarasów w przedszkolu miejskim nr 1 oraz prace konserwacyjne w szkole podstawowej nr 1. Trwają także procedury przetargowe związane ze szwajcarsko-polskim programem rozwoju miast. W planach są termomodernizacja SP8, wymiana instalacji elektrycznej w SP2 oraz modernizacja oświetlenia, monitoringu i sieci bezprzewodowej w drugim liceum ogólnokształcącym. 10 firm zgłosiło się w przetargu na projekt kompleksowego remontu estakady Kwiatkowskiego w Gdyni. Najniższa oferta opiewa na nieco ponad 15 milionów złotych, a najwyższa na ponad 31 milionów. Sam przetarg na inwestycje ogłoszony został w maju. Teraz poznaliśmy złożone w jego ramach oferty. Ruszyła analiza złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie kompletnego projektu rozbudowy estakady Kwiatkowskiego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych. Po podpisaniu umowy będzie 16 miesięcy na wykonanie dokumentacji. Po wykonaniu remontu na estakadzie mają znajdować się po dwa pasy w każdą stronę oraz po jednym buspasie. Oprócz tego będzie także droga rowerowa. Przebudowa drogi będzie finansowana przez rząd i ma kosztować około 500 milionów złotych. Estakada Kwiatkowskiego ma być gotowa w 2032 roku.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
2: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Temperatura wygląda na to, że zaczyna iść w górę. Niedługo upały się znowu pojawią na termometrach. Dziś całkiem solidna, choć nie jeszcze ekstremalnie wysoka temperatura 20 stopni. Czeka nas w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. 21 zobaczymy na termometrach w Gdyni, Pusku, Kosakowie, 23 w Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Luzinie, 24 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach wciąż umiarkowane wartości, a na niebie wciąż raczej dość mała ilość

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: dzisiaj nasz wicepremier w rządzie, pan Kosiniak-Kamysz, ma chyba swoje święto, bo kiedyś jego żona powiedziała o nim: ty mój tygrysku. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Tygrysa. Drogie panie, jeżeli macie w swoim domu takiego tygrysa, to pozdrówcie ode mnie bardzo serdecznie wszystkie tygrysy tego świata. Czyli jest pięknie, bo to środowy poranek. Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry, witajcie. 29 dzień lipca. Dzisiaj imieniny obchodzą Marta, Olaf, Maria, Eugeniusz, Teodor, Felix, Wilhelm, Konstantyn, Flora, Rufin, Serafina, Beatrycze, Faustyn, Antonin, Prosper, Lucyla i Simplicjusz. Przysłowie na dziś: około dnia świętej Marty ze żniwami już nie żarty. Z pozdrowieniami dla wszystkich rolników. Mam nadzieję, że zdążycie z tymi żniwami. A ja za chwilę zdążam w kierunku naszej porannej księgi imion. Dzisiaj Marta i Olaf. O tych właśnie dwóch imionach na początek dnia. Zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni: Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic.

Nikreda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

0: Przygody w Telbowie zapraszają!
1: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz! Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i J.Q. Plichta włączony.
7: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i J.Q. dostępnymi od ręki.
6: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
7: Omoda i J.Q. Plichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jq.pl.
8: Reklama.

0: Czy każda Marta jest grzechu warta? To już muszą odpowiedzieć sobie panie właśnie o imieniu Marta. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin, poranna księga imion Marta. To kobieta o niezwykłej mądrości życiowej, wielkiej klasie i naturalnym talencie do tworzenia wokół siebie wspaniałej, bezpiecznej atmosfery. Marta to synonim niezawodności, bystrego umysłu i niesamowitej organizacji. Posiada świetne wyczucie praktyczne, niezwykłą intuicję oraz dar łączenia ludzi. Do każdego wyzwania podchodzi z profesjonalizmem, spokojem i uśmiechem, który natychmiast zjednuje jej serca innych. To osoba o gorącym, niezwykle wrażliwym sercu i bezgranicznej lojalności. Marta użega swoją autentycznością, wielką kulturą osobistą. Jest oparciem dla bliskich, przyjaciółką na całe życie. Prawdziwa szlachetność, ciepły urok i wspaniała osobowość. Czas na Olafa, a to mężczyzna o niezłomnym charakterze, wielkiej mądrości i naturalnej charyzmie, którą natychmiast przyciąga do niego ludzi. To synonim spokoju, analitycznego umysłu i wielkiej konsekwencji. Posiada niezwykły zmysł obserwacji, opanowanie w trudnych momentach oraz zdolność do podejmowania trafnych decyzji. Nie ulega presji, a do każdego celu kroczy z klasą, pasją i pewnością siebie. To osoba o wielkim, otwartym sercu i bezgranicznej lojalności. Jest prawdziwym oparciem dla swoich bliskich, autentycznym przyjacielem i człowiekiem o niezwykłym uroku osobistym. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje imieniny.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
0: Reklama.
5: Siódma 7:30 na zegarek, Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas zobaczyć, co tam się na drogach dzieje, a jako że bądź co bądź mamy środek wakacji praktycznie, to zaczniemy sobie od nadmorskich miejscowości, a konkretnie to od Łeby i Ustki. W Łebie cisza i spokój na drogach, żadnych utrudnień.

utrudnień, nie widać żadnych korków, nie będziecie mieli także żadnych opóźnień jadąc do celu, oby tak dalej. W Ustce też jest naprawdę dobrze. Tutaj z kronikarskiego troszkę obowiązku nadmienię o symbolicznie podwyższonym ruchu na skrzyżowaniu Dworcowej i Marynarki Polskiej, ale znowu to są takie trochę czepianie się szczegółów. Naprawdę nie ma tutaj poważnych utrudnień. Generalnie w Ustce również jedziemy dość dobrze. Władysławowo z kolei, jak się prezentuje, też całkiem nieźle. Ewidentnie środek tygodnia sprzyja ruchowi we Władysławowie na drogach, przynajmniej o poranku. Nawet na rondzie Świętego Jana Pawła II nie ma jakichś poważnych utrudnień. No i dalej na Półwysep Helski także dojedziemy bez najmniejszych problemów aż do samego Helu. No a jak już o trasie na Helu mowa, czyli o drodze numer 216, to przyjrzyjmy się jej odcinkom od Redy do Pucka i od Pucka do Władysławowa. No i na całej tej trasie utrudnień brak i korków również. W Redzie na ulicy Puckiej symbolicznie troszkę ruch podwyższony, ale praktycznie niezauważalnie. Dalej w Redzie rzeczywiście tych aut troszkę możecie znaleźć na skrzyżowaniu Wejherowska-Pucka, no i na ulicy Gdańskiej, ale tutaj to też jest raczej dość spokojna sytuacja. W Rumi brak poważniejszych utrudnień, Gdynia też całkiem się nieźle prezentuje, no może poza na przykład skrzyżowaniem Pucka-Hutnicza, północna część miasta i Pogórze. Tutaj jedynie podwyższony ruch troszeczkę na skrzyżowaniu Dąbka i Derdowskiego. Śródmieście Gdyni przejezdne, południe Gdyni również przejezdne. No i jeszcze do tego dorzucę, że Wejherowo jest przejezdne bez poważniejszych utrudnień. Na Gościcińskiej Górce odrobinkę zwolnimy. Na przykład Lęborg utrudnień żadnych za bardzo o tej porze nie ma, a w Słupsku jedynie odrobinę więcej aut na Bohaterów Westerplatte odrobinę.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Z dnia na dzień temperatura idzie na razie w górę. Dzisiaj 21 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 23 w Gniewinie, Luzinie, 24 w Wejherowie, Radzirumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1021 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie małe i umiarkowane. Przynajmniej w teorii jest dzisiaj niewielka szansa na opady deszczu, ale to jedynie prawdopodobnie pozostanie w kwestii teorii.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Sukces. W końcu coś się udało. To kolejny wielki sukces, który na swoim koncie może zapisać polska siatkówka. Reprezentacja Polski U18 panów wygrała Mistrzostwa Europy i to w kapitalnym stylu. 9 meczów i 9 zwycięstw. Taki był wyjątkowo imponujący bilans reprezentacji Polski prowadzonej przez trenera Jacka Nawrockiego, która sięgnęła po złote medale Mistrzostw Europy. Polacy pokazali, że rosną kolejne świetne siatkarskie pokolenia, które zapewne będą chciały podtrzymać świetną serię naszej siatkówki, a ta, nie ma co ukrywać, jest na szczycie świata. Tak przynajmniej wynika z rankingu, gdzie Polska jest na czele. Do tego Polacy to aktualni mistrzowie Europy i zdobywcy Ligi Narodów, wicemistrzostwo olimpińskie w 2024 roku, brązowy medal na ostatnich mistrzostwach świata. No to i wymieniać bym mógł. A gdybyśmy tak teraz przenieśli się do piłki nożnej, to co moglibyśmy powymieniać? Moglibyśmy powymieniać zawodników, którzy grają w piłkę nożną, ale jeżeli chodzi o sukcesy, to na pewno nie ma tylu, co naszej polskiej siatkówce. I wam również o poranku samych sukcesów życzę.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arka

0: Selbowie zapraszają!
1: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
2: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna minus 50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1.

0: Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Reklama.

0: Zapytam na początek, po co to komu, jak i tak to nic nie zmieni, a teraz wam powiem, o co chodzi. Ministerstwo Energii przygotowało projekt rozporządzenia, które uprości rachunki za prąd dla 16,5 miliona polskich gospodarstw domowych. No i co sobie o tym myślicie? Że będzie jakoś tak prościej, a może będzie mniej? Nie, zmiany nie oznaczają rewolucji cenowej, mają tylko uporządkować faktury. Z części dystrybucyjnej zniknie opłata abonamentowa, zaś w części sprzedażowej koszty biurowe zostaną wydzielone jako osobna opłata handlowa, co może obniżyć cenę samej kilowatogodziny. Ale tak naprawdę zapłacimy oczywiście tyle samo, tylko podobno będzie tak, że będzie nam łatwiej przeczytać fakturę i podobno będziemy wiedzieli, za co płacimy, bo teraz nie do końca wiemy. Odbiorcy z nowoczesnymi licznikami zyskają też prawo do rezygnacji z prognoz na rzecz płacenia za realne zużycie. Takie zmiany czekają nas, wszystkich Polaków, którzy zużywamy prąd. A wiadomo, że wszyscy zużywamy prąd, no bo bez prądu to teraz człowiek chyba nie dałby rady, chyba żeby wyprowadził się w Bieszczady i tam zamieszkał w jakiejś chatce, puchatce. No to może bez prądu, tylko z jakimś innym ogrzewaniem, na przykład z ogniskiem. No, to będzie prostsze do odczytania, ale czy ktoś czyta z was faktury za prąd? Ja czytam, ale tą ostatnią tabelkę, gdzie jest podana, ile mam zapłacić.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
3: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i J.Q. Plichta włączony.
4: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i J.Q. dostępnymi od ręki.
3: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
4: Omoda i J.Q. Plichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jq.pl.
5: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
6: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
7: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
0: Reklama.
8: Jest śledztwo po wypadku z udziałem dziecka w łódzkim akwaparku. PiS jednak nie wykluczył z partii rozłamowców. Do Polski wracają upały. Dorota Werdecka. Łódzka prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie wypadku na basenie w akwaparku. Do Centrum Zdrowia Matki Polki trafił 7-letni chłopiec, który nieprzytomny został wyłowiony z wody. Do szpitala trafił w skrajnie ciężkim stanie. Dziecko uczestniczyło w zajęciach nauki pływania podczas półkolonii organizowanych przez zewnętrzną firmę.

0: Z zapisu monitoringu wynika, że chłopiec znajdował się pod wodą przez około 6 minut. Jako pierwszy pomocy udzielił mu postronny mężczyzna, który to zauważył. Postępowanie prowadzone jest w kierunku narażenia potopiecznego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mimo wcześniejszych zapowiedzi frakcja Mateusza Morawieckiego nie została wyrzucona z PiSu. Komitet Polityczny Partii zatwierdził listę 44 działaczy, którzy nie złożyli oświadczenia o wycofaniu się z działalności w stowarzyszeniach o charakterze politycznym lub zrobili to w niewłaściwej formie. Teraz wobec nich konsekwencje wyciągnie rzecznik dyscypliny partyjnej, mówi rzecznik PiSu Rafał Bochenek.
1: Może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości, to może być również skierowanie sprawy do dyscyplinarnego sądu koleżeńskiego.
0: O przeciąganiu kiepskiego serialu mówi Mateusz Morawiecki.
2: Czy oczekujecie dalej takiego kiepskiego serialu? Czy w ślad za decyzją pana prezesa z piątku o usunięciu nas z partii oczekujecie otwarcia nowego rozdziału?
0: Na razie rzecznik PiSu deklaruje, że reakcja rzecznika dyscyplinarnego powinna nastąpić w ciągu najbliższych tygodni. Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet Patriot, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Fox News, a powiedział to po wczorajszym spotkaniu z amerykańskim prezydentem w Waszyngtonie.
3: To ważne, ponieważ potrzebujemy ich więcej i potrzebujemy ich szybciej. Dzisiaj odbyliśmy bardzo udane spotkanie z prezydentem Trumpem, zgodził się na udzielenie nam licencji, a następnie spotkałem się z przedstawicielami firm produkcyjnych, bardzo silnych firm zbrojeniowych Stanów Zjednoczonych.
0: Biały Dom nie komentuje słów ukraińskiego przywódcy. Donald Trump napisał tylko w serwisie społecznościowym, że spotkanie z Zełenskim przebiegło bardzo dobrze i było dla niego wielkim zaszczytem. Kolejny kraj walczy z pożarem na położonej na Morzu Egejskim greckiej wyspie Paros. Strażacy walczą z potężnym ogniem. Płonie las, ale z powodu rozprzestrzeniających się płomieni ewakuowanych zostało kilka miejscowości. Na polecenie ratowników mieszkańcy uciekają na plażę. Lokalne służby poprosiły o wsparcie z sąsiednich wysp i części kontynentalnej kraju. Hiszpania, która także walczy z pożarami, będzie od dziś mierzyć się z czwartą falą upałów tego lata. Temperatury mogą sięgać 40 stopni i zwiększą zagrożenie pożarami w Hiszpanii oraz utrudnią walkę z nimi. Strażacy walczą z ogniem w prowincji Avila, w Madrycie i w Walencji. Pożary szaleją także we Francji i Portugalii. Wysokie temperatury wracają też do Polski, która na zachodzie nawet 36 stopni. Do tego będą burze, mówi Michał Folwarski z IMGW.
4: Najdłużej tak naprawdę to ten upał utrzyma się na południu kraju. Tutaj praktycznie no, cały czas będzie gorąco.
0: W weekend ochłodzi się na północy, ale od poniedziałku znowu wszędzie ma być ciepło.
5: Na informacje z Pomorza w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Rumia pamięta o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. W pierwszy dzień sierpnia w mieście odbędą się obchody 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Podczas wydarzenia uczestnicy złożą hołd bohaterom patriotycznego zrywu oraz będą wspominać Rumian, którzy wzięli udział w walkach. O godzinie 17 nastąpi odśpiewanie hymnu i złożenie kwiatów w asyście żołnierzy pod pomnikiem Armii Krajowej. O godzinie 18 miejsce będzie miała msza święta w intencji ojczyzny w kościele pod wezwaniem świętego Józefa i Judy Tadeusza, a później o 19.15 odbędzie się koncert patriotyczny pod dyrekcją Krzysztofa Brzozowskiego z udziałem solistów, chórów i zespołu instrumentalnego w hali Mosir. Wstęp jest wolny. Pełen program obchodów znajdziecie na facebookowym profilu miasta Rumia. 26. dożynki powiatowe odbędą się we wrześniu w Harbrowie. Powiat Lęborski i gmina Wicko zapraszają mieszkańców oraz gości na wspólne święto plonów. W programie znalazły się uroczystości religijne, tradycyjny korowód, występy artystyczne oraz konkursy związane z lokalnymi tradycjami. Tegoroczne dożynki powiatowe zaplanowano na 6 września na stadionie sportowym w Harbrowie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11.30 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca. Następnie uczestnicy przejdą w korowodzie dożynkowym na stadion, gdzie odbędzie się oficjalne otwarcie i okolicznościowe przemówienia. Organizatorzy przygotowali także występy zespołów Meritum, Mareszci, chóru gminy Cewice oraz artystów z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku. Na scenie pojawi się również kaszubski zespół pieśni i tańca Lewino, fabryka wokalu z Gdyni oraz zespół regionalny Frantówka, który zaprezentuje tradycyjne ożniwiny. Podczas wydarzenia zostaną rozstrzygnięte konkursy wieńców dożynkowych oraz Żyjmy Ładniej. Gwiazdą wieczoru będzie Arek Kopaczewski, który wystąpi o godzinie 19. Organizatorzy zachęcają całe rodziny do udziału w wydarzeniu i wspólnego świętowania zakończenia sezonu żniwnego. Profesor Adela Kujik-Kalinowska z Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku otrzymała stypendium prezydenta miasta Słupska w dziedzinie kultury na rok 2026. Dofinansowanie przyznano na realizację projektów pod tytułem Domy Rzeczywiste i

0: literackie Marta Aluch na Emalianów i Anna Łajmink w Słupsku. Przedsięwzięcie będzie poświęcone twórczości dwóch pisarek związanych z miastem oraz obecności motywu domu w ich życiu i literaturze. Projekt ma przybliżyć mieszkańcom ważną część lokalnego dziedzictwa literackiego, a także przypomnieć sylwetki autorek, które zapisały się w historii kultury Słupska i Pomorza. Przyznane stypendium jest wyrazem uznania dla działalności naukowej i kulturalnej profesor Adeli Kujik-Kalinowskiej. Doceniono również jej wieloletnie zaangażowanie w badanie i popularyzowanie literatury oraz historii regionu. Miłośnicy królewskiej gry będą mieli okazję zmierzyć się ze sobą. Przed nami turniej szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Puck. Ten odbędzie się 15 sierpnia o godzinie 10 w Moksir Puck przy ulicy Aleja Lipowa 3C w Pucku. Jak obiecują organizatorzy, to będzie dzień pełen sportowych emocji, strategicznych pojedynków i rywalizacji na najwyższym poziomie. Na miejscu będzie doskonała atmosfera, możliwość sprawdzenia swoich umiejętności przy szachownicy oraz spotkanie z zawodnikami z różnych zakątków regionu. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody, okazałe puchary oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach. Zapisy prowadzone są pod linkiem, który znajdziecie na facebookowym profilu Miasta Puck.
1: Sponsorem prognozy pogody są Czarogrody.
2: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie przeważnie małe, a na opady deszczu się nie zanosi. Temperatura solidna, 20 stopni dziś czeka nas w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 21 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 23 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, 24 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach utrzymuje się umiarkowana wartość około 1014 hektopaskali. Wiatr przeważnie słaby, co najwyżej może umiarkować.

0: Pucka.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Wakacyjny środowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. Może niektórzy powiedzą, że się powtarzam, ale upały nadchodzą. Synoptycy cały czas twierdzą, że tak właśnie będzie. Nie wszędzie będą takie same i nie wszędzie będą upały. Na północy Polski może nie do końca, bo będzie ciepło, ale bez upałów. Natomiast pozostała część kraju rzeczywiście może być upalna do najbliższej niedzieli. A ja mam lidera, mam zwycięzcę lipca, jeżeli chodzi o ilość opadów. Otóż najwięcej wody w tym roku, w lipcu, spadło w Kętrzynie, województwo warmińsko-mazurskie. Tam ponad 200 mm wody, czyli aż 252% normy. Także gdybyście mieli wybierać miejsce na wakacje, a nie lubicie deszczu, to na pewno nie do Kętrzyna. Bardzo mokro było też w Elblągu, 175 mm i w Łodawa, 156 mm. Natomiast zdecydowanie na drugim końcu jest miejscowość Kłodzko. Tutaj w lipcu spadło tylko 38 mm deszczu i to jest miejsce, które powinniście wybrać na kolejne wakacje, bo tam po prostu nie pada. Chociaż patrząc na mapę wokół Kłodzka, to tam też nieźle padało, 119-132 mm, a to Kłodzko w takiej kotlinie chyba jest i tam właśnie dlatego nie pada. I tak to wyglądał lipiec. Lipiec generalnie powyżej normy, jeżeli chodzi o opady. Zobaczymy, jaki będzie drugi miesiąc wakacji 2026, czyli sierpień, który za moment się rozpocznie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
6: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
7: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
6: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
7: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
6: Super, od razu umawiam się na wizytę.
8: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz

0: profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. Berg, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Reklama.

na naszej antenie. Dla tych, którzy urodzili się 29 lipca, można rzec, że wygrywanie to wasze hobby. Jesteście niezwykle zdeterminowani, uparci, pewni siebie. Nie przyjmujecie do wiadomości tego, że coś mogłoby pójść nie po waszej myśli. Jeśli chodzi o spełnienie ambicji i podążanie za swoimi marzeniami, nic nie jest w stanie was powstrzymać. To, co was wyróżnia, to również zamiłowanie do rywalizacji. Uwielbiacie adrenalinę, ostrą wymianę zdań i spore wrażenia. Nieraz sami inicjujecie ryzykowne dyskusje po to, by móc popisać się swoimi zdolnościami manipulatorskimi i świetnie przygotowanymi argumentami. Jesteście zaciętymi przeciwnikami, nie pozostawiacie po swoim.

0: swoich rywalach suchej nitki. Tacy podobno są ci, którzy urodzili się 29 lipca. Wasze zalety: charyzma, pracowitość, wady, władczość, bezwzględność. Wasza szczęśliwa liczba to 4. Znane osoby urodzone 29 lipca: Benito Mussolini, Paweł Wilczak, polski aktor, Marcin Różalski, polski zawodnik sportów walki, Fernando Alonso, hiszpański kierowca wyścigowy Formuły 1 i Taco Hemingway, czyli polski raper. Wszystkiego najlepszego dla Was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja 48. Łydywajk.
4: Łydywajk.
5: Łydywajk.
4: Łydywajk.
5: Symulant.
4: Łydywajk.
5: Łen je łydywajkał na państwowym chlipkły, łez me gwedzyn sedzy, a ty na piwkłe.
4: Zdarzają się symulanci na państwowej posadzie, co to nic nie robią, a szmal im nie wadzi.
5: Łen je łydywajkał na państwowym chlipkły, łez me gwedzyn sedzy, a ty na piwkłe.
4: Łydywajk.
5: Symulant.
4: Łydywajk.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!

0: Nagrody w Szczelbowie zapraszają!
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Reklama.
3: Na zegarach punktualnie 8:36. Janusz Dwiczak, witam i zapraszam na poranny raport drogowy z pomorsko-kaszubskich arterii. Na początek obwodnica Trójmiasta, za węzłem Wielki Kack w stronę Gdańska mamy zderzenie dwóch samochodów, zablokowany z jeden pas ruchu. Dwukilometrowy zator przed Osową, uważajcie. Kolejne zderzenie drogowe na Alei Niepodległości w Sopocie, tak więc nieważne, którą arterią pojedziecie, mamy niestety utrudnienia. Teraz czas na Gdynię. W stuletnim mieście w miarę spokojnie. Janka Wiśniewskiego trasą Kwiatkowskiego Morską, Wielkopolską, Małokacką jedziemy płynnie. Tam przynajmniej nie mam informacji, żeby było jakieś zdarzenie, korki. Jedziemy płynnie. Z Kosykowa do Gdyni Derdowskiego i Pułkownika Dąbka wjeżdżamy normalnie. Przypomnę, że z powodu remontu mostu zamknięte jest ulica Rumska w Kazimierzu. Objazd wyznaczono ulicą Kwietniową i dalej przez Dębogórze i Kosakowo. Sprawdzamy teraz Małe Trójmiasto Kaszubskie. W Redzie krótka kolejka.

na Puckiej. Do samego Pucka 216 jedziemy bez utrudnień. Czas teraz na Wejherowo, w mieście spokojnie, wyjątek batalionu morskiego. W Bolszewie o dziwo jak na środowy poranek spokojnie, bez większych komplikacji, zwłaszcza na Zamostnej, oby tak było przez cały dzień. Trasą kaszubską jedziemy płynnie, w Lęborku jeszcze póki co spokojnie, chociaż pewnie za godzinę sytuacja będzie odwrotna. Wyjątkiem jest króciutki postój przed rondem Solidarności, tradycyjnie kolejka w oczekiwaniu na wjazd. Był Lęborg, to teraz czas na Słupsk. W mieście nad Słupią wyjątkowo spokojnie. Mamy promocję nawet na Kościuszki i Moście Zamkowym. Sprawdźmy w takim razie nadmorskie drogi. W Ustce jedynie zwalniamy od dworca na zachodnią część miasta. Do Łeby pojedziecie bez większych utrudnień. W samej Łebie również bardzo, bardzo spokojnie. Czas więc teraz na wschodnią część Pomorza. We Władysławie póki co spokojnie. Na 216 ruch odbywa się płynnie. Sąsiednia 215, tam mamy jedynie utrudnienie w związku z remontem ulicy Rozewskiej. Objazd prowadzi ulicą Garnizonową w Rozewiu. Jeżeli byście świadkiem jakiegoś wypadku, stoicie w korku, powiadomcie nas o tym. Czekamy na wasze wiadomości na facebookowym profilu Radio Nord FM.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Dziś znacznie więcej słońca na niebie, zachmurzenie małe bądź umiarkowane. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 19 stopni w Dębkach i Rowach, 22 w Gdyni, w Wejherowie i Lęborku. Najcieplej będzie w Słupskim, nawet 25 kresek powyżej zera. Wiatr zachodni z prędkością w okolicach 17 km na godzinę, w porywach do 40. Ciśnienie wysokie, 1020 hektopaskali, a warunki biometeorologiczne są korzystne.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Ami, to nie zdziwcie się, to nie jest nielegalne zgromadzenie, bo to coś, co wróciło z niebytu. Otóż podobno Pokémony wracają. Pokémon Go to gra, która ma już 10 lat. Pojawiła się w 2016 roku i na początku było to ogromne zamieszanie. Ludzie chodzili po ulicach, szukali Pokémonów na swoich telefonach. No a potem to wszystko jakby spadło. No i teraz powraca. Podobno niektórzy myśleli, że to już będzie tylko wspomnienie, a dzisiaj powrót do łask na ulicach. Coraz częściej można natknąć się na osoby wpatrzone w smartfony, polujące na kolejne stworki, czy zmierzające w stronę pobliskiego miejsca. To właśnie Pokémony, które wracają. Jeżeli zobaczycie takich ludzi, którzy idą wpatrując się w telefon, to ostrzeżcie ich, żeby przez przypadek nie wpadli pod samochód, bo wiecie, jak to jest. Jak człowiek się w ten telefon tak wpatruje, to może nie zauważyć tego, co dzieje się w normalnej rzeczywistości, a nie w wirtualnej rzeczywistości. To się trochę zdziwiłem, że po tylu latach Pokémony wracają.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
5: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
4: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
5: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsk, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jacob.pl.
6: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Reklama.
7: Okno na kulturę.
8: Na wiadomość ze świata kultury na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Lęborskie Centrum Kultury Fregata organizuje trzeci koncert tegorocznego cyklu Letnie Granie w Lęborku. W piątek 21 sierpnia na wyjątkowej scenie w parku imienia Marii Lecha Kaczyńskich wystąpi zespół Nic Ponie. Początek koncertu o 20.00, wstęp jest wolny. W przypadku niesprzyjającej pogody koncert zostanie przeniesiony do budynku Lęborskiego Centrum Kultury Fregata. No i trochę o zespole. Zespół Nic po nie powstał z potrzeby chwili i serca. To się zaczęło od 2021 roku i do tej pory się nie zmieniło. Skład kontynuuje tradycję kapel podwórkowych, będąc żywą szafą grającą, która odświeża przeboje starsze i nowsze. Dodatkowo muzycy bawią się w DJ-a, łącząc ze sobą piosenki w nieoczywistym

sposób. Repertuar zespołu stanowił głównie piosenki z ich młodości, która się nie kończy, od Anny Jantar po Sanach, od kapeli Czerniakowskiej do Just Five. Czego się nie dotknął, zamieniają to w złoto. W przerwach między występami na lokalnych bazarach i wszelakich imprezach nic po nie grają na festiwalach, w teatrach, w telewizji oraz na stadionach Ligi Okręgowej, a nawet Ekstraklasy. Z kolei już jutro o 17:00 odbędzie się finisarz wystawy fotografii Jarosława Prangi Ptaki tam, gdzie rządzi natura. Przygoda Jarosława z fotografią zaczęła się w 1985 roku, kiedy kuzyn Tomek zaprowadził go na kółko fotograficzne. Kilka lat później zdał egzamin czeladniczy w zawodzie fotografa i od tamtej pory z powodzeniem prowadzi studio fotograficzne w Wejherowie. Choć na co dzień pracuje w przestrzeni studyjnej, to po godzinach wybiera pełną dzikość i naturę. Ta przyrodnicza pasja zaczęła się w styczniu 2001 roku. To wtedy w obiektywie aparatu po raz pierwszy pojawił się kowalik, niewielki ptak, który stał się symbolem nowego początku. Bliskość z naturą towarzyszyła jednak autorowi od zawsze. Wyjścia do lasu, leśna cisza i śpiew ptaków był jego naturalnym otoczeniem na długo przed tym, zanim zaczął uwieczniać je na zdjęciach. Fotografia dzikiej przyrody to dla niego przede wszystkim lekcja cierpliwości i pokory. Wymaga godzin spędzonych w ukryciu, często na bagnach i wodach, w chłodzie i przed świtem, by uchwycić ten jeden idealny moment. Prezentowane na wystawie kadry to zapis tych spotkań, próba zatrzymania w czasie surowego, a czasem niezwykle subtelnego piękna świata, który tęskni życiem tuż obok nas, choć często pozostaje niewidoczny. To w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie.

Dawno, dawno temu każdy z młodych chłopców chciał zostać strażakiem. No, ale nie każdy mógł zostać strażakiem, dlatego że żeby zostać strażakiem, trzeba było przejść wiele egzaminów, być sprawnym, a na właściwie bardzo sprawnym człowiekiem, no bo strażak to musi być wyjątkowa osoba, taka, która będzie mogła pomóc, wspomóc i uratować życie. No, ale wkrótce będzie

0: łatwiej, bo niestety młodzi ludzie są coraz mniej sprawni, przynajmniej tak wynika z egzaminów, do których podchodzą młodzi ludzie, którzy chcieli zostać strażakami. 7 tysięcy osób chętnych, a zaledwie 364 przyjętych. Ponad połowa nieobsadzonych etatów. No i rząd postanowił, że skoro jest tylu chętnych, ale nie wszyscy się nadają, to rząd może obniży ten pułap tego wejścia. Czyli będzie trzeba zdobyć mniej punktów, a może się uda dostać. Ja nie do końca sobie myślę, czy to jest taki dobry pomysł, żeby każdy mógł zostać strażakiem, bo chyba nie do końca tak być powinno, bo wyobraźcie sobie, że ktoś was ratuje z ognia, czy też z innych takich wyjątkowych sytuacji. Ci strażacy to muszą być takie chłopy naprawdę. No a tu okazuje się, że teraz będzie łatwiej, bo jest za trudno, to trzeba obniżyć i może będziemy mieli więcej strażaków. No tak, może będzie ich więcej, ale pytanie, jaka będzie jakość?
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Duda.
1: Śniadanie, śniadanie z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
2: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
3: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
4: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Reklama.
5: Jeszcze przed końcem wakacji rząd chce ulżyć kierowcom przy cenach paliw. Andrzej Poczobut dostał mieszkanie w Białymstoku. Włosi zabezpieczają samochody przed gradobiciem. Dorota Wertycka. Rząd jeszcze przed końcem wakacji będzie chciał zaproponować zmiany, które mieliby odczuć kierowcy na stacjach benzynowych. Takie deklaracje składa rzecznik rządu Adam Żłapka. Podkreśla, że dotychczasowy program CPN, czyli ceny paliw niżej, był bardzo drogi. Kosztował 1,5 miliarda złotych miesięcznie.
6: Postaramy się przed końcem wakacji jakoś wprowadzić takie rozwiązanie, które będzie ułatwiało i ograniczało koszty tej bardzo niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Podkreślam jeszcze raz, że dużo szkody w tej sprawie wywołał swoją decyzją dotyczącą blokowania tej ustawy o ponadnormatywnych zyskach paliw prezydent Nawrocki.
5: Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów na razie monitoruje ceny paliw na rynkach światowych. A my mamy właśnie najnowsze doniesienia z Bliskiego Wschodu. Iran zaatakował 3 tankowce w ciśnienie Ormuz oraz wystrzelił rakiety na bazę USA w Jordanii. To odpowiedź na uderzenie Stanów Zjednoczonych i Arabii

0: Saudyjskiej w Iraku, podaje Teheran. 13 osób zginęło, około 100 zostało rannych w wyniku wczorajszego trzęsienia ziemi w Japonii. Trwają poszukiwania zaginionych, w których bierze udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy, strażaków i policjantów. Wstrząsy miały magnitudę 7,1 w skali Richtera. To jedno z najsilniejszych trzęsień ziemi w ostatnim czasie w tym rejonie świata, komentuje profesor Stanisław Lasowski z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
1: Różnica jednego punktu, czyli pomiędzy 7 a 8, to jest energia, czy też siła tego trzęsienia ziemi jest 33 razy mniejsza, więc tutaj rzeczywiście różnica była ogromna.
0: Władze wydały zalecenie ewakuacji dla ponad 260 tysięcy mieszkańców. Blisko 37 tysięcy gospodarstw na japońskiej wyspie Kyushu pozostaje bez prądu. Andrzej Poczobut, więziony przez lata przez białoruski reżim, polski dziennikarz, dostał właśnie mieszkanie w Białymstoku. Sam podkreśla, że tu będzie jego drugi dom. Pierwszym, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ma zostać Grodno. W komunalnym mieszkaniu, jakie wynajmie dziennikarzowi Białystok, na co dzień będzie mieszkać jego córka studiująca w tym mieście. On sam już we wrześniu chce wrócić na Białoruś na zjazd Związku Polaków, którego jest działaczem.
2: Teraz odbywa się wyłanianie delegatów. W spokojnej atmosferze to się odbywa. Na razie żadnych przeciwdziałań temu nie ma. Też odbywają się wyjazdy dzieci, które uczą się przy Związku Polaków języka polskiego. Teraz odbywają się wyjazdy na ferie do Polski. Też przeszkód nie ma.
0: Andrzej Poczobut kilka miesięcy temu został zwolniony z białoruskiego obozu, w którym odsiadywał 8-letni wyrok. Europa zmaga się z upałami z jednej strony, z drugiej upałom towarzyszą burze i gradobicie, jak we Włoszech, w regionie Marche, czyli w Rivierze Palm nad Adriatykiem. Po ostatnim gradobiciu rekordowym uszkodzone zostało 33 tysiące aut. Dlatego przed prognozowanym kolejnym takim zjawiskiem pogodowym mieszkańcy zabezpieczają swoje samochody, kładąc na nich kołdry, ciężkie koce, kartony, deski i odwrócone stoliki.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Dechowanie doprowadziło do niespodziewanej serii zatrzymań. Na miejsce przyjeżdżali kolejni znajomi, a każdy miał coś na sumieniu. W poniedziałek 27 lipca policjanci wejherowskiej drogówki zostali skierowani do obsługi zdarzenia drogowego na leśnym odcinku drogi między Gniewem a Rybnem. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 19-letni kierujący Fordem nie dostosował prędkości do warunków na drodze. W wyniku utraty panowania nad pojazdem samochód dechował, a następnie uderzył w drzewo. Podczas wykonywania czynności policjanci znaleźli przy 19-latku niewielką ilość marihuany. Szybko wyszło na jaw również kolejne okoliczności. Okazało się, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, a wykonany narkotest dał wynik pozytywny. Jeszcze podczas prowadzonych czynności na miejsce przyjechał samochodem Audi kolega 19-latka. Policjanci sprawdzili również jego. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że był trzeźwy, a test na obecność narkotyków dał wynik negatywny. Podczas przeszukania samochodu funkcjonariusze znaleźli jednak niewielką ilość białych kryształów o cechach mefedronu. Mężczyzna posiadał dwa aktywne sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydane przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, obowiązujący od stycznia oraz od kwietnia tego roku. Na tym nie kończyły się ustalenia funkcjonariuszy. W trakcie prowadzonych czynności na miejsce przyjechał również 35-letni mężczyzna. W tym przypadku po sprawdzeniu jego danych w policyjnych systemach okazało się, że był on poszukiwany w celu ustalenia miejsca pobytu. Po potwierdzeniu jego aktualnego miejsca przebywania, poszukiwania zostały zakończone. W Obliwicach rusza nowa inicjatywa, która ma zachęcić mieszkańców i turystów do aktywnego spędzania czasu. Projekt Stacja Obliwice Weekendowe Centrum Turystyki Aktywnej otrzymał dofinansowanie z budżetu gminy Nowa Wieś Lęborska w ramach konkursu wspierającego rozwój turystyki i krajoznawstwa. Przedsięwzięcie zakłada wykorzystanie istniejącej infrastruktury oraz lokalnych atrakcji. Organizatorzy chcą promować m.in. trasy turystyczne, stanicę turystyczną, łabędzistaw oraz walory przyrodnicze i historyczne Obliwic. Za przygotowanie programu odpowiada Stowarzyszenie Obliwice i Okolice, które zaplanowało na sierpień cykl wydarzeń skierowanych zarówno do mieszkańców gminy, jak i odwiedzających region turystów. Pierwsze wydarzenia odbędą się 1 i 2 sierpnia. Organizatorzy zapowiadają weekendowe spotkanie promujące aktywny wypoczynek oraz poznawanie lokalnych atrakcji. Szczegółowy harmonogram został opublikowany przez Stowarzyszenie Obliwice i Okolice, a władze gminy zachęcają mieszkańców i gości do udziału we wspólnym odkrywaniu uroków Obliwic. W Słupsku trwa budowa nowej ścieżki rowerowej, która połączy miasto z Rydzikowymi Siemianicami. Inwestycja ma także spiąć północną część miejskiej sieci tras rowerowych. Nowa droga dla rowerów powstaje wzdłuż ulicy Kaszubskiej, czyli drogi wojewódzkiej nr 213. Trasa pobiegnie od ulicy Kościoła

0: Ciuszki do Kilińskiego, a następnie na odcinku około 370 metrów od Kilińskiego do Armii Krajowej. Roboty prowadzone są obecnie na całym odcinku inwestycji. W związku z przebudową chodników i budową ścieżki konieczny był czasowy demontaż 3 z 6 zabytkowych słupów, które dawniej podtrzymywały trasę tramwajową linii nr 1. Po zakończeniu prac brukarskich słupy wrócą na ulicę Kaszubską. Inwestycja realizowana jest dzięki dofinansowaniu z programu Funduszy Europejskie dla Pomorza i zakończenie zaplanowano na koniec grudnia. Awaria techniczna, do której doszło 26 lipca w akwaparku Reda, miała tragiczne konsekwencje dla zwierząt przebywających w akwarium. Części ryb, w tym rekinów, nie udało się uratować. Komunikat w tej sprawie opublikowano kilka godzin po przekazaniu informacji o prowadzonych w akwaparku pracach serwisowych. Wcześniej obiekt nie informował szczegółowo o wpływie zdarzenia na zwierzęta. Najnowsze oświadczenie potwierdziło jednak najpoważniejsze obawy. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę w technicznej części akwaparku Reda. Na miejsce skierowano jednostki Straży Pożarnej, w tym specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego. Ze względów bezpieczeństwa z kompleksu ewakuowano kilkaset osób. Więcej o zdarzeniu przeczytacie na portalu nadmorski24.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Dzisiejszy pogodny poranek jest pięknym wstępem do równie pogodnego dnia. Na termometrach 21 stopni dziś będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 22 pojawi się w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 23 w Gniewinie, Luzinie i nawet 24 stopnie w Wejherowie, Redzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. A to wszystko to dopiero wstęp. Jutro jeszcze około 5 stopni cieplej będzie. Zachmurzenie małe i umiarkowane i naprawdę niewielka szansa na opady.

0: Śląska.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Norda FM.

0: Arkadiusz Mieńczewski, witajcie w kolejnej godzinie. Zapraszam was na nasze muzyczne kalendarium na początek. Zaczynamy od roku 65. W Londynie odbyła się premiera drugiego filmu z udziałem Beatlesów zatytułowanego Help. W późniejszych wywiadach Beatlesi przyznali, że cały film kręcony był w oparach marihuany. W tym okresie muzycy bardzo często to robili i w wielu scenach było to wyraźnie widać. W roku 66. Bob Dylan miał poważny wypadek na motocyklu niedaleko swojego domu. Kiedy Dylan jechał naprawić motor, zablokowało się tylne koło i muzyk stracił kontrolę nad swoim motocyklem. W wyniku wypadku doznał urazu odcinka szyjnego kręgosłupa i musiał poddać się wielomiesięcznej rehabilitacji. Uważajcie na siebie, jak jeździcie motorem. W roku 1990 Elton John został przyjęty do kliniki w Chicago, gdzie rozpoczął 6-tygodniową terapię odwykową, walcząc z bulimią oraz uzależnieniem od narkotyków i alkoholu. W roku 2006 na jachcie przycumowanym we francuskim Saint-Tropez Pamela Anderson poślubiła amerykańskiego muzyka Kid Rocka. W roku 2007 natomiast na pierwszym miejscu brytyjskiej listy pojawiła się piosenka The Way You Are w wykonaniu Timbalanda, znanego producenta hip-hopowego oraz wokalistki Carrie Hilson. Singiel promował drugi autorski album Timbalanda. Tak wygląda krótka historia 29 lipca.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
4: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego.

0: Lwowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
1: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bering i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Reklama.
4: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Zostając w temacie muzyki i muzycznych wydarzeń, jeżeli w ten weekend nie macie planów, to może wybierzecie się na Poland Rock Festival. Bramy zostały już otwarte. 32. festiwal na lotnisku Czaplinek Broczyno już się rozpoczyna. Tak naprawdę rozpocznie się w czwartek występami. Będzie mnóstwo gwiazd sprzed lat, no i oczywiście on, czyli Jerzy Owsiak. Od czwartku na uczestników czekają 3 dni koncertów na dużej i małej scenie oraz inspirujące spotkania w Akademii Sztuk Przepięknych, która w tym roku świętuje swoje 20-lecie. Pojawią się takie zespoły jak Dżem, Kobranocka, Warius, Mangs i Kasia Stankiewicz, Myslowic, WW oraz Łzy, a oprócz tego jeszcze więcej gwiazd muzyki z całego świata. Także nie zabraknie zespołów doskonale znanych z Poland rockowych występów. Kolejny raz wystąpią Lipali, Ewelina Flinta, Orkiestra Dorosłych Dzieci, Happy Set czy Nocny Kochanek, tegoroczny laureat Nagrody Złotego Bączka. Jeśli nie macie planów, to można ten czas wykorzystać na to, żeby wybrać się na ten piękny festiwal, który jest zupełnie za darmo. Poland Rock Festival. Wszystko zaczyna się już jutro, ale bramy dla tych, którzy chcą już tam być, są otwarte.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: Dwunastej. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Powiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super, od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Reklama.
6: O 9:30 czas sprawdzić ponownie sytuację na pomorsko-kaszubskich arteriach. Janusz Udwiczak, witam i zapraszam na ostatni dziś o poranku raport drogowy. Nie ma już utrudnień na obwodnicy Trójmiasta, po tym jak ponad godzinę temu doszło do zderzenia dwóch samochodów w rejonie węzła Kack. Jeżeli jedziecie zaś w stronę Gdyni, to mamy nową stuczkę, tym razem pomiędzy węzłami Gdańsk, Szadułki a Karczemki. Jeżeli jedziecie przez ścisłe Trójmiasto, to przypomnę, że w Sopocie mamy kolizję dwóch aut na Alei Niepodległości i tam blisko 2-kilometrowy korek na wysokości stacji SKM-ki w Wiścikach. W Gdyni już praktycznie spokojnie, wyjątkiem jest zatkana Pucka. Z Gdyni do Rumi jedziemy prawie bez większych komplikacji, prawie, bo mamy małe spowolnienie na Sobieskiego. W Janowie przetyka się Dębogórska. Uważajcie na drogowców, którzy rozpoczęli w tej chwili łatanie dziur na Grunwaldzkiej. Tak, dalej do Redy jedziemy już normalnie. W samej Redzie skróciła się kolejka na Puckiej. Wejherowo, w mieście spokojnie, nawet na Batalionu Morskiego tam już znacznie spokojniej zmniejszyły się korki. W Bolszewie już praktycznie nie ma śladu po korkach na Zamosnej. Przypomnę, że cały czas z powodu remontu zamknięty jest fragment ulicy Strażackiej. Na trasie kaszubskiej ruch odbywa się płynnie. W takim razie zjeżdżamy z S6 do Lęborka. Nieco gorzej niż godzinę temu wygląda Aleja Zwycięstwa i Aleja Niepodległości. Mamy zwiększony ruch w rejonie Ronda Solidarności. Na pierwszym biegu jedziemy też przez ulicę Kosaka. Z Lęborka przenosimy się do Słupska. W mieście nad Słupią już praktycznie po poranku szczycie komunikacyjnym. Wyjątkiem niewielkie spiętrzenie na Portowej. Tak na pozostałych wylotówkach z miasta ruch

ruch odbywa się już normalnie. I jeszcze sprawdźmy trasy nadmorskie. W Ustce bez większych komplikacji przejdziecie z centrum miasta na przykład na plażę zachodnią. Na drogach w Łebie i Rowach bez utrudnień. Jeszcze Półwysep Helski na 216 ruch odbywa się płynnie. W samym Władysławowie spokojnie. Jeżeli wybieracie się do lub z Jastrzębiej Góry, to pamiętajcie o remontowanym fragmencie drogi wojewódzkiej nr 215 obec wyznaczoną ulicą Garnizonową w Rozewiu. Szerokiej drogi, a kolejny raport drogowy już o 15.30.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Dziś zachmurzenie małe bądź umiarkowane, synoptycy nie przewidują opadów deszczu. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni w pasie nadmorskim, 22 w Gdyni i Redzie, 24 w Lęborku, najcieplej będzie w Słupskim do 25 stopni. Wieje do nas cały czas z zachodu w okolicach 19 km na godzinę, w porywach do 40. Na naszym radiowym barometrze w Wejherowie cały czas 1020 hektopaskali. Biometr jest korzystny.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM.

Czy wy wierzycie w miłość, ale taką prawdziwą miłość? Jeśli tak, to nie słuchajcie dalej, bo matematycy twierdzą, że miłość to właściwie jest matematyka i można przejść do odpowiedniego równania i wykazać, czy wasz związek się rozpadnie, czy też nie, czy kiedy właściwie się rozpadnie. To wszystko można zrobić za pomocą równań matematycznych, czyli nie ma miłości, jest matematyka zwykła, dodawanie, odejmowanie. I tak właśnie badacze z Lyonu twierdzą, że miłość da się opisać równaniami matematycznymi. Ich nowy algorytm potrafi wskazać, które pary mają największe szanse na przetrwanie kryzysów i dlaczego niektóre relacje nieuchronnie zmierzają ku rozstaniu. A wy wybralibyście się do takiego matematyka, który postawiłby wam równanie?

0: A nie, wy mu mówicie, że tu jest tak w waszym związku i tak, a on tu swoje cyferki, rachu ciachu i na koniec mówi, nie ma szans. Nie ma szans, ten związek po prostu się rozpadnie. No, myślę, że każdy z nas woli chyba żyć w niewiedzy i cieszyć się tym, co ma, niż pójść do jakiegoś matematyka i on nam powie, że 2 plus 2 to się równa 4, a czasami 2 plus 2 to się równa 0, bo u nich w matematyce to wszystko jest możliwe.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
3: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
4: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
3: www.arkabut.pl.
5: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
6: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
5: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
6: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
5: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
6: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
5: Więcej informacji na Facebooku.
7: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
8: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
9: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz

0: kurs z voucherami i taki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
1: Reklama.

0: Urlop. To z reguły kilka, no może kilkanaście dni, a gdyby tak wziąć urlop na 15 lat, rzucić wszystko, no to może na emeryturze. Możecie sobie zaplanować taką emeryturę, jak zrobiła to pewna Amerykanka, która ma w tej chwili 77 lat i ona postanowiła porzucić całe swoje dotychczasowe życie i wyruszyła w podróż, której finałową stację zaplanowano dopiero za 15 lat. Odyseja, bo tak nazywa się ten właśnie statek, który wyruszył z portu i on sobie będzie tak pływał i pływał przez te 15 lat po różnych morzach i oceanach i zapytacie, a ile to trzeba odłożyć, żeby na taką emeryturę się wybrać? Już wam mówię, ceny zaczynają się od 129 tysięcy dolarów, oczywiście za ten właśnie cały rejs, ale to za kabinę wewnętrzną. Jak chcecie z lepszym widokiem, to do tego dołóżcie 40 tysięcy dolarów, no i do tego dochodzą miesięczne opłaty eksploatacyjne, które mogą sięgać nawet 3000 dolarów od osoby. W tym oczywiście wyżywienie, sprzątanie, pralnia, podstawowa opieka medyczna i tak dalej. Także taki rejs możecie sobie wypłynąć. Na początek statek ruszył gdzieś do Azji Północnej i Południowo-Wschodniej, a potem będzie pływał po kolejnych morzach i oceanach i tak właśnie przez najbliższe 15 lat. Jeżeli macie taki plan, to możecie w którymś momencie wsiąść. Może nie będzie to od razu te 15 lat, ale jak sobie pójdziecie na emeryturę za 5 lat, to jeszcze i tak 10 lat rejsu wam zostanie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija, marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
0: Reklama.
3: Sprawa Sebastiana M. i wypadku na A1 wciąż bez wyroku. Prezydent na czele rankingu zaufania, duże zaufanie zyskał Krzysztof Bosak. 35 tysięcy złotych to cena za metr kwadratowy mieszkania w Zakopanem. Dorota Wertycka. Nadal nie ma wyroku dla Sebastiana M. Chodzi o wypadek z 2023 roku, kiedy na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim oskarżony miał jechać ponad 300 km na godzinę i uderzyć w inny samochód, w wyniku czego w jego pożarze zginęła 3-osobowa rodzina. A o tym, dlaczego proces się nie kończy, Bartosz Kądziołka.
4: Obrona Sebastiana M. cały czas kwestionuje opinię biegłych co do okoliczności wypadku. Przed sądem zeznawał jeden z nich, do którego obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda miała 200 pytań.
5: Te pytania miały na celu weryfikację, opiniowanie.
4: A jak odpowiada prokurator Aleksander Duda?
6: To jest strategia polegająca na mnożeniu pytań, na sianiu wątpliwości co do okoliczności, które realnie nie mają żadnego znaczenia z punktu widzenia rozstrzygnięcia sprawy i wydania wyroku w tej sprawie.
4: Kolejna rozprawa we wrześniu. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia.
3: Wrocławska prokuratura wnioskuje o areszt dla dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty, są podejrzani m.in. o pobicie i stosowanie przemocy z powodu przynależności narodowej. Prokuratura zakwalifikowała ten czyn jako występek o charakterze chuligańskim. Adam C. dodatkowo usłyszał zarzuty dotyczące popełnienia czynów w warunkach recydywy. Policja szuka jeszcze trzeciego ze sprawców napaści. Są pierwsze wyniki ekshumacji Polaków zamordowanych w 1943 roku przez ukraińskich nacjonalistów w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. Jak na razie badacze odkryli szczątki 49 osób pochowanych w trzech zbiorowych mogiłach. To trzecia tura prac w tym miejscu. W poprzednich latach odkryto szczątki ponad 600 osób. W ekshumacjach brał udział Leon Popek z Instytutu Pamięci Narodowej, który w Ostrowie

0: wojskówkach stracił swoją rodzinę.
1: Ocalała moja mama, wujek, moja babcia. Zginął mój dziadek Jan Szwed, miał wtedy 65 lat. Zginęła moja ciocia Zofia Lewczuk z domu Szwed, z dwójką dzieci, z mężem. Z bliższej i dalszej rodziny, z Ostrówek Wolostrowieckiej, zginęło w sumie ponad 20 osób.
0: Prace mają się skończyć 9 sierpnia. Uroczysty pogrzeb zaplanowano na 30 sierpnia. Prezydent Karol Nawrocki, któremu ufa ponad 51% badanych, pozostaje liderem rankingu zaufania. Jak wynika z sondażu Ibris dla Onetu, prezydentowi przybyło 3,5 punkta procentowego. Jeszcze większym wzrostem zaufania może się pochwalić Krzysztof Bosak o 10 punktów procentowych. Ufa mu blisko 40% badanych. W rankingu zajmuje miejsce za szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem MSZ-u Radosławem Sikorskim. Nawet 35 tysięcy złotych za metr kwadratowy w centrum Zakopanego to najwyższe ceny mieszkań w Polsce. Eksperci wskazują, że rynek napędzają inwestorzy kupujący lokale pod wynajem, a mieszkań dla mieszkańców jest za mało. Mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
2: Drobniejsi, więksi i ci średni inwestorzy poszukują lokali na Podhalu, w szczególności w nowoczesnym designie, no i oczywiście z widokiem. Do tych lokali ustawiają się czasem nawet kolejki. A jeśli jest popyt, to cena musi rosnąć.
0: Coraz więcej młodych osób wyprowadza się więc z miasta, bo na własne mieszkanie pod Giewontem nie może sobie pozwolić.
3: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Radni województwa pomorskiego jednogłośnie przyjęli uchwałę z apelem do Sejmu, Senatu oraz prezydenta RP o ustanowienie nowego święta państwowego 10 lutego. Podczas sesji Sejmiku Wojewódzkiego radni wojewódzcy debatowali nad apelem o ustanowienie nowego święta państwowego związanego z rocznicą zaślubin Polski z morzem.
4: Chcieliśmy bardzo, żeby to święto zostało dostrzeżone. Jest w jakimś stopniu też symbolem Związku Rzeczypospolitej z morzem. Dzisiaj celebrujemy także z takich powodów, że chcemy zwrócić uwagę wszystkim Polakom na rozwój gospodarki morskiej, na siłownie wiatrowe, na rozwój portów morskich, rozwój marynarki wojennej. Więc wydaje się, że po takich uchwałach polskiego parlamentu, których zostały uznane za święta państwowe, także takie wydarzenia jak powstanie wielkopolskie, jak powstanie śląskie, z całą pewnością zaślubiny Polski z morzem zasługują na takie wyróżnienie.
3: Tłumaczy marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, na co bardzo liczą inicjatorzy akcji ustanowienia 10 lutego świętem narodowym, ale także i władze Pucka, wspólnie podkreślające znaczenie zaślubin.
5: Jeżeli takie święto będzie uznane, to mam nadzieję, że jeszcze dotrze do większej grupy Polaków. I o to właśnie chodzi, żeby ta wiedza się rozpowszechniała, że to u nas było już to ważne wydarzenie, że kaszubski rybak pilnował przez 148 lat zaborów tego polskiego morza i potem przekazał swoje wiosło marynarzowi polskiemu, bo przecież przypomnę, że pierwsza komenda portu wojennego i marynarka wojenna właściwie też rozpoczęła się w Pucku.
3: Mówi burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska. Oprócz tego tematu znaczną część sesji sejmiku wojewódzkiego zajął także temat kolei, a dokładniej prowadzonych modernizacji i rozbudowy linii kolejowych w województwie. Chociażby usłyszeć można było nie tylko o realizowanych już projektach, ale także o przebudowie linii 201 z Gdańska w kierunku Bydgoszczy.
6: To linia jednotorowa, niezelektryfikowana, z ograniczonymi możliwościami zarówno przepustowości, jak i prędkości, biorąc pod uwagę jej zamortyzowanie, zużycie. Budujemy nową autostradę kolejową, nową magistralę, linia dwutorowa, zelektryfikowana, z prędkością 160 km na wybranych odcinkach, na bardziej krętych trochę mniejsza prędkość, ale zdecydowanie nowy kręgosłup transportowy całej środkowej Polski, województwa pomorskiego, województwa kujawsko-pomorskiego, tętnica transportowa dla portu Gdynia. I tutaj znów, to nie plany. Najpóźniej we wrześniu 2026 roku, więc w ciągu najbliższych kilkudziesięciu dni, będziemy mieć już podpisane wszystkie umowy realizacyjne na cały odcinek od Gdyni do Bydgoszczy.
3: Opowiada członek zarządu PKP PLK Marcin Mochocki. Plany są więc bardzo ambitne, pozostaje poczekać na ich realizację i na to, jak przełoży się to na transport dla naszego regionu. Trwa modernizacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Łęczycach. O postępie inwestycji, bieżącym funkcjonowaniu placówki oraz planach dalszego rozwoju rozmawiano podczas posiedzenia Rady Społecznej SPZOZ, które odbyło się 27 lipca pod przewodnictwem wójta gminy Piotra Witbrota. Podczas spotkania omówiono organizację świadczeń medycznych oraz sytuację kadrową placówki. Obecnie opiekę mieszkańcom zapewnia 7 lekarzy, 2 stomatologów oraz radiolog wykonujący badania urządzenie USG.

0: a wsparciem są także pielęgniarki i położne. Przedstawiono również funkcjonowanie poradni ginekologiczno-położniczej oraz zakres udzielanych świadczeń. Rada zajęła się także planowanymi inwestycjami, wśród których znalazły się zakup agregatu prądotwórczego, wymiana windy oraz utworzenie archiwum. Do czasu montażu nowego urządzenia osobom z niepełnosprawnościami zapewniane są wizyty domowe. Największym przedsięwzięciem pozostaje kompleksowa termomodernizacja budynku SPZOZ o wartości blisko 1,5 miliona złotych. Prace obejmują m.in. montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej, wymianę stolarki, modernizację ogrzewania oraz oświetlenia. Równolegle trwa modernizacja poradni podstawowej opieki zdrowotnej, która zostanie wyposażona w nowy sprzęt, agregat prądotwórczy oraz dźwig dla osób z niepełnosprawnościami. Zakończenie głównych prac zaplanowano na 30 października. Nowy autobus przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami trafił do gminy Kępice. Pojazd będzie wykorzystywany przede wszystkim do dowozu dzieci do placówek kształcenia specjalnego. Zakup większego autobusu był konieczny ze względu na rosnącą liczbę uczniów wymagających specjalistycznego transportu. Pojazd będzie również przewoził mieszkańców z niepełnosprawnościami do ośrodków zdrowia, na rehabilitację oraz do innych placówek. Fabrycznie nowy Mercedes-Benz Sprinter z 2026 roku ma 19 miejsc dla pasażerów oraz osobne stanowiska dla kierowcy i opiekuna. Autobus umożliwia także bezpieczny, jednoczesny transport dwóch osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wartość pojazdu to ponad 500 tysięcy złotych. 369 tysięcy stanowi dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakup zrealizowano w ramach projektu dotyczącego zwiększenia dostępności transportowej mieszkańców gminy Kępice.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Za nami naprawdę pogodny poranek, a przed nami naprawdę pogodny dzień. Na termometrach dziś 21 stopni. Zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Łusce, 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 23 w Gniewinie, Luzinie, 24 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Z kolei temperatura wody w polskim morzu ona akurat nie zachwyca. 17-18 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie przeważnie małe. Jest w teorii mikroskopijna szansa na przelotne

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Wakacyjna środa, czas na wakacyjne, luźne gadki. Arkadiusz Mieńczewski i nasz cykl Czy wiesz, że? W San Marino znajduje się więcej zarejestrowanych pojazdów mechanicznych niż mieszkańców tego państwa. Na lotnisku w Singapurze Changi udostępniono pasażerom najwyższy na świecie kryty wodospad, który ma aż 40 metrów wysokości i jest otoczony piętrowym lasem deszczowym. W Islandii nie ma ani jednej linii kolejowej, a cały transport lądowy opiera się wyłącznie na drogach samochodowych i lotnictwie. W szwajcarskim miasteczku Zenrad obowiązuje całkowity zakaz ruchu pojazdów z silnikami spalinowymi, a poruszać się po nim można jedynie pieszo, dorożką lub specjalnymi wózkami elektrycznymi. I na koniec stolica Boliwii, La Paz, jest najwyżej położoną stolicą administracyjną na świecie i znajduje się na wysokości około 3640 metrów nad poziomem morza. To trochę wysoko.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
3: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
2: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
3: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
2: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
3: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
2: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
3: Zapraszam, kombinujcie.
2: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
3: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
5: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bering i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
6: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
7: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
8: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy

0: Na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Reklama.

planszetki w samolotach. Kiedyś wydawało się, że to chyba niemożliwe, a jednak się udało. Już można rezerwować. Co prawda nie na wszystkich lotach, tylko na tych długich 18-godzinnych między na przykład Nowym Jorkiem a Oakland, bo tam właśnie loty trwają po 18 godzin. I na pokładzie Boeinga 787 znajduje się 6 indywidualnych kapsuł ułożonych w dwóch poziomach po 3 łóżka. I każdy, kto ma ochotę się przespać przez 4 godzinki podczas takiego lotu, może sobie taką kapsułę wynająć i wykupić. Każde z łóżek ma 200 cm długości i 58 cm szerokości. Do tego oczywiście mamy swoją pościel, którą nam zmienia personel. No i taka kabinka, w której możecie się

0: zrelaksować przez 4 godziny, a ktoś zapyta, a ile to kosztuje? Już mówię, kosztuje to 1100 zł na te 4 godziny, no ale wiecie, jak człowiek leci 18 godzin w pozycji siedzącej, to pewnie każde pieniądze jest w stanie dać za to, żeby w końcu wyprostować nogi i chociaż przez te 4 godzinki się zdrzemnąć i potem wstać i powiedzieć, ale było miło, no ale podczas takiej podróży niestety tylko 24 pasażerów będzie mogło skorzystać z takiej przyjemności, dlatego jeżeli ktoś będzie wybierał się z Was w taki długi lot, to warto sprawdzić, czy na Waszym locie nie ma już takiej możliwości, szansy, nie, i można sobie zarezerwować takie łóżeczko i trzeba zrobić to wtedy jak najszybciej, bo pewnie chętnych będzie wielu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
2: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
0: Reklama.
3: Na wiadomości sportowe w Radiu Norda FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Sportowa rywalizacja, integracja i dobra zabawa. Już w piątek 31 lipca na Stadionie Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Redzie odbędzie się powiatowa spartakiada seniora. Na starcie stanie 16-14 osobowych drużyn, które zmierzą się w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych. Organizatorzy podkreślają, że najważniejsze będą aktywność, współpraca i wspólna zabawa, a nie walka o wynik za wszelką cenę. Dla kibiców również przygotowano atrakcje. Jednym z głównych punktów programu będzie występ taneczny seniorów. Wydarzenie odbywa się pod hasłem Aktywność nie zna wieku. Razem tworzymy sportową społeczność seniorów. Początek wydarzenia w piątek o godzinie 14. Honorowy patronat nad spartakiadą objął starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. Organizatorzy zapraszają mieszkańców do wspólnego kibicowania i pokazania, że sport może łączyć pokolenia. Już w najbliższą sobotę ulice Głównego Miasta w Gdańsku opanują biegacze. 1 sierpnia już po raz 32 odbędzie się bieg Świętego Dominika. Tegoroczna edycja przynosi dwie ważne nowości. Po raz pierwszy o tytuł Mistrzyni Polski w biegu ulicznym na 10 km powalczą kobiety. Mężczyźni rywalizują o ten tytuł już od 17 lat. Impreza rozpocznie się o godzinie 13.50 bezpłatnym prologiem Goń Świętego Dominika na dystansie dokładnie 1385 metrów, otwartym dla wszystkich chętnych. W programie są także konkurencje dla osób z niepełnosprawnościami oraz biegi na 5 km dla kobiet i mężczyzn z nagrodami w 26 kategoriach wiekowych. Zmieni się również trasa biegu. Z uwagi na remonty z pętli wypadła ulica Kotwiczników, a zawody pobiegną ulicą Słodowników. Nowa, w pełni homologowana pętla liczy 1385 metrów. Organizatorzy spodziewają się, że podobnie jak w latach ubiegłych, rywalizację w centrum Gdańska śledzić będzie nawet 25 tysięcy kibiców. Zapraszam na kolejny serwis sportowy już za niespełna godzinę. Do usłyszenia o 11.30.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
5: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody.

0: Antyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Przez najbliższe dni zadbajmy o porządne zabezpieczenie przed słońcem. Jego akurat na niebie będziemy mieli pod dostatkiem. Do tego całkiem wysokie temperatury się dziś i jutro zapowiadają. Dziś 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiejusce, 22 w Dniepusku, Kosakowie, 23 w Gnieminie, Luzinie, 24 w Wejherowie, Radzierumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Umiarkowane ciśnienie, umiarkowane także zachmurzenie. Wiatr, no dla odmiany, też umiarkowany się utrzymuje. Co za zdziwienie.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: jest wakacyjna afera, dlatego ja uprzejmie wam oczywiście donoszę, o co chodzi. Nasz polski Dubaj, czyli nowy nasz polski hotel na literkę G, nie będę go tutaj reklamował, ale ci, co wiedzą, to wiedzą, ten w Pobierowie. Otóż on nie jest podobno hotelem. Przynajmniej do takich informacji dotarł jeden z portali zajmujących się podróżami, ponieważ ten hotel, a nie hotel, nie ma kategoryzacji. Bo taką kategoryzację każdy hotel powinien otrzymać od marszałka, od urzędu marszałkowskiego, musi spełnić odpowiednie warunki i być może to miejsce, ten budynek spełnia warunki, ale nie otrzymał jeszcze kategoryzacji, dlatego nie może się nazywać hotelem, ale się tak nazywa. A przynajmniej na budynku widnieje taki napis, bo podobno już w materiałach reklamowych i w internecie już nie pada słowo hotel, czyli tak naprawdę to nie jest hotel, ale wszyscy mówią o nim hotel, bo hotel widnieje na budynku. No i ciekawe, jak ta afera potoczy się dalej, czy to miejsce będzie miało kolejne problemy, bo przypomnę, że miało już między innymi z influencerami, którzy tam dotarli, no i nie mogli wytrzymać, bo nie działała klimatyzacja i było strasznie gorąco, a to był ten czas tych upałów. No a upały znowu wracają. Może być znowu afera.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas

0: również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama. Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super, od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
7: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
1: Reklama.
8: Pienso con sueño para

0: kończąc naszą dzisiejszą środową poranną podróż, pamiętajcie, żeby nie do końca ufać nawigacji. Ona czasami może was wyprowadzić na manowce, tak się popularnie mówi. Pewien 78-letni kierowca z Polski bezgranicznie zaufał wskazaniom nawigacji. Urządzenie poprowadziło go leśnymi drogami, a następnie stromym szlakiem pieszym w bawarskich Alpach. Podróż zakończyła się na wąskiej kładce, na której jego auto zawisło pod woziem. Akcja służb trwała ponad 4 godziny. Nie warto do końca ufać nawigacji, pamiętajcie o tym. Ona może was czasami poprowadzić w złą stronę. Zresztą ostatnio też miałem podobną sytuację, gdzie wyprowadziła mnie nawigacja tam, gdzie nie mogłem już przejechać, a ona twierdziła, że mogę jechać, mimo że droga była całkowicie zamknięta, a ona mówiła: jedź dalej prosto. No, na szczęście nie pojechałem, tylko zawróciłem. No i to był dobry manewr. Udanego, miłego dnia, czyli środy wam życzę. Do weekendu coraz bliżej. Zapraszam was na czwartkowe poranne spotkanie i mówię do usłyszenia. Pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
0: Reklama.
4: Mateusz Morawiecki zakłada nowy klub w parlamencie. Będzie pełnomocniczka do spraw promocji marki Polska. Upały wracają, a będą im towarzyszyć burze. Dorota Wardecka. Mateusz Morawiecki zakłada nowy klub w polskim parlamencie. 40 posłów i senator będą tworzyć Rozwój Plus. Były premier zapowiada, że nie chce angażować się w partyjne rozgrywki i chce skupić się na krytyce obecnego rządu.
5: A my chcemy zwrócić ostrze naszego ataku na ten bardzo zły rząd Donalda Tuska. My chcemy zwrócić uwagę Polaków i będziemy to robić jako klub parlamentarny, jakiego typu błędy, nieprawidłowości, przekręty robi ten rząd.
4: Nie jest jasne, czy dotychczasowi posłowie PiSu, którzy przeszli pod skrzydło Mateusza Morawieckiego, zostali już formalnie wykluczeni z PiSu. W Prawie i Sprawiedliwości sprawą zajmuje się rzecznik dyscyplinarny. A teraz premier, który powołał nowe stanowisko. Pełnomocniczką do spraw promocji marki Polska została Barbara Mróz-Gorgoń, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i prezeska Fundacji Marka Polska Think Tank. Jak wyjaśnia szef rządu, jej celem będzie spójna promocja marki naszego kraju, dzięki czemu Polska ma stać się jeszcze bardziej atrakcyjnym kierunkiem dla turystów. FIFA chce sprzedać udziały prywatnym inwestorom. To bezprecedensowa decyzja Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej, której już sprzeciwia się Europejska Federacja. O czym więcej, Przemysław Pozowski.
6: Najpierw fakty. FIFA planuje sprzedaż około 20% udziałów prywatnym inwestorom, o czym poinformowała w komunikacie. Natomiast wartość tej transakcji wyceniono na ponad 4 miliardy dolarów. Dalej jest dużo ciekawiej. Według doniesień międzynarodowych mediów, m.in. agencji Reutera, głównym inwestorem zewnętrznym ma być strategiczny fundusz założony przez Joshua Kushnera, brata Jareda, który jest zięciem prezydenta USA Donalda Trumpa. Pomysł już skrytykowała m.in. UEFA. Europejska Federacja Piłkarska nazwała go przekroczeniem granicy, której żadna instytucja zarządzająca piłką nożną nigdy nie powinna przekroczyć.
4: Wysokie temperatury wracają do Polski. Jutro na zachodzie nawet 36 stopni. W piątek w zachodnich regionach pojawią się też burze, które w sobotę dotrą na teren większości kraju, mówi Michał Folwarski z IMGW.
7: Punktowo to mogą być właśnie z takimi silnymi opadami deszczu, gradem i porywistym wiatrem. Najdłużej tak naprawdę to ten upał utrzyma się na południu kraju. Tutaj praktycznie cały czas będzie gorąco.

0: Weekend ochłodzi się na północy, ale od poniedziałku znowu wszędzie ma być gorąco albo upalnie. Warunki na szlakach w Beskidach są teraz bardzo dobre, choć wybierając się na wędrówkę turyści muszą pamiętać o możliwych upałach, przed którymi ostrzegają już teraz GoProwcy. Idąc w góry warto pamiętać też o tym, by zaopatrzyć się w odpowiednią ilość płynów i mieć nakrycie głowy.
1: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci z Komisariatu Policji w Szemudzie przy wsparciu funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Gniewinie oraz patrolu ruchu drogowego i przewodnika z psem patrolowo-tropiącym przeprowadzili w nocy intensywne działania, które zakończyły się zatrzymaniem kierowcy uciekającego przed kontrolą drogową. Do zdarzenia doszło 26 lipca po 21 w rejonie gminy Choczewo. Kierujący Audi zignorował wydawane przez policjantów sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania, po czym rozpoczął ucieczkę w miejscowości Kurowo na wysokości jednej z posesji. W wyniku nadmiernej prędkości stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w ogrodzenie i kontynuował ucieczkę pieszo. Policjanci szybko odnaleźli i zatrzymali sprawcę. Zatrzymanym okazał się 29-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Badanie wykazało, że był trzeźwy, natomiast tester narkotykowy wskazał obecność marihuany. Od 19-latka pobrano krew do dalszych badań laboratoryjnych. Podczas przeszukania miejsca jego zamieszkania policjanci zabezpieczyli również niewielkie ilości suszu roślinnego. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, za posiadanie środków odurzających do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających również zagrożone jest karą do 3 lat więzienia. Blisko 50 pielgrzymów wyruszyło z Lęborka na Jasną Górę. Pątnicy rozpoczęli swoją drogę sprzed kościoła Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i dołączyli do 35. pierwszej pielgrzymki diecezji pelplińskiej, idąc w grupie kaszubskiej. Przed uczestnikami ponad 500 km marszu, który potrwa 17 dni. Pierwszy etap pielgrzymki prowadzi z Lęborka do Sierakowic. W czasie całej wędrówki pielgrzymi przejdą przez 7 diecezji, 5 województw oraz 8 regionów geograficznych, by dotrzeć do sanktuarium na Jasnej Górze. Jak podkreślają uczestnicy, pielgrzymka to nie tylko wysiłek fizyczny, ale przede wszystkim czas modlitwy i refleksji. Pątnicy niosą własne intencje, a także będą modlić się za mieszkańców Lęborka i całego regionu. Do celu dotrą po 17 dniach wędrówki. Zakończyła się renowacja kamiennej wieży kościoła filialnego pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Sierakowie. Prace pozwoliły zabezpieczyć zabytkową konstrukcję przed dalszym niszczeniem i wpływem warunków atmosferycznych. W ramach inwestycji przeprowadzono kompleksową konserwację oraz renowację kamiennych elementów wieży. Dzięki temu poprawił się stan techniczny budowli, a obiekt odzyskał swoje historyczne i estetyczne walory. Realizacja zadania była możliwa dzięki współpracy parafii z samorządem. Gmina Kobylnica przekazała na ten cel 40 tysięcy złotych dotacji z własnego budżetu. Środki trafiły do parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kobylnicy. Przebudowa linii kolejowej Gdynia-Słupsk, 4 tory do Wejherowa, budowa nowej trasy do przyszłej elektrowni jądrowej oraz budowa zupełnie nowej magistrali kolejowej. Tak prezentują się plany PKP Polskich Linii Kolejowych. W trakcie poniedziałkowej sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego przedstawiono stan realizacji inwestycji kolejowych. Na Pomorzu trwa jednocześnie kilka strategicznych inwestycji kolejowych. Ich celem jest zwiększenie przepustowości linii, poprawa komfortu podróżowania oraz przygotowanie infrastruktury pod rozwój portów i budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Trwa przygotowanie jednej z największych inwestycji w Trójmieście. W grudniu ubiegłego roku PKP PLK podpisały kontrakt o wartości około 3 miliardów złotych na przebudowę odcinka od Gdyni Chyloni do Lęborka. Najważniejszym elementem będzie budowa 4 torów między Gdynią, Chylonią a Wejherowem. Duża część prowadzonych inwestycji związana jest z budową elektrowni jądrowej w gminie Choczewo. PKP PLK przygotowują również kolejne inwestycje w Trójmieście.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Już dziś odczujemy, że temperatura zaczyna iść w górę. Weekend szykuje się naprawdę ładny, a już dziś będziemy mieli 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 23 w Gniewinie, Luzinie, 24 w Wejherowie, Radzie Rumi, Słupsku,

0: Bor ku kobylnicy. Za to zachmurzenie będzie utrzymywało się małe i umiarkowane. Co ciekawe, mogą pojawić się opady deszczu, ale przelotne i szansa na nie jest mała.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Środa, więc weekend coraz bliżej. No i najwyższa pora zaczynać nasze spotkanie pełne najlepszej muzyki, no i słowa. Nie będę przedłużać, a rozpocznę nasze spotkanie. Maja Popowska, zapraszam, jedziemy.
1: Reklama. To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!

Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram.

0: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
1: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
4: Reklama.

Tadej Pogaczar wygrał Tour de France po raz piąty i zrównał się z rekordzistami najważniejszego kolarskiego wyścigu świata. Tyle samo zwycięstw mają m.in. Eddy Merckx, Miguel Indurain i Bernard Hinault. Słoweniec zakończył 3-tygodniową rywalizację z przewagą 6 minut i 26 sekund nad Remco Evenepoelem, zdobywając 3. tytuł z rzędu. Tegoroczna trasa prowadziła przez Pireneje, Alpy i dwukrotnie kończyła się na legendarnym Alpe d'Huez. Pogaczar ma zaledwie 27 lat, dlatego coraz głośniej pada pytanie, czy 5 zwycięstw będzie dla niego sufitem, czy tylko kolejnym przystankiem. Peleton już dojechał do Paryża, ale wyścig po miejsce w historii dopiero nabiera tempa.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych.

0: Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.
4: Na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Podczas 24. Energa Biegu Świętego Jakuba w Lęborku nagrodzono najlepszą strefę kibica. Tegoroczna edycja popularnej imprezy po raz pierwszy została wzbogacona o konkurs na najciekawszy doping dla uczestników zawodów. Na trasie 10-kilometrowego biegu pojawiły się kolorowe i głośne grupy kibiców. Były transparenty, przebrania, muzyka, okrzyki i specjalnie przygotowane dekoracje, które stworzyły wyjątkową atmosferę sportowego święta. Do konkursu zgłosiły się cztery grupy. Stowarzyszenie 42i2, Lęborski Klub Biegacza imienia braci Petk oraz zespoły Małgorzaty Bizewskiej i Izabeli Michalak. Jury najwyżej oceniło strefę przygotowaną właśnie przez grupę Małgorzaty Bizewskiej. Zwycięzcy otrzymali nagrodę w wysokości 1000 zł. Wręczył ją burmistrz Lęborka Jarosław Litwin podczas ceremonii zakończenia zawodów na Placu Pokoju. Organizatorzy podkreślają, że konkurs ma być stałym elementem biegu i zachęcać mieszkańców do jeszcze większego wspierania zawodników. Świetny sukces biegaczki z Gniewina. Sierżant sztabowa Julia Bieszk z Komisariatu Policji w Gniewinie wygrała klasyfikację Open Kobiet w 34. biegu Powstania Warszawskiego. Na dystansie 10 km w nocnym biegu ulicami stolicy uzyskała czas 36 minut i 3 sekundy. To dało jej pierwsze miejsce wśród ponad 2200 zawodniczek. Średnie tempo zwyciężczyni wyniosło 3 minuty i 36 sekund na kilometr. W całym wydarzeniu wystartowało blisko 7 tysięcy biegaczy. Dla Julii Bieszk to największy sukces w dotychczasowej karierze. Zawodniczka od lat łączy służbę w policji z pasją do biegania. A gniewińska policjantka do warszawskiego startu przygotowywała się przez wiele miesięcy. Trenowała 5 razy w tygodniu, uzupełniając przygotowania ćwiczeniami siłowymi i ogólnorozwojowymi. Od kwietnia pracuje pod okiem Adama Tchliela, byłego policjanta i byłego komendanta komisariatu w Redzie. Zwycięstwo Julii Bieszk to także duży sukces dla lokalnego środowiska biegowego na Kaszubach. Gratulujemy! Sport w Radiu Nord FM powraca już o 17.30. Dobrego dnia!
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
7: Jeżeli tęskniliście za wysokimi temperaturami, dobra wiadomość dla Was, bo one właśnie się zbliżają. Już dziś temperatura pójdzie nam w górę i na termometrach zobaczymy 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 22 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, 23 w Gniewinie, Luzinie, 24

0: Czwórkę w Wejherowie, Dziedzierumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnica. Jutro będzie jeszcze znacznie cieplej. Na barometrach wciąż utrzymują się umiarkowane wartości, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie raczej dość małe.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Formuła 1 wjechała w letnią przerwę z bohaterem, którego jeszcze niedawno przedstawiano głównie jako wielki talent. Kimi Antonelli ma 19 lat, 6 zwycięstw w sezonie i prowadzi w klasyfikacji kierowców. Podczas Grand Prix Węgier zajął 3. miejsce, powiększając przewagę nad Lewisem Hamiltonem do 50 punktów. Wyścig wygrał Lando Norris, odnosząc pierwsze zwycięstwo w sezonie, a Oscar Piastri odpadł z powodu problemów ze skrzynią biegów. Antonelli wytrzymuje presję, mimo że za jego plecami znajdują się mistrzowie świata i kierowcy z wieloletnim doświadczeniem. Najszybszy sport świata dostał więc nową twarz i wygląda na to, że nie zamierza ona cierpliwie czekać na swoją kolej.
1: Reklama. Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku.

0: roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
2: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Reklama.

Na film Christophera Nolana widzowie nie tylko kupują bilety. Niektórzy przemierzają kilka krajów, aby zobaczyć go w odpowiednim formacie. Odyseja zarobiła po drugim weekendzie około 640 milionów dolarów na całym świecie. To pierwszy pełnometrażowy film zrealizowany w całości przy użyciu kamer na taśmę IMAX. Problem w tym, że tylko 41 kin potrafi wyświetlić analogową kopię w formacie 70 mm. Do Pragi przyjechali widzowie m.in. z Norwegii, Hiszpanii i Polski. A tamtejsze kino odwiedziło już ponad 22 tysiące fanów. Sama kopia waży około 300 kg i ma 18 km długości. Homer napisał opowieść o wielkiej podróży. Nolan sprawił, że dla części publiczności podróż zaczyna się jeszcze przed seansem.

0: FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.
5: Będzie tańsze paliwo pod koniec wakacji, ale szczegółów rząd nie ujawnia. 6 na 10 Polaków wykorzystuje urlop na prace remontowe. Na koniec dobre informacje dla kibiców tenisa, które napłynęły z Waszyngtonu. Michał Pierzchała. Po spadkach cen ropy na świecie już nie ma śladu. Na giełdach paliwowych ropa naftowa mocno drożeje w reakcji na wybuch nowych walk na Bliskim Wschodzie. Zapewne niedługo przełoży się to na ceny na stacjach w Polsce. W najlepszym wypadku obniżki zostaną zahamowane albo znów będzie drożej. Premier Donald Tusk przekonuje, że będzie ulga dla kierowców, ale jeszcze nie teraz.
6: Przynajmniej na ten krytyczny moment, kiedy Polacy używają samochodów więcej i częściej, czyli pod koniec wakacji, chcielibyśmy wprowadzić podobny mechanizm, tak żeby włącznie z regulacją, czyli ustaleniem górnego limitu cen paliw. Każdy dzień jest niespodzianką, jeśli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie i sytuację między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, więc przygotowujemy się do tego.
5: Szef rządu powtórzył, że to wymaga pieniędzy, a ich wygospodarowanie utrudnił prezydent, gdy nie podpisał ustawy nakładającej na koncerny paliwowe przekazania do budżetu nadmiarowych zysków, jakie spółki osiągnęły po tym, jak przed kilkoma miesiącami ceny paliw mocno poszły w górę w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. W wakacje nie, aby nie powodować niepotrzebnych utrudnień w ruchu, ale najprawdopodobniej we wrześniu rozpocznie się rozbudowa autostrady A2 na odcinku między Łodzią a Warszawą, przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Przybędzie trzeci pas, ma też pojawić się odcinkowy pomiar prędkości. A2 na mazowiecko-łódzkim odcinku stała się jedną z najbardziej ruchliwych tras w Polsce. Liczba pojazdów poruszających się każdego dnia tą drogą waha się od blisko 60 tysięcy w okolicach Łodzi do niemal 100 tysięcy w Warszawie. 6 na 10 Polaków wykorzystuje urlop albo przynajmniej jego część na prace remontowe. Takie wyliczenie przynosi raport UCE Research. Na ogół są to prostsze naprawy i odświeżenie mieszkania, ale kilkanaście procent ankietowanych zabiera się też za poważniejsze remonty. W ocenie ekspertów wpływ na te decyzje mają rosnące w ostatnich latach koszty usług remontowo-budowlanych. Dobre informacje dla kibiców tenisa napłynęły z Waszyngtonu. Zarówno Kamil Majchrzak, jak i Magdalena Fręch wygrali w turnieju w stolicy USA swoje pierwsze mecze i obydwoje pokonali wyżej notowanych rywali. W Kanadzie są już Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz, którzy przygotowują się do rywalizacji w zawodach w Toronto i Montrealu, o czym więcej powie teraz Przemysław Pozowski.
7: Kamil Majchrzak pokonał do niedawna 8 na świecie Tomiego Pola 7-5-7-6 i było to dla niego kolejne zwycięstwo z zawodnikiem, który był lub jest w top 10 rankingu ATP. Dziś wieczorem poprzeczka pójdzie jednak jeszcze w górę, bo Polak o awans do ćwierćfinału zagra z rozstawionym z numerem 3 Taylorem Fritzem.
8: Spodziewam się równie trudnego meczu, jak nie trudniejszego, i rzucę na niego wszystko, co będę miał.
7: Wyzwanie czeka też Magdalenę Fremch, bo ona po pokonaniu notowanej o prawie 20 miejsc wyżej Ann Lee jutro zagra z 3 w rankingu WTA Jessica Pegulą. Z turniejem pożegnała się już natomiast Magdalinette, która teraz czeka na turniej w Toronto.
9: Nie mam tak naprawdę większych oczekiwań. Bardzo bym chciała po prostu zaprezentować bardzo dobry, solidny poziom.
7: A w Kanadzie są już

0: Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz, którzy przygotowują się do rywalizacji odpowiednio w zawodach w Toronto i w Montrealu.
1: Kanadyjskie turnieje zaczynają się w niedzielę.
2: Na regionalny serwis informacyjny na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Zwiedzanie Zagrody Gburskiej i Rybackiej w Nadolu zyska nową oprawę. Na odwiedzających będzie czekać 12 nowych audioprzewodników z uaktualnioną trasą. Nowy zestaw audioprzewodników obejmuje nagrania w trzech językach: polskim, kaszubskim i angielskim. Dzięki temu z przygotowanej ścieżki będą mogli skorzystać zarówno mieszkańcy regionu, jak i turyści z innych części kraju oraz z zagranicy. Trasa zwiedzania została poprowadzona szlakiem zielonych tabliczek rozmieszczonych na terenie zagrody. Każdy z 12 nowych audioprzewodników będzie prezentował zaktualizowane informacje i historie związane z poszczególnymi punktami ekspozycji. Gmina Wicko ma powody do radości. W pierwszym półroczu tego roku na świat przyszło tam 20 nowych mieszkańców. Tegoroczne statystyki przyniosły nie tylko kolejne narodziny, ale także ciekawą zmianę w porównaniu z poprzednimi latami. Od stycznia do końca czerwca urodziło się 8 dziewczynek i 12 chłopców. Oznacza to, że po raz pierwszy od 2 lat wśród nowonarodzonych dzieci przeważają chłopcy. To odwrócenie tendencji obserwowanej w poprzednich latach i jedna z ciekawostek wynikających z najnowszych danych. Na uwagę zasługują również nadane dzieciom imiona. W pierwszym półroczu każde z 20 nowonarodzonych dzieci otrzymało inne imię, żadne się nie powtórzyło. Oznacza to, że wszyscy najmłodsi mieszkańcy gminy mogą pochwalić się wyjątkowo imionami. Władze samorządu podkreślają, że każda nowa rodzina i każde narodziny to dobra wiadomość dla lokalnej społeczności. W najbliższą niedzielę przystań rybacka w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku zamieni się w miejsce pełne morskich przygód. Od godziny 12 do 15 odbędzie się tam rodzinne wydarzenie pod hasłem Piraci na pokład. Impreza została przygotowana z okazji otwarcia nowej strefy rekreacyjnej, która powstała w ramach słupskiego budżetu obywatelskiego. Projekt zdobył 1460 głosów, a koszt inwestycji przekroczył 1,5 miliona złotych. Na terenie placu zabaw znajdują się m.in. statek piracki, ścieżki sprawnościowe, hamaki, łapki oraz strefa ćwiczeń. Całość została ogrodzona i objęta monitoringiem. W niedzielnym programie znalazły się animacje, konkursy i sportowe wyzwania. Dzieci będą mogły wziąć udział m.in. w syrenim biegu, przeciąganiu liny, przenoszeniu skarbów, pirackim quizie oraz poszukiwaniu skarbu. Zaplanowano także wspólne tańce, 2 pokazy zumby, naukę pierwszej pomocy, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i konkursy z nagrodami. Zabawy przez cały czas prowadzić będzie piracka załoga animatorów. Funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni udaremnili przemyt narkotyków. Mowa o niemal tonie marihuany. Do kontroli doszło 21 lipca. Zgodnie z dokumentacją przewozową w kontenerze miała znajdować się odzież przeznaczona dla polskiej firmy działającej w branży tekstylnej na terenie województwa mazowieckiego. Kontener został najpierw prześwietlony skanerem rentgenowskim, a następnie poddany szczegółowej kontroli. Po otwarciu kartonów funkcjonariusze znaleźli używaną odzież, w której ukryto próżniowo zapakowane worki z suszem roślinnym. W wyniku kontroli zabezpieczono dokładnie 945 kg i 466 g marihuany. Według szacunków jej czarnorynkowa wartość wynosi około 46 milionów złotych. Śledztwo prowadzi Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Południe już za nami, słońce jest w zenicie i dzisiaj raczej pracuje dość intensywnie. Nie dość, że słońca na niebie mamy dużo, to jeszcze nam temperaturę podnosi. Na termometrach 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 22 w Gdyni, Pucku, Kosekowie, 23 w Gniewinie, Luzinie, 24 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Na barometrach 1021 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie od praktycznie zerowego po małe.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
5: Słuchajcie, radia Norda FM.

Comic-Con ponownie stał się centrum światowej popkultury, a największe emocje wywołały zapowiedzi Marvela. Studio przedstawiło obsadę Avengers, Doomsday zapowiedziało kolejne filmowe przygody Ghost Ridera oraz trzecią część Czarnej Pantery. Nowym odtwórcą tej roli został David Johnson. Simu Liu zapowiedział natomiast, że Shang-Chi powróci jako bohater wyraźnie odmieniony przez wydarzenia z poprzednich filmów. Wydarzenie przyciągnęło ponad 120 tysięcy uczestników, ale prawdziwa widownia siedziała przed telefonami na całym świecie. Materiały z hali, fragmenty zapowiedzi i nazwiska aktorów natychmiast zaczęły krążyć w mediach społecznościowych. Współczesny zwiastun nie potrzebuje już wielkiej premiery. Wystarczy kilka sekund nagrania z widowni, aby uruchomić dyskusję na kilku kontynentach. Boom, boom, boom, boom, boom.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie

0: naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
1: Reklama.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Film Michael jako pierwsza biografia w historii przekroczył $1 miliard wpływów z biletów. Produkcja opowiadająca o życiu Michaela Jacksona wyprzedziła m.in. Oppenheimera oraz Bohemian Rhapsody, stając się również pierwszym miliardowym przebojem w historii wytwórni Lionsgate. Główną rolę zagrał Jaafar Jackson, czyli bratanek artysty. Film nie uniknął sporów dotyczących sposobu przedstawienia życia gwiazdy, jednak publiczność odpowiedziała masowo. Wynik jest szczególnie znaczący, ponieważ biografie muzyczne przez lata traktowano jako produkcje dla wiernych fanów, a nie filmy mogące rywalizować z superbohaterami i animacjami. Michael Jackson raz jeszcze znalazł się więc w miejscu, które znał wyjątkowo dobrze. Na samym szczycie zestawienia, do którego wcześniej nikt z jego kategorii nie dotarł.

0: blisko.
1: Autopromocja. Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania

0: Pana w Żarnowcu zabrzmiał koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
1: Reklama.

ponad 6 dekadach kariery The Rolling Stones nadal potrafią wejść na pierwsze miejsce listy sprzedaży. Album Foreign Tongues został 15 numerem 1 zespołu w Wielkiej Brytanii. Tym samym Stonesi zrównali się z wynikiem The Beatles. To 25 studyjny krążek grupy, na którym pojawili się m.in. Paul McCartney, Robert Smith z The Cure oraz Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Wykorzystano również jedno z ostatnich nagrań perkusisty Charlie'ego Wattsa. Mick Jagger i Ronnie Wood nie wykluczają kolejnej trasy koncertowej. Zespół Tety, który świętuje 64 lata działalności, nie opiera więc całego programu na wspomnieniach. Największym zaskoczeniem nie jest już to, że Rolling Stones wciąż grają. Raczej to, że nadal chcą tworzyć materiał, z którym mogą rywalizować o pierwsze miejsce.

0: Autopromocja. Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
0: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.

0: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
0: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
5: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
6: Reklama.
7: Okno na kulturę.
8: Na wycieczkę po świecie kultury na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz, a Lęborskie Centrum Kultury Fregata zaprasza nas na seans w ramach dyskusyjnego klubu filmowego. W poniedziałek 17 sierpnia odbędzie się pokaz filmu Takie jest życie, inspirowanej prawdziwymi wydarzeniami historii, która rozgrywa się na słonecznym wybrzeżu południowej Sardynii. Początek seansu o godzinie 18, a co pojawi się na ekranie, to historia Efisio Mulasa, żyjącego po swojemu pasterza, który musi nagle stanąć do nierównej walki z bezkompromisowym deweloperem. Niespodziewany najeźdźca chce zamienić jego dom i ziemię w luksusowy kurort. Gdy w grę wchodzą milionowe oferty oraz nowe miejsca pracy dla lokalnej społeczności, drobny konflikt przeradza się w pełną emocji, ale i komediowego absurdu batalię. Stawką są dom, ziemia i przyszłość kolejnych pokoleń, a także prawo do życia w zgodzie ze swoimi wartościami. W centrum tej historii znajduje się Francesca, córka pasterza rozdarta między obietnicą zmiana rodzinnymi relacjami. To pokrzepiająca i wzruszająca opowieść o korzeniach, odwadze i sile, by bronić tego, co najważniejsze. Oczywiście po samym seansie znajdzie się także czas na dyskusję. W każdy wakacyjny czwartek Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku zaprasza na ulicę Staromiejską, gdzie w godzinach 11-16 działa letnia czytelnia. To przestrzeń sprzyjająca lekturze, relaksowi i wspólnemu spędzaniu czasu. Podczas letniej czytelni jest możliwość zapisania się do biblioteki, wypożyczenia i czytania książek na miejscu, czy skorzystania z przygotowanej strefy wypoczynku. Dla najmłodszych uczestników przygotowano specjalne atrakcje, chociażby tor przeszkód, klocki wielkoformatowe, kolorowanki czy zabawy ruchowe. Stałym elementem programu jest

te wspólne puszczanie bajek mydlanych w godzinach 12-13. Biblioteka zachęca do odwiedzin, odpoczynku i chwili wytchnienia w przyjaznej letniej atmosferze. Letnia czytelnia funkcjonuje wyłącznie w pogodne dni. Wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych.

0: Reklama.
1: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów. Zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do

0: 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
2: Reklama.
3: Pożary teraz też w Grecji. Na polecenie ratowników mieszkańcy uciekają na plażę. Niemal wszyscy Polacy domagają się podwojenia kwoty wolnej od podatku. 17-letni ratownik bohaterem. Posłuchajcie, co zrobił licealista. Michał Pieszkała. Teraz także w Grecji potężne pożary i ewakuacje mieszkańców i turystów. To kolejny kraj po Francji, Hiszpanii i Portugalii, który zmaga się z ogniem i z nieułatwiającymi gaszenia upałami. Nowe informacje zebrał Cezary Jaszczyk.
4: W związku z potężnym pożarem lasu służby zarządziły dziś ewakuację mieszkańców na greckiej wyspie Paros. Ogień zagraża kilku miejscowościom. Poważne pożary do tej pory oszczędzały Grecję. Ale jak podkreślają miejscowe media, służby wyciągnęły wnioski z poprzednich trudnych lat. Grecy mają obecnie 85 samolotów gaśniczych, 18 tysięcy strażaków zawodowych i sezonowych oraz system wczesnego ostrzegania wspierany przez 4 satelity i 100 dronów. Ponad 1000 strażaków walczy obecnie z kilkoma pożarami w północnej Portugalii. Walka z żywiołem, choć sytuacja jest już nieco lepsza, nadal trwa we Francji i w Hiszpanii.
3: 90% Polaków chce podwojenia kwoty wolnej od podatku, wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Obecnie jest to 30 tysięcy nieopodatkowanych złotych. Ankietowani przekonują, że kwota wolna powinna wzrosnąć jeszcze w tej kadencji Sejmu. Akceptacja dla tego rozwiązania jest powszechna we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od płci, wieku, miejsca zamieszkania czy preferencji politycznych. Już nie tylko stowarzyszenie, ale ma powstać też sejmowy klub o nazwie Rozwój Plus. Jego utworzenie zapowiedział wraz z grupą 40 polityków Mateusz Morawiecki. Jeszcze dziś wszystkie dokumenty mają trafić do Kancelarii Sejmu. Choć nie wiadomo, czy to się uda, bo nadal są członkami klubu PiS. Musieliby z niego sami wystąpić, ale tego nie robią, bo czekają, aż zostaną usunięci. Wydawało się, że stanie się to wczoraj, bo tak wcześniej zapowiadał Jarosław Kaczyński, ale ostatecznie zwolennicy Morawieckiego w partii i klubie nadal są.
5: Chcą doprowadzić do tego, żebyśmy się zajmowali życiem partyjnym, żebyśmy się zajmowali sami sobą. A my chcemy iść dalej.
3: Politycy skupieni wokół Morawieckiego mają już swoje plany. To przede wszystkim piątkowe spotkanie przy grillu, które ma być też spotkaniem z ekspertami i nowymi wyborcami. Sopocka Marina będzie bardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Władze kurortu szykują się do modernizacji przystani żeglarskiej, która, jak mówi prezydentka miasta Magdalena Czarzyńska-Jachim, kosztować ma blisko 7 milionów złotych.
6: W ramach tych środków będziemy mogli przebudować dolne pomosty i zorganizować 18 bezpiecznych miejsc cumowniczych.
3: Na niektóre z nich będą wyposażone w specjalne podnośniki do przenoszenia osób z niepełnosprawnością. Uspokajam, remont nie przeszkodzi w planach wakacyjnych. Zacznie się po zakończeniu sezonu żeglarskiego. 17-letni licealista spod Rzymu, pracujący jako ratownik na nadmorskiej plaży, jednego dnia uratował 8 osób, które kąpały się mimo zakazu wprowadzonego z powodu wysokich fal. Włoskie media okrzyknęły go bohaterem i przy tej okazji ponowiły apele o rozwagę. W miejscu, gdzie to się działo, przebywa na wakacjach tysiące Rzymian i turystów. Są tam piaszczyste plaże z łagodnym zejściem do czystego i przejrzystego morza. Jednak kiedy ono jest wzburzone, zagrożenie dla osób, które lekkomyślnie wchodzą do wody, może być bardzo poważne, o czym przekonali się wszyscy uratowani przez licealistę.
7: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Gdynia rozpoczęła letnią akcję Zabierz swoje śmieci ze sobą. Jej celem jest zachęcenie mieszkańców i turystów do niewielkiej zmiany przyzwyczajeń podczas wypoczynku nad morzem. Pomysłodawcy kampanii nawiązują do zachowań dobrze znanych z górskich szlaków. Turyści zazwyczaj zabierają tam ze sobą odpady powstałe podczas

0: wędrówki, dzięki czemu trasy pozostają czyste. Pozostawianie śmieci w górach spotyka się również z wyraźną dezaprobatą innych osób, gdy nie chce, aby podobny odruch towarzyszył wypoczywającym na plażach. Akcja nie oznacza wprowadzenia zakazów ani przerzucenia na mieszkańców i turystów odpowiedzialności za sprzątanie kąpielisk. Kosze na śmieci nadal będą dostępne. Zabieranie części odpadów ze sobą ma ograniczyć przepełnianie plażowych koszy. Dzięki temu śmieci będą rzadziej rozwiewane przez wiatr i roznoszone przez mewy. Mniej odpadów trafi także do morza. Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach przygotował wakacyjną propozycję dla najmłodszych mieszkańców. Już 18 sierpnia odbędą się bezpłatne warsztaty pieśni i zabaw ludowych, podczas których dzieci poznają tradycje kurpiowszczyzny poprzez śpiew, taniec i wspólną zabawę. Warsztaty są skierowane do dzieci w wieku od 5 do 8 lat i potrwają od godziny 10 do 14. W programie znalazły się tradycyjne zabawy ludowe, wspólne śpiewanie oraz zajęcia ruchowe przy muzyce ludowej. Jeśli dopisze pogoda, część aktywności zostanie przeniesiona na pobliski stadion, gdzie uczestnicy będą mogli bawić się na świeżym powietrzu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy. Zajęcia organizują Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach, Zespół Klęcinianki oraz Stowarzyszenie Michalowe. Warsztaty są częścią projektu Etnoreaktywacja Kurpie na Pomorzu, którego celem jest popularyzacja kultury ludowej wśród najmłodszych. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w ramach programu Folk Odnowa. Od środowego popołudnia 29 lipca kierowców w Słupsku czeka zmiana organizacji ruchu na ulicy Słonecznej. Ma ona związek z postępującą budową miejskiego ringu. Na odcinku od ulicy Poznańskiej do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ruch zostanie skierowany na asfaltową część jezdni. Jednocześnie lewa strona drogi zostanie wyłączona z użytkowania i przekazana wykonawcy. W tym miejscu prowadzone będą kolejne prace budowlane, m.in. wymiana gruntu oraz wykonanie drenażu. Zmiana ma umożliwić kontynuowanie robót bez całkowitego zamykania przejazdu. Prace trwają również na ulicy Uniwersyteckiej. Według szacunków urzędników do połowy sierpnia powinny zakończyć się tam roboty brukarskie oraz budowa ścieżek rowerowych. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie i dostosować prędkość do warunków panujących w rejonie inwestycji. Współpraca policjantów z Komisariatu Policji we Władysławowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Pucku doprowadziła do zatrzymania 3 mężczyzn podejrzanych o włamanie do automatu z grami. Do zdarzenia doszło w nocy z 25 na 26 lipca we Władysławowie. Z automatu z grami ukradziono gotówkę, a straty oszacowano na około 8 tysięcy złotych. Na miejscu mundurowi wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady. Do akcji skierowano także przewodnika z psem służbowym, który doprowadził policjantów do miejsca zamieszkanie jednego z mężczyzn. Policjanci odzyskali część skradzionych pieniędzy w kwocie 300 zł. Podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu. Za to przestępstwo grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: No to dobijamy już do najwyższych wartości na termometrach dla dzisiejszego dnia. Ekstremalnie nie jest, ale jest całkiem solidnie. 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 23 w Gniewinie, Luzinie, 24 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach utrzymują się umiarkowane wartości, a na niebie utrzymuje się raczej dość mała ilość chmur. Mamy też bardzo, bardzo małą dzisiaj szansę na jakieś tam opady.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda!

BTS po ponad 3-letniej przerwie rozpoczęli trasę obejmującą 82 koncerty w 34 miastach. Występy zaplanowano w Azji, Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Australii, a bilety na wiele koncertów zniknęły w ciągu kilku godzin. Analitycy szacują, że tournée może przynieść około $1,800 mln, zbliżając się do wyników największych tras w historii. Grupa pojawiła się również podczas pierwszego koncertu w przerwie finału piłkarskiego mundialu. Po występie światowa liczba odtworzeń utworu Dynamite wzrosła o 43%. BTS nie wrócili więc po cichu, sprawdzając, czy fani nadal pamiętają. Weszli od razu na największą możliwą scenę i zastali publiczność dokładnie tam, gdzie ją zostawili.

0: Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie? Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
4: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
6: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł.

0: przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
1: Reklama.

12 sierpnia cień księżyca przejdzie przez północną Rosję, Grenlandię, Islandię, Hiszpanię oraz niewielką część Portugalii. Na pasie całkowitego zaćmienia dzień na kilka chwil zamieni się w noc, a na dużym obszarze Europy widoczne będzie zaćmienie częściowe. Hiszpania spodziewa się nawet 10 milionów zagranicznych turystów zainteresowanych obserwacją zjawiska. W niektórych regionach liczba rezerwacji noclegów wzrosła o kilkaset procent. NASA planuje śledzić zaćmienie również z pokładu samolotów lecących na wysokości około 15 kilometrów. Wydarzenie trwa zaledwie kilka minut, ale przygotowania obejmują hotele, linie lotnicze, obserwatoria i całe miasta. Słońce jeszcze nie zniknęło, a jego cień już poruszył turystyczną mapę Europy.

0: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super, od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Reklama.

Przez 27 lat nikt nie potrafił szybciej przebiec jednej mili niż Hicham El Guerrouj. Marokańczyk ustanowił swój rekord w 1999 roku, osiągając czas 3 minut 43 sekundy. Granicę przełamał Josh Kerr. Brytyjczyk przebiegł dystans w 3 minuty i 42 sekundy podczas zawodów diamentowej ligi w Londynie. Różnica wyniosła niespełna pół sekundy, ale w biegach średnich to cała przepaść. Kerr przygotował specjalny projekt podporządkowany właśnie temu wynikowi. Publiczność nie oglądała więc zwykłego wyścigu. Patrzyła, jak jedna z najtrwalszych liczb w lekkoatletyce wreszcie zmienia właściciela.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: Jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
6: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych.

0: prawo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
1: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodę

0: Górne Ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
0: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
0: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Reklama.
3: 36 stopni w cieniu, niemal w całej Polsce będzie upalnie. Jest 3-miesięczny areszt dla podejrzanego o brutalne pobicie Ukraińców. Piłkarska Liga Mistrzów czeka na polskie zespoły. O wieczornych meczach opowiemy za chwilę. Michał Pierzchała. Wracają upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał właśnie ostrzeżenia dla większości Polski, w tym najwyższe 3 stopnia dla południowego zachodu, w znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego i na zachodnim krańcu Wielkopolski. Temperatura może dochodzić do 36 stopni w cieniu. Alerty są dla 15 województw. Zaczną obowiązywać od jutra, od południa i potrwają do końca piątku. Adam C. za brutalne pobicie we Wrocławiu. Pary z Ukrainy trafi do aresztu. 45-latek był wcześniej karany, jest powiązany z pseudoklubem bokserskim. Według śledczych powodem napaści i pobicia Ukraińców była ich narodowość. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na 3 miesiące, mówi prokurator Beata Łęcka.
4: Zachodzi obawa kontaktowania się podejrzanych między sobą, ustalenia wspólnej wersji wydarzeń. Obawa ucieczki. Podejrzany odpowiada w warunkach powrotu do przestępstwa i zachodzi realna obawa, iż może utrudniać postępowanie.
3: Według obrońców Adama C. napaść nie była na tle narodowościowym. Sam podejrzany powiedział krótko, że to on został zaatakowany, że nie lubi bić kobiet, ale go bili i że żałuje. Sąd jeszcze rozpatruje wniosek o aresztowanie drugiego z podejrzanych, 27-latka, a policja nadal szuka 3 napastnika. Prezydent Ukrainy w Polsce. Jeszcze dziś w Lublinie premier Donald Tusk spotka się z Wołodymirem Zełenskim. Tematem rozmowy, jak podała kancelaria premiera, ma być podsumowanie wizyty Zełenskiego w USA i jego spotkania z Donaldem Trumpem. Ukraiński przywódca wczoraj rozmawiał w Waszyngtonie m.in. o rakietach do systemów Patriot. Nowa rzeczniczka praw obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła ślubowanie przed Sejmem. Adwokatka po 5 latach zastąpiła na stanowisku profesora Marcina Wiącka. Nie będzie dorożek na krakowskim rynku głównym. Tymczasowo postój z dorożkami został zamknięty do wtorku, a dodatkowo w sobotę i niedzielę w ogóle dorożki nie będą mogły przejechać przez rynek. Powodem są przygotowania i same zawody Ironman. Podpowiadamy zawczasu, gdyby ktoś miał w te najbliższe wakacyjne dni chęć skorzystać z przejażdżki dorożkami. Liga Mistrzów czeka na polskie zespoły. Jeden z nich ma dzisiaj duże szanse o krok przybliżyć się do bram piłkarskiego raju. Drugi, by to zrobić, musi wznieść się na absolutne wyżyny. Przemysław Pozowski teraz ze szczegółami.
5: Ten drugi klub to Górnik. Zabrzanie o 20 podejmował Fenerbahce, które ma w składzie takie sławy światowej piłki jak Nelson Samedo, Milan Skriniar czy Marco Asensio. Do tego polski klub będzie musiał odrabiać straty ze Stambułu, gdzie przegrał 0-1, mówi trener Michał Gasparik.
6: To się zmienia i to, że gramy w domu, że gramy na naszej murawie, że gramy na naszym stadionie przed naszymi kibicami. Co się nie zmienia, jest ta różnica między tą jakością piłkarską, którą mają.
5: Kapitan Górnika Erik Jandrza ma jednak na ten temat swoje zdanie.
7: Papier nie gra. Wiemy, że mają dużo jakości, ale widzieliśmy też na mistrzostwach taki KP Verde, gdzie są dobrze zorganizowane. Z kontrataków mogą zrobić dużo problemów w jednej Hiszpanii albo Argentynie.
5: A dużo bliżej do Ligi Mistrzów ma Lech. Poznaniacy o 19 podejmą duńskie Orhus, z którym na wyjeździe wygrali 4-1.
3: Będziemy oglądać.
8: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Gmina Puck otrzymała ponad 3 470 000 zł dofinansowania. Środki posłużą na utworzenie przedszkola samorządowego w Starzynie. Projekt Więcej Miejsc, Więcej Możliwości, utworzenie przedszkola samorządowego w Starzynie skierowany jest do 91 dzieci w wieku przedszkolnym oraz obejmuje wsparciem 2 nauczycieli zatrudnionych w placówce poprzez umożliwienie im podniesienia kwalifikacji zawodowych. W ramach projektu projektu zostanie zakupione kompleksowe wyposażenie przedszkola obejmujące między innymi meble, zabawki oraz pomoce dydaktyczne. Dzieci będą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach rozwijających kompetencje i umiejętności obejmujących naukę języka angielskiego, zajęcia logopedyczne, wsparcie psychologiczne, zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej prowadzone przez doradcę zawodowego, a także gimnastykę korekcyjną i rytmikę. Udział dzieci w zajęciach realizowanych w ramach projektu

0: Projektu będzie bezpłatny. Kontenerów Polskiego Czerwonego Krzyża na używaną odzież jest w Lęborku coraz mniej. Mieszkańcy zwracają uwagę na ich znikanie, jednak jak wyjaśnia lokalny oddział organizacji, nie jest to efekt decyzji PCK, lecz konsekwencja ogólnopolskich zmian w systemie zbiórki tekstyliów. Dotychczasowy model przestał funkcjonować po wypowiedzeniu umowy przez partnera logistycznego obsługującego kontenery. Dodatkowym problemem był spadek jakości oddawanej odzieży. Do pojemników coraz częściej trafia zniszczone ubrania, które nadawały się jedynie do utylizacji, co generowało wysokie koszty. Sytuację skomplikowały także przepisy obowiązujące od początku ubiegłego roku zakazujące wyrzucania tekstyliów do odpadów zmieszanych. W wielu miejscach brak odpowiedniej infrastruktury sprawił, że mieszkańcy zaczęli traktować kontenery PCK jako miejsce pozbywania się niepotrzebnych ubrań. Jak podkreśla prezes oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Lęborku Patryk Bianga, przez lata dochody z przekazywanych tekstyliów wspierały działalność organizacji i pomoc osobom potrzebującym. PCK zapewnia jednak, że nie rezygnuje ze zbiórek odzieży. Trwają prace nad nowymi, bezpiecznymi i bardziej efektywnymi rozwiązaniami, a o ich wdrożeniu mieszkańcy mają być poinformowani na bieżąco. Od 30 lipca do 12 sierpnia plaża przy wejściu numer 26 w Ustce stanie się miejscem pełnym atrakcji dla całych rodzin. Farma Dobrej Energii Fundacji PGE to inicjatywa łącząca wakacyjny wypoczynek z edukacją, sportem i aktywnościami dla dzieci oraz dorosłych. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Fundacja PGE przygotowała bogaty program obejmujący m.in. warsztaty poświęcone odnawialnym źródłom energii i morskiej energetyce wiatrowej, konkursy i animacje, rodzinne rozgrywki sportowe, zajęcia kreatywne, szkolenia z pierwszej pomocy, a także konsultacje dermatologiczne z możliwością bezpłatnego badania znamion. Na uczestników czekać będzie również strefa relaksu, kącik czytelniczy, fotostrefa oraz spotkanie z gwiazdami polskiej siatkówki. Wydarzenie pozwoli także lepiej poznać realizowany przez grupę PGE projekt Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 2 oraz rolę Ustki jako bazy operacyjno-serwisowej dla inwestycji rozwijających morską energetykę wiatrową na Bałtyku. To okazja, by w przystępny sposób dowiedzieć się więcej o transformacji energetycznej i znaczeniu regionu w rozwoju nowoczesnej energetyki. Farma Dobrej Energii będzie czynna codziennie od niedzieli do czwartku w godzinach 10-18, a w piątki i soboty od 10 do 20. Ostatnie w tym roku miodobranie zakończyło pracowity sezon gdyńskich pszczół z pasieki na dachu Urzędu Miasta. Udało się zebrać łącznie 275 kg miodu. Ostatnie w tym roku miodobranie odbyło się 27 lipca z udziałem Wojciecha Albackiego, prezesa zarządu rejonowego koła pszczelarzy w Gdyni, który od początku opiekuje się pszczołami. Dwóch gdyńskich wiceprezydentów, Rafała Geremka i Tomasza Augustyniaka, oraz Wojciecha Folejewskiego, prezesa spółki Opec. Na dachu Urzędu Miasta mieszkają cztery pszczele rodziny rasy Buckfast, wyhodowanej przez benedyktyńskich mnichów, która słynie z dużej plenności i niezwykłej pracowitości. W każdej z gdyńskich rodzin jest około 100 tysięcy pszczół. Większość stanowią pszczoły robotnice, ale jest też jedna królowa i około 200 trutni. Pasieka na dachu Urzędu Miasta funkcjonuje już 7 rok, prowadzi ją gdyński samorząd we współpracy z firmą Opec. Osoby zainteresowane hodowlą pszczół na własnej posesji powinny kontaktować się z rejonowym kołem pszczelarzy w Gdyni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Temperatura wody w polskim morzu nie zachwyca, za to temperatura powietrza zaczęła iść w górę, ale zacznijmy od Bałtyku. 17-18 stopni Celsjusza, no szału nie ma. Ale jeśli chodzi o temperaturę powietrza, 21 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 22 w Drini Pucku, Kosakowie, 23 w Gniewinie, Luzinie, 24 w Wejherowie, Radzierumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. A warto tutaj dodać, że jutro będzie jeszcze cieplej. Umiarkowane ciśnienie, a zachmurzenie co najwyżej małe.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

tym oto sposobem nasze dzisiejsze spotkanie dotarło do swego końca. Zostaje mi tylko podziękować Wam za wspólnie spędzony czas i oczywiście zaprosić na jutro. Wiecie, gdzie i kiedy mnie znaleźć, więc polecam się w tej kwestii. Maja Popowska, do usłyszenia.

0: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie!
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane!
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do

0: Berg, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. Berg, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
1: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
2: Reklama.

0: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
2: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
1: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
2: Omoda i Jacob Plichta. Nowy salon. Gdańsk, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jacob.pl.
3: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
4: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
6: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
7: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
8: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
7: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
8: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
7: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
8: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwarii.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.47 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie, czas na Fala Aktualności, program, w którym tradycyjnie już o tej porze sprawdzamy, co tam ciekawego w naszym regionie się dzieje, a zarazem o czym mówią nasze lokalne media. I jak zawsze, to nie ja o tym będę opowiadać, tylko ludzie, którzy się tym na bieżąco zajmują, czyli Olga Reszke z portalu nadmorski24.pl, Mieszko Weltrowski z Twojej Telewizji Morskiej i Telewizja Portal, od czego dzisiaj zaczynamy?
2: No dzisiaj zaczynamy, no nie tylko my, ale również inne lokalne media żyją sprawą akwaparku w Redzie, więc na portalu nadmorskiej 24 przeczytacie o poważnych konsekwencjach awarii w redzkim akwaparku, w wyniku której zgodnie z komunikatem przekazanym przez zarząd zdechły wszystkie rekiny i część ryb pływających w tamtejszym akwarium. Kilka dni temu pisaliśmy o ewakuacji obiektu. Na miejscu wciąż pracują służby sprawdzające przyczyny awarii. Również dziś piszemy o wspólnej interwencji wejherowskich funkcjonariuszy oraz przedstawicieli OTOS Animals dotyczącej trzymania psa w tragicznych warunkach. Jak skończyła się ta interwencja zarówno dla zwierzęcia, jak i właściciela, przeczytacie na naszym portalu. Piszemy również o wypadku, podczas prac melioracyjnych, do jakiego doszło dziś rano w Mostach w gminie Kosakowo. Ciężko ranny mężczyzna stracił część nogi i został przetransportowany śmigłowcem LPR do gdańskiego szpitala. Po szczegóły tego i wielu innych zdarzeń zapraszamy na portal nadmorski24.pl.
1: A telewizja?
3: A telewizja to najpierw wspomni o tym, bo muszę Państwu trochę tutaj wyjaśnić, dlaczego przed chwilą się nie słyszeliśmy. Dlatego, że nasz gość się trochę spóźnił, więc z wójtem Adamem Śliwickim, który miał być po godzinie 14, będziemy, ale po godzinie 15, więc właśnie do nas dojechał, więc po serwisie informacji o godzinie 15 będziemy mogli także z nim porozmawiać. Więc to jest jedna rzecz, a opowiemy o dniach gminy Krokowa, o bitwie pod Świecinem. A jeżeli chodzi o 17.20, to tam także odwiedzimy służby, które opowiedzą nam, co udało się ustalić wstępnie, jeżeli chodzi o Redzki Aquapark, ale także opowiemy o wielkiej inwestycji, chociażby w Rumi, która się szykuje, bo już za tydzień, no wielkie utrudnienia, największe, jedna z największych miejsc takich, które kumuluje ruch, czyli Ronda Jana Pawła II, czeka nas naprawdę jego po prostu zamknięcie na czas bardzo długi, bo będzie po prostu ono remontowane, można tak powiedzieć, przebudowywane dokładnie, więc o tym także sobie dzisiaj powiemy i jeszcze o kilku innych rzeczach, ale to już zapraszam serdecznie do Twojej Telewizji Morskiej.
1: Skoro już wiecie, gdzie szukać informacji, no to czas na trochę muzyki.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
1: Reklama.
5: Wracają upały. Gorąco będzie od jutra prawie w całej Polsce. Znana piosenkarka Dorota R. z zarzutami.

0: Sami nie przyznała się do winy. Na kilkudziesięciu kąpieliskach na wybrzeżu obowiązuje zakaz kąpieli. Michał Pierzchoła, zapraszam na szczegóły. Nadciąga fala gorąca. Prawie w całym kraju, oprócz północno-wschodniej części, ma być od jutra upalnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał właśnie ostrzeżenia, również te najwyższego, trzeciego stopnia. Najgoręcej będzie w lubuskim, zachodnim krańcu Wielkopolski i na Dolnym Śląsku. Tu temperatura może przekroczyć 36 stopni, ale możliwe, że wartości maksymalne będą jeszcze wyższe, mówi synoptyk Michał Kowalczuk.
1: Będziemy mieli bardzo korzystne warunki do wzrostu temperatury, przeważnie małe zachmurzenie i słaby wiatr.
0: Niestety czekają nas też tak zwane tropikalne noce z temperaturą powyżej 20 stopni. Ostrzeżenia przed upałami obowiązują do końca piątku. Koniec tygodnia przyniesie za to burze. Miejscami mogą być intensywne. Pali się hala, w której produkowane są tworzywa sztuczne, to w Skorzewie na Pomorzu. Trwa ewakuacja mieszkańców pobliskich zabudowań. W związku z pożarem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert RCB, mówiący m.in. o dużym zadymieniu i o tym, aby nie otwierać okien. SMS-y otrzymały osoby przebywające w powiatach kościerskim i kartuskim. Znana piosenkarka Dorota R. z zarzutami oferowała w internecie suplementy własnej marki, które, jak przekonywała, mogły wspierać leczenie chorób tarczycy, m.in. chorobę Hashimoto. W rzeczywistości, zdaniem prokuratury, preparaty nie spełniały wymogów określonych w ustawie, aby móc tak twierdzić. Piosenkarka nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, ale złożyła wyjaśnienia. Grozi jej kara grzywny. Zaskoczenie miesza się z oburzeniem w reakcjach kontynentalnych federacji i związków krajowych na najnowszy pomysł FIFA, czyli piłkarskiej centrali, dotyczący częściowej prywatyzacji najważniejszych imprez, w tym Mistrzostw Świata. W powszechnej opinii stanowią one integralną część futbolu i nie powinny być przedmiotem handlu. Przemysław Pozowski.
2: Najpierw fakty. FIFA planuje sprzedaż około 20% udziałów prywatnym inwestorom, o czym poinformowała w komunikacie. Natomiast wartość tej transakcji wyceniono na ponad 4 miliardy dolarów. Dalej jest dużo ciekawiej. Według doniesień międzynarodowych mediów, m.in. agencji Reutera, głównym inwestorem zewnętrznym ma być strategiczny fundusz założony przez Joshua Kushnera, brata Jareda, który jest zięciem prezydenta USA Donalda Trumpa. Pomysł już skrytykowała m.in. UEFA. Europejska Federacja Piłkarska nazwała go przekroczeniem granicy, której żadna instytucja zarządzająca piłką nożną nigdy nie powinna przekroczyć. I to nie dziwi, bo na linii FIFA-UEFA zgrzyta od dawna, a szef europejskiej piłki Aleksander Czeferin nawet nie pofatygował się, by obejrzeć na żywo finał Mistrzostw Świata, czyli flagową imprezę FIFA.
0: Na 76 kąpieliskach na wybrzeżu jest zakaz kąpieli. Większość z nich zamknięto z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Na 3 kąpieliskach zakaz wprowadzono z powodu pogorszenia jakości wody, zakwitu sinic i wykrycia bakterii. Dziś nie wolno się kąpać m.in. w Lubiatowie, Jastarni i Juracie, również w Dziwnowie, Dziwnówku, Pobierowie, Kołobrzegu i Jarosławcu. Czerwona flaga także na kąpieliskach na Mierzei Wiślanej, m.in. w Sztutowie i Krynicy Morskiej.
3: Na regionalny serwis informacyjny na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Uwaga, trójmiejscy kierowcy, w związku z organizacją 83. Tour de Pologne UCI World Tour w Gdyni zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu. W niedzielę 2 sierpnia o godzinie 8 nastąpi częściowe zamknięcie Alei Jana Pawła II. Ruch samochodowy zostanie wyłączony na odcinku od wjazdu do Mariny w kierunku Akwarium Gdyńskiego oraz w przeciwnym kierunku. Miejsca parkingowe na tym obszarze również będą niedostępne. Ruch samochodowy w tym miejscu zostanie przywrócony 3 sierpnia około godziny 18. Właśnie 3 sierpnia miejsce będzie miał także start honorowy wyścigu. Zaplanowano go na godzinę 10.30. Ruch na trasie wyścigu zostanie wstrzymany około 10-15 minut przed przejazdem peletonu. Zmiany pojawią się także w kursowaniu ZKM Gdynia. Ich pełną listę znajdziecie na stronie przewoźnika. Jeziorem Brody w Krępkowicach trwa strażacki obóz szkoleniowo-wypoczynkowy młodzieżowej drużyny pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej Łebunia. Przez kilkanaście dni młodzi druhowie łączą letni wypoczynek z nauką zasad bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy. Program obozu obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne ćwiczenia strażackie. Uczestnicy uczą się m.in. zasad alarmowania i ostrzegania, ewakuacji oraz przygotowanie plecaka ewakuacyjnego. Doskonalą także obsługę sprzętu pożarowego. pożarniczego, biorą udział w ćwiczeniach bojowych i zdobywają wiedzę z zakresu ratownictwa. Nie brakuje również zajęć sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych, które rozwijają umiejętność współpracy i odpowiedzialności. Obóz odwiedzili starostowie

0: Stalemborski Tomasz Litwin oraz wójt gminy Cewice Jerzy Bańka spotkali się z uczestnikami, rozmawiali o przebiegu szkolenia i działalności młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz wręczyli młodym strażakom praktyczne upominki. Organizatorzy podkreślają, że obóz nie tylko rozwija strażackie pasje, ale także przygotowuje młodzież do właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych i buduje postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo lokalnej społeczności. W poniedziałek 3 sierpnia przez gminę Kępice przejedzie pierwszy etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Kierowcy muszą przygotować się na czasowe zamknięcia dróg. Od około godziny 13.30 do 16.00 całkowicie wyłączone z ruchu będą odcinki drogi wojewódzkiej nr 209 od granicy z gminą Trzebielino do Barcina oraz drogi wojewódzkiej nr 208 od Barcina do granicy z gminą Polanów. W tym czasie nie będzie można poruszać się tymi trasami ani wjeżdżać na nie z dróg podporządkowanych. Ruch będzie stopniowo przywracany po przejeździe pojazdu zamykającego wyścig. Organizatorzy apelują również do właścicieli psów o odpowiednie zabezpieczenie zwierząt, aby nie wybiegły na jezdnię i nie stworzyły zagrożenia dla uczestników wyścigu. Z okazji setnych urodzin Gdyni powstał dokument zbierający opowieści 147 mieszkańców gdyńskich dzielnic. Multimedialny projekt Historia dzielnic Gdyni w opowieściach jej mieszkańców na tle 100 lat miasta miał swoją premierę 27 lipca w gdyńskim Centrum Filmowym imienia Leszka Kopcia. Na widowni pojawili się m.in. bohaterowie i bohaterki dokumentu, przedstawiciele miasta i miejskich instytucji oraz radni dzielnicowi. Wśród gości nie zabrakło również wnuczki Tadeusza Wendy, pani Hanny Wendy Uszyńskiej. Jak zapewnia reżyserka, wszystkie historie i rozmowy, które przeprowadzono podczas projektu, zostały zarchiwizowane. Więcej o projekcie dowiecie się ze strony gdynia.pl.
1: Są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Jakichś wielkich upałów to my dzisiaj nie mamy, ale wygląda na to, że one są już coraz bliżej, a i dzisiaj temperatura jest całkiem solidna. Na termometrach możemy zobaczyć 21 stopni Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 22 pojawia się na termometrach w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 23 w Gnieminie, Luzinie, 24 w Wejherowie, Radzierumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Umiarkowane ciśnienie około 1021 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

0: Mieszko Wiltrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia. Naszym gościem dzisiaj jest Adam Śliwicki, wójt gminy Krokowa. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: No panie wójcie, dzisiaj szybko z pracy, no nie da się ukryć, bo bardzo dużo się dzieje. Trzeba łączyć z jednej strony tą pracę urzędniczą i władania gminą, z drugiej strony wszystkie przygotowania do Wielkiego Święta w gminie Krokowo. I to nie da się ukryć, święta, które ma swoje różne wymiary.
1: Tak, trochę przepraszam, że tak późno tutaj dojechałem, ale chciałem być na czas, natomiast dużo, dużo pracy na polu. Wielowymiarowe, bo to nie tylko inscenizacja bitwy pod Świecinem, ale to także Dni Gminy Krokowa w tym roku w Swoboszynie, to także imprezy sportowe na plażach, to także festyny, między innymi festyn cysterski w Żarnowcu, no ale także na drugie wielkie święto dla Gminy Krokowa, 50-lecie Orkiestry Strażackiej w Swoboszynie. To wszystko będziemy mieli właśnie w czasie Dni Gminy Krokowa. Ja bym chciał jeszcze historycznie troszkę przypomnieć, że Dni Gminy Krokowa to jest 1 sierpnia 1934 roku. W 1934 roku powstaje gmina Krokowa i dlatego obchodzimy to zawsze właśnie w okolicy 1 sierpnia. W tym roku zaczyna się w piątek, kończy się w niedzielę.

0: A główne obchody przypadają pierwszego. No, tak się fajnie zburzyło. No, ale powiedz, pojedźmy tak sobie po troszku od samego początku, czyli już w piątek. To jest też taka tradycja, że zawsze w ten pierwszy dzień, jeszcze przedweekendowy, no, udajemy się wspólnie na plażę, żeby tam troszkę z turystami w aktywny bardziej sposób spędzić czas i zarazem zachęcić ich oczywiście do tego wspólnego świętowania dalszego.
1: Tak jest. Przede wszystkim na dwóch plażach, czyli w plaży w Białej Górze oraz w plaży w Dębkach, zaczynają się imprezy dla turystów, dla osób, które wypoczywają w tych miejscowościach. W Białej Górze mamy biegi terenowe. To jest taki główny punkt tego świętowania piątkowego.
0: Też powiedzmy jedno, że w tym roku te biegi będą typowo w Białogórze. To nie jest tak, że biegniemy z Białogóry do Dębek i później musimy jeszcze wrócić, tylko one się zamkną tam w tym razem.
1: Zaczynają i kończą się w Białogórze, tak? I to jest dla Białej Góry ważne. Natomiast tego samego dnia w Dębkach mamy siatkówkę plażową. No i także zawody, znaczy nie tyle zawody, co pokaz crossfieldowy, to także na plaży w Dębkach. No ale na obu plażach mamy plaże strzeżone i tam będzie pokaz ratownictwa morskiego. Czyli na wszystkich plażach strzeżonych w gminie Krokowa mamy pokaz ratownictwa morskiego. Też bardzo ciekawe, można to zobaczyć, jak nasi ratownicy sobie radzą w morzu. Morze nie jest łatwym akwenem.
0: Następnie przychodzi sobota. No i tu zaczynamy od imprezy, która no nie zawsze może była razem z dniami gminy Krokowa obchodzona, no ale to już taka bardzo ważna rzecz, która też już od wielu lat no, przyciąga tysiące ludzi, tym razem do Świecina.
1: Tak, od 9 lat staramy się, aby dni gminy Krokowa obejmowały także inscenizację bitwy pod Świecinem, która jest w pierwszą sobotę sierpnia. No dlatego wpisuje się też w dni gminy Krokowa. Uporządkowaliśmy to trochę tematycznie. No i zaczynamy inscenizację. Inscenizacja, jeden z elementów, bitwa pod Świecinem, jeden z elementów wojny 13-letniej. Bardzo ważna bitwa, ponieważ Polacy w niej zwyciężają, to trzeba sobie powiedzieć, tak? Pierwsza zwycięska bitwa. No i koniec wojny 13-letniej, powrót Pomorza do Polski. W tym czasie też miasto Gdańsk dostaje do dwóch krzyży koronę, dostaje też liczne przywileje, staje się jednym z najbogatszych miast Rzeczypospolitej. To samo dotyczy Torunia, Fromborka, miast tutaj na północy, które opowiedziały się za Kazimierzem Jagiellończykiem, za królem Polski, zdobyty na koniec wojny 13-letniej. Zresztą nie musiał być zdobywany, bo został przekazany przez wojska zaciężne czeskie. Zamek w Malborku staje się siedzibą królów polskich, oczywiście letnią, nadal Wawel jest główną siedzibą. No i do zaborów jest w rękach Polski.
0: No i tutaj też bardzo ciekawa historia, prawdę mówiąc, bowiem Fritz von Ravenek, który zginął pod Świecinem, gdzieś najprawdopodobniej na tych ziemiach został.
1: Tak, został pochowany w klasztorze w Żarnowcu. Na początku sądzili wszyscy, że na środku klasztoru jest jego krypta grobowa, natomiast ani Niemcy, ani Polacy go tam nie znaleźli. Siostry mają swoją wizję, gdzie on może leżeć. Gdzieś tam pod posadzką w Żarnowcu jest pochowany Ravenek i tam znajduje się jego grób, gdzie nie wiemy, to jeszcze czeka nas, jeszcze jest wiele rzeczy w historii do wyjaśnienia.
0: No ale wyjaśnione jest jedno, że już teraz możemy powiedzieć, kto wygrał, no bo Polacy wygrali tę bitwę historycznie, więc tego to możemy się spodziewać. Ale główna bitwa to jest o 15 oczywiście, ta największa inscenizacja, ale my już zapraszamy i wcześniej, i żeby zostać dłużej.
1: Tak, zapraszamy na 13, na 15 proszę nie przyjeżdżać, bo nie będzie szans obejrzenia bitwy. Trzeba przyjechać już wcześniej. O 13 zaczynamy i warto przyjechać na godzinę 13, aby powoli wypełnić parkingi. W tym roku tych parkingów będzie mniej przy samym polu bitwy. Będzie połowa tego, co zawsze, i druga połowa znajduje się po drugiej stronie drogi. Czyli jak zapełnimy parking ten najbliższy, zapełniamy parkingi koło świetlicy wiejskiej i przed świetlicą wiejską, a także będzie możliwość stawania na prywatnych posesjach, bo jak z tego, co wiem, zawsze mieszkańcy jakieś miejsca parkingowe przygotowują. Warto przyjechać wcześniej, warto być już na terenie bitwy bardzo wcześnie, czyli o godzinie 13, tak, bo o 13 otwieramy. No i będzie co zwiedzać, będzie co zobaczyć, będzie można coś kupić, coś zjeść, jakieś drobiazgi dla dzieci, miecze, kusze, łuki, tarcze, hełmy. Także jest zawsze coś także dla maluchów. Będzie można postrzelać

z łuku, będzie można porzucać nożami, będzie można powalczyć z rycerzem, będą zabawy dla dzieci z rycerzami, walka na mieczyki, będą rzemieślnicy, między innymi kuźnia, to malarz z Lublina, który świetnie jest świetnym płatnerzem,

0: Tak
1: z
0: jest.
1: Z moim groszem, albo dopiero po bitwie, bo obóz będzie zamknięty przed, żeby się wszyscy mogli przygotować, a w tym czasie zapraszamy też na dodatkowe atrakcje.
0: Tak, w tym czasie przerzucamy przed bitwę przede wszystkim walkę na kopie. To w wykonaniu rycerzy z Gniewa. Gniew przyjeżdża już kilka lat do Świecina. Będzie można zobaczyć bardzo profesjonalną walkę na kopie, bardzo niebezpieczne, ale bardzo widowiskowe, także to będzie przed bitwą. Już o godzinie 14 zaczynamy tą walkę na kopie. W Gniewie jest ona odpłatna. Jeżeli ktoś chce wziąć udział, to musi zapłacić za bilet. Tu będzie można to zobaczyć w ramach inscenizacji bitwy pod Świecinem. I dopiero po walce na kopie będzie jeszcze pokaz sokolniczy, ale także będzie pokaz sprawności rycerza strzelającego z kuszy, czyli kusznika. Co taka kusza potrafi i dlaczego kusze wprowadzono na wyposażenie wojsk w całej Europie. To będzie wszystko się działo przed bitwą, następnie bitwa i po bitwie też się od razu nie rozjeżdżamy. Można spokojnie sobie jeszcze posiedzieć, bo wchodzą rycerze herbu Jastrzębiec, którzy pokazują pokaz sprawności jeździeckiej. Na koniu, z boku konia, zaskakiwanie w galopie, walki na kopie, walki na szable. To wszystko także będzie można zobaczyć pod Świecinem.
1: No i odwiedzić oczywiście obóz, który wtedy już na spokojnie będzie jeszcze troszkę otwarty i będzie chwila.
0: Tak jest. Posłuchać jeszcze zespołu muzyki dawnej, który gdzieś mi tu unikł. Ten zespół muzyki dawnej, a kapella, czyli bez nagłośnienia, będzie grał w obozie nie tylko po bitwie, ale także i przed bitwą, także w tym czasie od godziny 13 do godziny 14, aby nie zagłuszać walkę na kopie, będzie można posłuchać zespołu muzyki dawnej, który też do nas przyjedzie. W tym roku gościmy po raz pierwszy inny zespół niż był zawsze. Także serdecznie zapraszam.
1: No a dla tych, którym będzie jednak za cicho, no to zapraszamy, już po bitwie trzeba się przenieść do Sławoszyna.
0: Tak jest. I jedziemy do Sławoszyna. O 17 rusza w Sławoszynie festyn związany z dniami, z obchodami Dni Gminy Krokowej. Też jest co zjeść na miejscu, można coś kupić, ale to taki typowy festyn, jakie to u nas na Pomorzu i we wszystkich gminach się odbywają. Natomiast ważnym momentem w tym festynie jest godzina 21 i występ Kasi Kowalskiej, na który też serdecznie zapraszam.
1: No tak, wspaniała wokalistka z rockowym, z pazurem. Wcześniej oczywiście także supporty, dużo okazji, okazja do posłuchania także orkiestry dętej, no ale właśnie orkiestry dętej to już bardziej też zapraszamy, żeby no, nie tyle zostać w Sławoszynie do niedzieli, ale w niedzielę powrócić, o tak.
0: Tak, jeżeli są osoby, które lubią orkiestry dętej, to orkiestry dętej to będą przede wszystkim w niedzielę w Sławoszynie, bo w niedzielę w Sławoszynie będziemy obchodzili 50-lecie orkiestry strażackiej sławoszyńskiej. 50 lat, pół wieku, dlatego niedziela. Zaczynamy o godzinie 12, mszą świętą na placu i następnie będzie można posłuchać różnych orkiestr dętych, niekoniecznie tylko sławoszyńskich, zaprzyjaźnionych z orkiestrą w Sławoszynie. Jednej naszej orkiestry nie będzie, orkiestry z Wierzchucina, ale nie dlatego, że nie może tam być. Ona byłaby zaproszona, ale musi otworzyć następną imprezę, czyli musi być przemarsz z kościoła w Żarnowce na plac, na boisko, bo się zaczyna tam festyn, jarmark cysterski. Dlatego podzieliliśmy orkiestry. Orkiestra wierzchucińska prowadzi turystów oraz miejscowe osoby na jarmark cysterski.
1: No właśnie, jarmark cysterski, jeszcze powróćmy, ale tutaj z orkiestrami też bawimy się, bo to po pierwsze bardzo fajna uroczystość, ale też zamknie się o 19 koncertem zespołu Półserio, więc też tam okazja do zabawy w niedzielę też będzie. Więc zapraszamy serdecznie, a jarmark cysterski to przecież także tradycja, tym razem w Żarnowcu.
0: Tak, no to już od wielu, wielu lat odbywa się jarmark cysterski. Tak jak ksiądz zapowiadał, tego dnia nie gotujemy obiadu w domu, bo obiad wszyscy jedzą na boisku w Żarnowcu po to, aby móc pozbierać środki finansowe. W tym roku zbieramy na ołtarz świętej Barbary, także cel szczytny. Jeżeli się uda zebrać środki finansowe, to on będzie odrestaurowany. On już pojechał już prace konserwatorskie trwają.
1: I to co ważne, tam także okazja do spędzenia czasu i kulturalnie, i z kołami gospodyń wiejskich, z wieloma atrakcjami i z loterią.
0: Na pewno jest tam smacznie, bo to wszystko przygotowują. Zarówno ciasta, jak i wszystkie wyroby, które będzie można tam kupić, robią mieszkańcy Żarnowca, ale nie tylko mieszkańcy Żarnowca, bo mieszkańcy parafii żarnowieckiej, a to jest troszkę szerzej.
1: No czyli bardzo dużo się dzieje. jednym słowem, no jest

0: z kim świętować i jest co świętować, bo tak to się ostatnio chyba złożyło, że gmina Krokowa powodu do świętowania ma bardzo dużo.
1: Jest bardzo dużo i dlatego też ja chciałem tu podziękować przede wszystkim osobom, które się włączają w przygotowanie tej imprezy. I to nie tylko Krakowskie Centrum Kultury, które by nie dało rady, nie ma żadnych szans, aby z tym zatrudnieniem mogło to przygotować. Dlatego jest bardzo dużo wolontariuszy, bardzo dużo osób się włącza. Między innymi też Krakowskie Przedsiębiorstwo Komunalne, które no bardzo mocno wsparło nas w tym roku w Świecinie. Bez nich to byśmy tych namiotów nie porozbijali. Ja akurat ich zostawiłem, jak tutaj do państwa przyjechałem. Także jest wiele, wiele osób, którym mogę dziękować. Także i osób z Wejherowa, które jako wolontariusze przyjeżdżają, pomagają. Bez tego po prostu byśmy nie byli w stanie tego przygotować.
0: No a efekty tego, proszę państwa, zobaczymy już najbliższy weekend, więc zapraszamy. Ten weekend należy do gminy Krokowa od piątku do niedzieli. Możecie przebierać w czym tylko chcecie, od koncertów przez wydarzenia bardziej lokalne, bardziej historyczne także, więc zachęcamy do tego serdecznie. Więcej informacji oczywiście w mediach społecznościowych, na stronach internetowych Krakowskiego Centrum Kultury i gminy Krokowa, więc zachęcamy ślicznie do tego, żeby się zapoznać, wziąć udział. No i oczywiście do zobaczenia i tam. Ja już dziękuję ślicznie. Kowaltrowski, to był program Gość Dnia. Moim państwa gościem był dzisiaj Adam Śliwicki, wójt gminy Krokowa.
1: Serdecznie zapraszamy, dziękuję.

0: Telbowie zapraszają!
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
4: Lato, morze i najlepsze.

0: Pierwsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bering i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Reklama.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Na zegarach już 15:36. Janusz Dwiczak, witam i zapraszam na popołudniowy raport z pomorskich i kaszubskich dróg. Na początek poważne utrudnienie na obwodnicy Trójmiasta. Pomiędzy węzłami Gdańsk, Lotnisko i Owczarnia doszło do zdarzenia aż 4 aut. Jedna osoba została ranna, zablokowany jest jeden pas ruchu. Mamy blisko 5-kilometrowy korek. Pamiętajcie o tym, wybierając trójmiejską obwodnicę. Zwłaszcza, że w drugą stronę mamy kolejne zdarzenie drogowe. Korek już od węzła Osowa.

a drogi to układ naczyń połączonych, dlatego mamy coraz dłuższy korek na Wielkopolskiej w Gdyni. Zapycha się też Małokacka. W centrum Gdyni jazda na pierwszym biegu na Morskiej, już od Uniwersytetu Morskiego. W Chylonii najgorzej w tej chwili na Hutniczej, Chylońskiej, Puckiej i Północnej. Przez Rumię na pierwszym biegu jedziemy Sobieskiego w stronę Redy. Zator mamy też na Dąbrowskiego i Dębogórskiej. Z Gdyni do Kosakowa postoimy chwilkę na Pułkownika Dąbka. W Redzie korek na Puckiej. Wygląda na to, że popołudniowy szczyt komunikacyjny na dobre rozkręcił się również w Wejherowie. Stoimy na 1 maja, Sobieskiego, Kwiatowej 10 lutego. Niewiele lepiej jest też na Ofiar Piaśnicy i Chopina. Tradycyjnie korek praktycznie na całej długości Batalionu Morskiego. Wjeżdżając do Bolszewa z Poł stoimy na Zamostnej. Na pierwszym biegu jedziemy Starą Szóstką od Bolszewa do Gościcina. Na trasie koszubskiej na szczęście ruch odbywa się płynnie. W takim razie zjeżdżamy z S6 do Lęborka. W mieście wydłuża się kolejka na Zwycięstwa, Alei Niepodległości, Gdańskiej i Kossaka. Przenieśmy się do Słupska. W centrum miasta najgorsza sytuacja na Kościuszki. Zwalniamy też na Moście Zamkowym, Kaszubskiej i Bałtyckiej. Na 21 jazda na pierwszym biegu aż do Kobylnicy. I jeszcze tradycyjnie trasy nadmorskie. W Ustce 21 stoi od dworca, ale już za mostem nad Słupią jedziemy bez większych komplikacji, tak w Ustce bez utrudnień. Jeszcze wschodnia część Pomorza na 216 nie jest źle, z wyjątkiem dosłownie króciutkiej kolejki przed lądem Jana Pawła II. Na tej samej drodze, czyli drodze wojewódzkiej nr 216, czeka nas jeszcze krótki postój przez sam Puck. Pamiętajcie o tym, wybierając się na Hel.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słońce będzie nam towarzyszyć jeszcze przez nieco ponad 5 godzin, gdy ciemno zacznie robić się już o godzinie 20.54. W nocy bezchmurnie, przejściowo zachmurzenie małe, lokalnie głównie na północy regionu możliwe silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 15 do 18 stopni, a jutro upał od 25 stopni w pasie nadmorskim do nawet 30-32 stopni. Ciśnienie wysokie 1021 hektopaskali, biometr jest obojętny, a wiatr cały czas zachodni w porywach do 45 km na godzinę.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: I wyjątkowo dzisiaj rozpoczynamy trochę później, ale spokojnie, nadrobimy to wszystko. Także witam Was serdecznie i ruszamy z Norda na fali.
1: Norda na fali.

0: Reklama.
1: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!

0: w Telbowie zapraszają!
1: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie!
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane!
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo.

0: ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i J.Q. Plichta włączony.
2: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i J.Q. dostępnymi od ręki.
1: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
2: Omoda i J.Q. Plichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. plichta.omoda.jq.pl.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
4: Reklama.

0: Przed chwilą był u nas pan Adam Śliwicki, wójt gminy Krokowa, i opowiadał o tym, co będzie się działo w najbliższy weekend w gminie, a w najbliższy weekend Dni Gminy Krokowa oraz Bitwa pod Świecinem. Bitwa pod Świecinem to jedna z najbardziej flagowych imprez w gminie, która od lat już się odbywa, a weekend zapowiada się całkiem ładnie i przyjemnie, więc nie ma co się zastanawiać, tylko trzeba planować przyjazd tutaj nad Polskie Morze, przyjazd do gminy Krokowa, przyjazd do Świecina, żeby przeżyć to, co się tam będzie działo. Tymczasem godzina powoli dobiega końca i słyszymy się po serwisie informacyjnym.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
0: Reklama.
5: Lekarze walczą o życie chłopca, który topił się w akwaparku Fala w Łodzi. Do Polski wracają upały, jutro temperatura do 36 stopni. Co robi Polak na urlopie? Często myśli o pracy. Tak wynika z nowego sondażu. Michał Pierzchała. Lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi walczą o życie 7-letniego chłopca, który trafił do szpitala w poniedziałek po wypadku w akwaparku Fala. Dziecko brało udział w wakacyjnym kursie pływania. W pewnym momencie znalazło się pod wodą. Zostało zauważone przez przypadkowego świadka, jednego z mężczyzn, który był w tym czasie na pływalni. Reanimacja chłopca trwała pół godziny.
6: Jest w stanie skrajnie ciężkim.
5: Mówi Adam Czerwiński z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Prokuratura ustaliła, że co najmniej dwóch

0: ratowników było w pozycjach, w których miejsce wypadku było widoczne. Akwapark przyznaje, że coś nie zadziałało. Marcin Masłowski.
1: Nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia tutaj z błędami ludzkimi.
0: Dziecko pod wodą w pełnym zanurzeniu miało spędzić w sumie 6 minut. Wcześniej przez mniej więcej 3 minuty wynurzało się i zanurzało pod wodą. Nagrały to kamery monitoringu. Do Polski wracają upały. Jutro temperatura wzrośnie, zwłaszcza na południowym zachodzie, do 36 stopni w cieniu. Seniorzy i osoby z chorobami przewlekłymi powinny zostać w domu. Wszelkie aktywności warto zaplanować rano albo późnym popołudniem, radzi Krzysztof Wiśniewski z pogotowia ratunkowego.
2: Apelujemy, żeby nie wychodzić, jeżeli można, w takich godzinach, no już myślę od godziny 10 do 18, a jak już muszą wyjść, no to żeby jednak zabierać ze sobą tą butelkę wody, zabierać ochronę głowy, używać kremów z filtrem.
0: Podczas upałów ratownicy medyczni częściej wyjeżdżają do zasłabnięć czy zaostrzeń chorób kardiologicznych. Według naszych informacji rozpoczęło się już spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Rozmowa odbywa się w Lublinie. Zełenski wraca ze Stanów Zjednoczonych, gdzie wczoraj rozmawiał z Donaldem Trumpem i zapewne zrelacjonuje Tuskowi przebieg tego spotkania, na którym mowa była m.in. o przekazaniu Ukrainie licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot. O licencję stara się także Polska. Tylko 40% Polaków potrafi całkowicie odciąć się od spraw zawodowych w czasie wolnym, wynika z badania opublikowanego na łamach Prawo.pl. To odcięcie polega na tym, że nie sprawdzamy służbowych wiadomości i nie odbieramy telefonów z pracy. Pozostali 60% na różne sposoby utrzymują kontakt z pracą. Prawie połowa osób w tej grupie czasami zerka na maila albo myśli o obowiązkach. Co dziesiąta osoba regularnie sprawdza, co dzieje się w firmie. Warto zapisać sobie w kalendarzu przy 5 sierpnia hasło Księżyc. Bo to właśnie wtedy, według wyliczeń naukowców, na Księżycu może rozbić się górny człon rakiety Falcon 9 firmy SpaceX. Astronomowie z kilkunastu uczelni zachęcają do obserwacji obserwatoria profesjonalne i miłośników astronomii. Byłaby to bowiem okazja do zarejestrowania takiego zderzenia na żywo. Według obliczeń człon rakiety o długości prawie 14 metrów i średnicy 4 metrów może w przyszłą środę rozbić się na Księżycu około godziny 8:35 polskiej czasu. Uderzy blisko krawędzi Księżyca. Błysk będzie trwał mniej niż sekundę.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z Pomorza na antenie Nord FM. To ostatnia szansa, aby zobaczyć wystawę Wierny Okręt, która od kilku lat gości pod pokładem ORP Błyskawicy. Od 1 sierpnia nie będzie to możliwe. Błyskawica będzie częściowo niedostępna dla zwiedzających. Wszystko to w związku z pożegnaniem wystawy znajdującej się pod pokładem. Muzeum Marynarki Wojennej organizuje specjalne oprowadzania. Pierwsze z nich odbyło się we wtorek 28 lipca. Kolejne szanse będą na to także 30 i 31 lipca. Wystarczy kupić bilet wstępu, zbiórka dla chętnych o godzinie 12 przy trapie. Potem okręt przejdzie niezbędne prace konserwacyjne i modernistyczne. Zaplanowano również zmiany w koncepcji prezentowania jego historii oraz specyfiki marynarskiej służby. Aby prace mogły się odbyć od 4 sierpnia, wnętrze okrętu oraz fragmenty maszynowni czasowo nie będą dostępne dla gości. Do dyspozycji zwiedzających będzie jedynie pokład Błyskawicy. Na ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego w Lęborku wprowadzono kolejne zmiany w organizacji ruchu. Przy przejściach dla pieszych pojawiły się wysepki drogowe wyposażone w znaki nakazujące omijanie ich w odpowiedniej stronie. To następne tego typu rozwiązanie zastosowane w mieście w ostatnich miesiącach. Jedna z wysepek stanęła przy przejściu dla pieszych w pobliżu skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego. Druga znajduje się w dalszej części ulicy. Ulica jest częściowo jednokierunkowa. Wyznaczono także miejsca do parkowania za pomocą linii przerywanej. Nadal obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę oraz zakaz zatrzymywania się. Nowa organizacja ruchu wywołała dyskusję wśród mieszkańców. Zdjęcia wysepek opublikowane w mediach społecznościowych przez lęborskiego artystę Patryka Łukaszuka spotkały się z licznymi komentarzami. Podobne rozwiązania wprowadzono wcześniej m.in. na ulicach Czołgistów, Architektów i Nadmorskiej. Miasto tłumaczy je poprawą bezpieczeństwa oraz uporządkowaniem ruchu i parkowania. W Słupsku zakończyła się rozbudowa żłobka numer 1 przy ulicy Andersa. Dzięki inwestycji placówka zyskała 72 nowe miejsca opieki dla dzieci do 3 roku życia. Prace objęły rozbudowę istniejącego budynku, zagospodarowanie terenu oraz przygotowanie niezbędnej infrastruktury. Nowa część została wyposażona także w meble, urządzenia i sprzęt potrzebny do codziennej opieki nad najmłodszymi. Rozbudowa zwiększa liczbę miejsc dostępnych w słupskich żłobkach od września tego roku. Dyrektor

0: Żłobka informuje, że nabór trwa i nadal można zapisywać do niego dzieci urodzone w rocznikach 2024, 2025 i 2026. Szczegóły i regulamin naboru dostępne są na oficjalnej stronie internetowej placówki. Ważna informacja dla pasażerów gdyńskiej komunikacji miejskiej. Zmiany na początku sierpnia pojawią się w funkcjonowaniu linii śródmiejskiej Melex. W dniu 2 sierpnia, czyli już w najbliższą niedzielę, w związku z odbywającym się targiem na ulicy Abrahama w Gdyni oraz koniecznością zamknięcia fragmentu tej ulicy przez cały dzień obowiązuje zmieniona trasa linii. Zamiast ulicą 10 lutego i Abrahama, Meleksy pojadą ulicą Świętojańską. Zamiast przystanku Abrahama w UNERW obowiązuje przystanek końcowo-początkowy skwer Kościuszki Infobox 02. Ponadto w dniu 2 sierpnia przez cały dzień oraz w dniu 3 sierpnia do około godziny 18 w związku z wyścigiem kolarskim Tour de Pologne linia śródmiejski Meleks kursować będzie bez zajazdu na przystanek Przystań Żeglugi przy Alei Jana Pawła II w Gdyni.
1: Sponsorem prognozy pogody są Czarogrody.
2: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Z dnia na dzień temperatura idzie w górę, nie będzie co prawda jakichś ekstremalnych upałów, ale ta 30 jutro się pojawi na termometrach. Dziś z kolei 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 22 w Drinie Pucku, Kosakowie, 23 w Gniewinie, Luzinie, 24 w Wejherowie, Rydzierumi, Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Gdyby jeszcze polskie morze chciało być takie ciepłe, a tu niestety jedynie 17-18 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie od praktycznie zerowego po prostu ma.

0: Śląska.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Jakub Szmila z tej strony melduje się chwilę po godzinie 16. To jest Norda na fali, no i jedno z waszych ulubionych pasm na antenie naszego radia, bo tutaj zawsze dużo się dzieje i tym razem będzie tak samo. Już za chwilę lekcja języka kaszubskiego, no a o wpół do tradycyjnie zaczynamy zagadkę dnia. Jestem ciekaw, jak dzisiaj sobie poradzicie. Bądźcie z nami i ruszamy dalej.
1: Norda na fali.
2: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. No.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe.
4: Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu.

0: Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: To już w środę, 29 lipca od godziny 12.

0: z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami i taki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
1: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja 48. Łydywajk.
4: Łydywajk.
3: Łydywajk.
4: Łydywajk.
3: Symulant.
4: Łydywajk.
5: Łen je łydywajkał na państwowym chlipkły, łez me gwedzyn sedze, a ty na piwkłe.
4: Zdarzają się symulanci na państwowej posadzie, co to nic nie robią, aż mal im nie wadzi.
3: Łen je łydywajkał na państwowym chlipkły, łez me gwedzyn sedze, a ty na piwkłe.
4: Łydywajk.
5: Symulant.
4: Łydywajk.
6: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
5: Idą w...

0: przed chwilą na antenie Radia Nord FM lekcja języka kaszubskiego. A pewnie pamiętacie, że byłem w poniedziałek w Jastarni. To chciałbym wam to o tym jeszcze troszeczkę powiedzieć. No ale ze względu na to, że dzisiaj audycja zaczęła się troszeczkę później, to też do Jastarni wrócimy sobie jutro. A tymczasem zapraszam na raport drogowy w Radiu Norda FM.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama.
1: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
2: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
3: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
2: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
3: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsk, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jacob.pl.
4: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
5: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
0: Reklama.
6: Słuchamy Radia Nord FM w środę, 22 dzień lipca i przed nami ostatni raport drogowy. I uwaga, bo mamy dwie ważne informacje, posłuchajcie. Kierowcy mogą już korzystać z nowej drogi prowadzącej z Odargowa do Dębek. Trasa została całkowicie przebudowana i poszerzona do 6 metrów. W ramach inwestycji wybudowano oświetlenie i odwodnienie, wykonano nowe zjazdy oraz przebudowano infrastrukturę techniczną. Jak mówi starosta Pucki, pan Jarosław Białk, w realizacji prac przeszkodziła nam zima. Chcieliśmy oddać do użytku pierwszy odcinek drogi przed długim weekendem majowym, jednak z powodu kilkustopniowych mrozów w styczniu, lutym i marcu nie byliśmy w stanie prowadzić robót. Nie było to też łatwe zadanie. Dla mieszkańców Dębek musieliśmy wyznaczyć objazd dwiema drogami gruntowymi. Co ważne, część prac będzie prowadzona również w sezonie letnim, a realizacja całego zadania ma zostać zakończona do końca roku. I jeszcze jedna ważna informacja dla kierowców. Na drodze powiatowej ulicy Rumskiej w Kazimierzu obowiązuje czasowa zmiana organizacji ruchu. W związku z prowadzonymi pracami zamknięty został most na ulicy Rumskiej. Dla kierowców wyznaczono trasę objazdów. Utrudnienia związane są z realizacją inwestycji prowadzonej na zlecenie PEWiG Gdynia, polegającej na przebudowie kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z grupowej oczyszczalni ścieków

Dębogórze. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pucku, wprowadzona organizacja ruchu będzie obowiązywała do 21 sierpnia. To był ostatni raport drogowy w Radiu Norda FM. Na kolejny zapraszamy jutro z samego rana, a za chwilę sprawdzimy, co tam w pogodzie.

0: No i słuchajcie, moi mili, wystartowała nasza zagadka dnia. Na naszym nordowym Facebooku już pojawił się post dedykowany właśnie tej zabawie. I dzisiaj musicie odcyfrować kod. Tym razem jest to kod trzycyfrowy. No i jak widać na grafice, ostatnia cyfra to 4. Pozostałe dwie pozostają do zgadnięcia. Nie wolno wam edytować komentarzy. Te, które komentarze będą edytowane, nie biorą udziału w zabawie. Liczę na waszą uczciwość i każdy z was ma tylko 3 szanse. Jeżeli uda mi się przyłapać kogoś na tym, że usuwa komentarze, to też zostanie z dzisiejszej gry zdyskwalifikowany. No a do zdobycia dzisiaj są bilety do kina. Także nie czekajcie, wbijajcie na Facebooka Norda FM i tam pod dedykowanym postem czekam na wasze typy.
1: Norda na fali.

0: Reklama.
1: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my.
2: Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
7: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
0: Reklama.
1: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my.
2: Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
8: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasażerów.

0: kolekcjonatów militariów. Zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. Piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Reklama.
2: Okno na kulturę.
3: Na informacje ze świata kultury na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Choć to dopiero we wrześniu, to już teraz Biblioteka Miejska w Ustce zaprasza do udziału w Narodowym Czytaniu 2026. Tegoroczną lekturą wybraną do Narodowego Czytania są Dziady Adama Mickiewicza. Jedno z najwybitniejszych dzieł polskiego romantyzmu, utwór pełen tajemnicy, symboliki, refleksji nad losem człowieka, pamięcią i wspólnotą. Spotkamy się w wyjątkowej przestrzeni Domu Pracy Twórczej Związku Polskich Artystów Plastyków, który objął wydarzenie swoim patronatem. To właśnie tam zabrzmiał fragmenty dramatów, interpretacji uczestników trzydniowych warsztatów czytania performatywnego prowadzonych przez aktorkę i reżyserkę Jolantę Juszkiewicz. Ich występ będzie zwieńczeniem intensywnej pracy nad słowem, głosem i interpretacją tekstu. Do wspólnego czytania organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych, niezależnie od wieku i doświadczenia. Narodowe Czytanie to święto literatury, które od lat łączy Polaków wokół najważniejszych dzieł rodzimej kultury, zachęcając do rozmowy o książkach i wspólnego przeżywania literatury. Narodowe Czytanie w Ustce odbędzie się 5 września w godzinach 17-18.30. Ośrodek Teatralny Rondo zaprasza dzieci i młodzież na dwa wyjątkowe turnusy sierpniowych półkolonii. Słupski Ośrodek Kultury zaprasza dzieci w wieku od 7 do 10 lat na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego podczas wakacji. Sekrety Słupska półkolonii. Kolonie pełne legend mają pozwolić uczestnikom odkrywać niezwykłe historie związane z miastem i regionem poprzez zabawę, warsztaty, wycieczki oraz gry terenowe. Dzieci poznają lokalne legendy, dawne zwyczaje i ciekawostki historyczne, wcielając się w odkrywców miejskich tajemnic. W poniedziałek mają miejsce warsztaty projektowania magicznych strojów, wtorek to warsztaty fotograficzne, sesja zdjęciowa plus warsztaty taneczne, środa seans w kinie Race plus warsztaty po filmie, czwartek spotkanie z Jolantą Nitkowską-Węglarz plus warsztaty lokalne, piątek wyjazd do Uski Spartan Riders. Kiedy? 17-21 sierpnia, miejsce Oterondo.

zaglądamy do naszej zagadki dnia, gdzie próbujecie odgadnąć hasło. Jest już tych odpowiedzi dosyć sporo, no ale to jeszcze nie są wszystkie możliwe odpowiedzi. Widzę, że tutaj rzuciliście się troszeczkę po 3 komentarze od razu, z nadzieją, że coś traficie. No to jeszcze pozwolę przytrzymać was sobie troszeczkę w napięciu. No i po godzinie 17 będzie

0: Michał Pierzchała. Jest decyzja sądu w sprawie brutalnego pobicia pary Ukraińców we Wrocławiu. Dwóch podejrzanych o to mężczyzn najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Zatrzymani to 27 i 45-latek. Wyjaśnienia złożył jedynie młodszy z napastników, mówi prokurator Beata Łęcka.
1: Tomasz M. złożył częściowe wyjaśnienia, częściowo przyznając się do udziału we fragmencie zdarzenia, jednakże interpretując je inaczej niż prokuratura. Czyli w jego ocenie to zachowanie jego nie wyczerpuje znamion zarzucanego mu czynu.
0: Według śledczych powodem bójki była narodowość młodych ludzi. Policja szuka trzeciego sprawcy. Rośnie liczba przypadków bąblowicy w Polsce. To groźna choroba, którą zarazić się można przez nieumyte leśne owoce, czyli po prostu jedzenie z krzaczka. W pierwszym półroczu tego roku lekarze odnotowali ponad 40 zachorowań. To 2 razy więcej niż w zeszłym roku. Najwięcej przypadków jest w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim i podkarpackim, mówi Dorota Dwóżnik-Szarek z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Bąblowica jest wywoływana przez takiego bardzo małego tasiemca. Jaja tego pasożyta znajdują się w odchodach lisów i po prostu potrafią bardzo długo przetrwać w glebie czy na roślinie.

0: roślinności.
1: I jest to choroba śmiertelna.
0: Jest to choroba, która ma bardzo długi okres bezobjawowy. Ta siemiec nie bytuje u nas w jelicie, tylko larwa jest zlokalizowana głównie w wątrobie.
2: Eksperci zalecają, aby nie jeść owoców podczas zbierania i dokładnie umyć cały zbiór przed podaniem. Najmniej za tankowanie benzyny 95 płacą kierowcy w województwie łódzkim, a na drugim biegunie jest województwo mazowieckie, podali analitycy portalu epetrol.pl. Jeśli chodzi o ceny, to różnice między regionami nie są szczególnie duże, rozstrzał to kilkanaście groszy. Jeśli chodzi o diesla, to najtaniej zatankujemy go w województwach lubelskim, lubuskim, opolskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Najdrożej natomiast jest na Podkarpaciu. Obecnie drożeją wszystkie paliwa oprócz autogazu. Tymczasem po spadkach cen ropy na świecie już nie ma śladu. Premier Donald Tusk przekonuje, że podobnie jak przed wakacjami będzie ulga dla kierowców, ale jeszcze nie teraz.
3: Przynajmniej na ten krytyczny moment, kiedy Polacy używają samochodów więcej i częściej, czyli pod koniec wakacji, chcielibyśmy wprowadzić podobny mechanizm, tak żeby włącznie z regulacją, czyli ustaleniem górnego limitu cen paliw.
2: Szczegółów jednak wciąż nie poznaliśmy. Możliwe, że dwa kończące sezon wyścigi Formuły 1 zaplanowane w Katarze i Abu Zabi zostaną przeniesione do Europy. Będzie tak, jeśli nie zmieni się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Chodzi o przełom listopada i grudnia. Jedna z rozważanych lokalizacji to włoski tor Imola. Decyzja ma zapaść do połowy września. Naukowcy zrekonstruowali dietę i nawyki żywieniowe mieszkańców Wrocławia sprzed 200 lat. Było to możliwe dzięki pobraniu ze szczątków kamienia nazębnego. Jego powstawaniu sprzyja słaba higiena i fakt, że dawni wrocławianie niezbyt starannie dbali o zęby, paradoksalnie zapewnił współczesnym badaczom cenny materiał do oceny jakości życia. Co więc jedli? Wieprzowinę, dziczyznę i drób. Również groch i fasole, też kukurydzę. Wtedy była ona czymś zupełnie nowym w Europie. Były ślady ziemniaków i ryb, szczególnie bałtyckich śledzi. Chociaż były produktem sprowadzanym z daleka, bo aż ze Szczecina i mogły uchodzić za rarytas. Badania wskazują, że trafiały nie tylko na stoły najzamożniejszych mieszczan.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Dechowanie doprowadziło do niespodziewanej serii zatrzymań. Na miejsce przyjeżdżali kolejni znajomi, a każdy miał coś na sumieniu. W poniedziałek 27 lipca policjanci wejherowskiej drogówki zostali skierowani do obsługi zdarzenia drogowego na leśnym odcinku drogi między Gniewem a Rybnem. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 19-letni kierujący Fordem nie dostosował prędkości do warunków na drodze. W wyniku utraty panowania nad pojazdem samochód dechował, a następnie uderzył w drzewo. Podczas wykonywania czynności policjanci znaleźli przy 19-latku niewielką ilość marihuany. Szybko wyszło na jaw również kolejne okoliczności. Okazało się, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, a wykonany narkotest dał wynik pozytywny. Jeszcze podczas prowadzonych czynności na miejsce przyjechał samochodem Audi kolega 19-latka. Policjanci sprawdzili również jego. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że był trzeźwy, a test na obecność narkotyków dał wynik negatywny. Podczas przeszukania samochodu funkcjonariusze znaleźli jednak niewielką ilość białych kryształów o cechach mefedronu. Mężczyzna posiadał dwa aktywne sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydane przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, obowiązujący od stycznia oraz od kwietnia tego roku. Na tym nie kończyły się ustalenia funkcjonariuszy. W trakcie prowadzonych czynności na miejsce przyjechał również 35-letni mężczyzna. W tym przypadku po sprawdzeniu jego danych w policyjnych systemach okazało się, że był on poszukiwany w celu ustalenia miejsca pobytu. Po potwierdzeniu jego aktualnego miejsca przebywania, poszukiwania zostały zakończone. W Obliwicach rusza nowa inicjatywa, która ma zachęcić mieszkańców i turystów do aktywnego spędzania czasu. Projekt Stacja Obliwice Weekendowe Centrum Turystyki Aktywnej otrzymał dofinansowanie z budżetu gminy Nowa Wieś Lęborska w ramach konkursu wspierającego rozwój turystyki i krajoznawstwa. Przedsięwzięcie zakłada wykorzystanie istniejącej infrastruktury oraz lokalnych atrakcji. Organizatorzy chcą promować m.in. trasy turystyczne, stanicę turystyczną, łabędzi staw oraz walory przyrodnicze i historyczne Obliwic. Za przygotowanie programu odpowiada Stowarzyszenie Obliwice i Okolice, które zaplanowało na sierpień cykl wydarzeń skierowanych zarówno do mieszkańców gminy, jak i odwiedzających region turystów. Pierwsze wydarzenia odbędą się 1 i 2 sierpnia. Organizatorzy zapowiadają weekendowe spotkanie promujące aktywny wypoczynek oraz poznawanie lokalnych atrakcji. Szczegółowy harmonogram został opublikowany przez Stowarzyszenie Obliwice i Okolice, a władze gminy zachęcają mieszkańców i gości do udziału we wspólnym odkrywaniu uroków Obliwic. W Słupsku trwa budowa nowej ścieżki rowerowej, która połączy miasto z Redzikowem i Siemianicami. Inwestycja ma także spiąć północną część miejskiej sieci tras rowerowych. Nowa droga dla rowerów powstaje wzdłuż ulicy Kaszubskiej, czyli drogi wojewódzkiej nr 213. Trasa pobiegnie od ulicy Kościuszki do Kilińskiego, następnie na odcinku około 370 metrów od Kilińskiego do Armii Krajowej.

0: krajowej. Roboty prowadzone są obecnie na całym odcinku inwestycji. W związku z przebudową chodników i budową ścieżki konieczny był czasowy demontaż 3 z 6 zabytkowych słupów, które dawniej podtrzymywały trasę tramwajową linii numer 1. Po zakończeniu prac brukarskich słupy wrócą na ulicę Kaszubską. Inwestycja realizowana jest dzięki dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza i zakończenie zaplanowano na koniec grudnia. Awaria techniczna, do której doszło 26 lipca w akwaparku Reda, miała tragiczne konsekwencje dla zwierząt przebywających w akwarium. Części ryb, w tym rekinów, nie udało się uratować. Komunikat w tej sprawie opublikowano kilka godzin po przekazaniu informacji o prowadzonych w akwaparku pracach serwisowych. Wcześniej obiekt nie informował szczegółowo o wpływie zdarzenia na zwierzęta. Najnowsze oświadczenie potwierdziło jednak najpoważniejsze obawy. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę w technicznej części akwaparku Reda. Na miejsce skierowano jednostki Straży Pożarnej, w tym specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego. Ze względów bezpieczeństwa z kompleksu ewakuowano kilkaset osób. Więcej o zdarzeniu przeczytacie na portalu nadmorski24.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Upałów nie ma, ale jest naprawdę ciepło. Kilka dni teraz będzie z taką naprawdę solidną temperaturą, ale potem znowu spadnie do okolicy 20. A dziś 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 23 w Gniewinie, Luzinie, 24 w Wejherowie, Radzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1021 hektopaskali, czyli póki co jeszcze umiarkowane ciśnienie, wiatr słaby i umiarkowany.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

0: Gramy! 17:11 na naszych zegarach. Jakub Szumilas przy mikrofonie, a to jest Norda na fali. No i zaglądamy dzisiaj do naszej zagadki dnia, gdzie rozwiązujecie hasło, rozwiązujecie kod, który trzeba odgadnąć. Widzę, tych komentarzy jest dosyć sporo, no ale jeszcze nie widzę tego poprawnego, a ten poprawny zaczyna się od trójki. Tak więc życzę wam powodzenia i czekam na dalsze komentarze.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
6: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
5: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
6: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
5: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
6: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
5: www.arkabud.pl.
7: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Reklama.
8: Norda FM. Na bałtyckiej fali.

0: mówię, nie daj się prosić. Wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę. Dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Moi mili, dzisiaj mamy Światowy Dzień Tygrysa. Niestety nasz gdański tygrys Dominik w zeszłym roku pożegnał się z tym światem. No to wspominamy cię, Dominiku, a tymczasem zapraszam serdecznie na wiadomości sportowe w radiu Norda FM, które już za chwilę na antenie radia.
2: Norda na fali. Norda.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
4: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
5: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
1: Reklama.
6: Na wiadomości sportowe w Radiu Norda FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Rumę stawia na rugby i budowę silnego zespołu. Dariusz Rode został nowym trenerem seniorów RC Arki Rumia. Były zawodnik po zakończeniu kariery rozpoczyna pracę szkoleniową w klubie, który współtworzył od 2004 roku. Nowy trener chce stworzyć drużynę opartą przede wszystkim na wychowankach oraz połączyć doświadczenie starszych zawodników z energią młodych graczy wchodzących do seniorskiego rugby. W sztabie szkoleniowym pomagać będą mu Dariusz Komisarczuk i Przemysław Pustkowski. Rodhe podkreśla, że fundamentem zespołu ma być ciężka praca, odpowiedzialność i charakter. Jak mówi, rugby to nie tylko walka na boisku, ale także szacunek dla rywala i siła drużyny. Sportowym celem RC Arki Rumia na najbliższy sezon jest walka o miejsce w czołowej czwórce pierwszej ligi. Klub chce również płynnie wprowadzać juniorów do zespołów seniorów i budować ekipę, z której dumni będą kibice oraz cała lokalna społeczność. W Gdańsku rusza piłkarskie kino pod chmurką. Od 2 do 8 sierpnia na Ołowiance odbędzie się 5. edycja Football Film Festival. Wydarzenie to połączy piłkę nożną, film i spotkania z wyjątkowymi gośćmi. O nagrodę główną imienia Andrzeja Trojanowskiego powalczy 11 filmów, oczywiście o tematyce piłkarskiej. Wśród nich znalazła się m.in. produkcja o byłym kapitanie Lechii Gdańsk. Na uczestników czekają także pokazy fabularne w ramach piłkarskiego kina letniego, rozmowy z twórcami oraz atrakcji dla kibiców. Jednym z gości będzie Marcin Oleksy, reprezentant Polski w ME Futbolu i laureat nagrody FIFA za bramkę roku 2022. Festiwal odbędzie się na placu przy Filharmonii Bałtyckiej na Łowiance w ramach Jarmarku Świętego

0: Dominika. Wszystkie projekcje i wydarzenia towarzyszące są bezpłatne. A pierwsze pokazy już w niedzielę, 2 sierpnia o godzinie 17. Natomiast sport w Radiu Nord FM powraca już jutro o 10.30. Dobrego wieczoru i do usłyszenia.
1: Zobaczmy, jak pogodowo noc się będzie nam dzisiaj prezentowała. Niezbyt dobrze. 14 zobaczymy na termometrach w Dębkach, Władysławowi, Łebiełusce, 12 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Gniewinie, 11 w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach wciąż niskie wartości, a zachmurzenie wciąż od umiarkowanego po duże. W pasie nadmorskim mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, ale powolutku będą zanikały. Wiatr wciąż utrzymuje się nam, tak jak w ciągu dnia, umiarkowany.

0: Rozwiązanie naszej zagadki dnia coraz bliżej i łamanie kodu idzie wam całkiem nieźle. No ale jeszcze chciałbym wam dać ostatnią podpowiedź. A ostatnia podpowiedź jest dosyć prosta, a jednocześnie trochę skomplikowana. Wiemy już, że ostatnia cyfra to 4, wiemy, że pierwsza cyfra to 3. No i ostatnia podpowiedź, ta środkowa cyfra to taka specjalna liczba, jakbyście komuś otwartą dłoń chcieli przybić, to się nazywa, że przybijamy co? No i już za chwilę rozwiązanie naszej zagadki.
1: Norda na fali.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
8: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
9: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się

0: Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami i taki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
1: Reklama.

0: Moi mili, nadeszła odpowiednia godzina, aby rozwiązać naszą zagadkę dnia. Dzisiejszy kod był do złamania i był dosyć prosty. Były to trójka, piątka i czwórka, czyli liczba 354. I jako pierwszy wpadł na tą liczbę Olaf Tumiński. Brawa, brawa, wielkie brawa dla ciebie, Olafie. No i mam nadzieję, że dobrze wykorzystasz bilety do kina Helios, które właśnie wędrują do ciebie. Tak więc za chwileczkę odezwę się do ciebie w wiadomości prywatnej i przekażę wszelkie informacje. Tymczasem Norda na fali powolutku dobiega końca. To tyle ode mnie, Jakub Szumilas. Dziękuję bardzo i do usłyszenia jutro. Cześć, na razie.
1: Norda na fali.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Reklama.
5: Mateusz Morawiecki założył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Pożary lasów już nie tylko we Francji i Hiszpanii, ale też w Portugalii i Grecji. Sopot ułatwia dostęp do mariny osobom z niepełnosprawnościami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mateusz Morawiecki i politycy z jego stowarzyszenia Rozwój Plus zarejestrowali właśnie nowy klub parlamentarny. Współpracy z nim nie wykluczają niektórzy politycy obozu władzy. Szczegóły Maciej Kluczka.
6: Jarosław Rzepa w PSL-u z grupą Morawieckiego tworzyłby nawet wspólne listy wyborcze.
7: Patrząc, kto jest wokół pana Morawieckiego, to jest ten odłam Prawa i Sprawiedliwości, z którym da się rozmawiać.
6: Z kolei Mirosław Suchoń z Unicentrum powiedział, że z Morawieckim rozmawia już szefowa Polski 2050.
8: Pojawiają się różne informacje, czy to na temat rozmów przewodniczącej Pełczyńskiej na Łęcz z Morawieckim.
6: Morawiecki, pytany o takie scenariusze, odpowiada zdecydowanie.
9: Nie ma żadnych zamiarów z kimkolwiek, kto żyruje ten zły rząd, kimkolwiek, kto wspiera Donalda Tuska.
5: Na razie teoretycznie politycy frakcji Morawieckiego nadal są w partii Prawo i Sprawiedliwość. Nawet 40-stopniowe upały prognozowane są znowu na południu Europy. A szaleją tam pożary. Lasy płoną już nie tylko we Francji i Hiszpanii, ale też w Grecji i Portugalii. Ogień trawi tam setki tysięcy hektarów powierzchni. Unoszący się dym może sprawić, że powietrze będzie jeszcze gorętsze, mówi profesor Ryszard Szczygieł z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
10: Pożar o powierzchni około 200 hektarów, kiedy obciążenie ogniowe, czyli ilość tego palnego materiału wynosi tylko 2 kg na metr kwadratowy, to jest niedużo, to jest tyle ciepła, ile wydzieliło się podczas zrzucenia bomby atomowej w Hiroshimie.
5: W samej Hiszpanii ogień strawił 175 tysięcy hektarów powierzchni. Konieczna była

0: Była tam ewakuacja 180 tysięcy osób. Na pomoc w gaszeniu pożarów w najbliższą sobotę ma wyruszyć do Hiszpanii ponad 100 polskich strażaków. W sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak pożary, turyści mają prawo do bezkosztowej rezygnacji z wykupionego wyjazdu, informuje Polska Izba Turystyki, o ile miejsce pobytu znajduje się w zagrożonym obszarze. Biuro podróży jest też odpowiedzialne za pomoc, w razie gdyby w trakcie wycieczki doszło do zagrożenia. Może wtedy zaproponować na przykład przeniesienie wyjazdu w bezpieczny region. Możliwe jest też przerwanie wycieczki. Poznań zachęca turystów do odwiedzin. Zaczął się właśnie festiwal tradycji poznańskich. Koncerty, spacery z przewodnikiem, rodzinne pikniki, a kulminacją będzie Święto Bamberskie w najbliższą niedzielę, czyli kolorowy korowód w historycznych strojach i dekoracja figurki bamberki. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły w łatwiejszy sposób korzystać z sopockiej mariny. Władze kurortu szykują się do modernizacji przystani żeglarskiej. Powstaną nowe miejsca cumownicze, a znikną architektoniczne bariery, mówi prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
1: Będziemy mogli przebudować dolne pomosty i zorganizować 18 bezpiecznych miejsc cumowniczych.
0: Powstaną też udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
1: Między innymi specjalny podnośnik, który umożliwi przeniesienie osoby ze szczególnymi potrzebami z nabrzeża na jacht. Widzimy, że osoby te coraz częściej żeglują.
0: Prace powinny ruszyć po zakończeniu sezonu żeglarskiego.
2: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Radni województwa pomorskiego jednogłośnie przyjęli uchwałę z apelem do Sejmu, Senatu oraz prezydenta RP o ustanowienie nowego święta państwowego 10 lutego. Podczas sesji Sejmiku Wojewódzkiego radni wojewódzcy debatowali nad apelem o ustanowienie nowego święta państwowego związanego z rocznicą zaślubin Polski z morzem.
3: Chcieliśmy bardzo, żeby to święto zostało dostrzeżone. Jest w jakimś stopniu też symbolem Związku Rzeczypospolitej z morzem. Dzisiaj celebrujemy także z takich powodów, że chcemy zwrócić uwagę wszystkim Polakom na rozwój gospodarki morskiej, na siłownie wiatrowe, na rozwój portów morskich, rozwój marynarki wojennej. Więc wydaje się, że po takich uchwałach polskiego parlamentu, których zostały uznane za święta państwowe, także takie wydarzenia jak powstanie wielkopolskie, jak powstanie śląskie, z całą pewnością zaślubiny Polski z morzem zasługują na takie wyróżnienie.
2: Tłumaczy marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, na co bardzo liczą inicjatorzy akcji ustanowienia 10 lutego świętem narodowym, ale także i władze Pucka, wspólnie podkreślające znaczenie zaślubin.
4: Jeżeli takie święto będzie uznane, to mam nadzieję, że jeszcze dotrze do większej grupy Polaków. I o to właśnie chodzi, żeby ta wiedza się rozpowszechniała, że to u nas było to ważne wydarzenie, że kaszubski rybak pilnował przez 148 lat zaborów tego polskiego morza i potem przekazał swoje wiosło marynarzowi polskiemu, bo przecież przypomnę, że pierwsza komenda portu wojennego i marynarka wojenna właściwie też rozpoczęła się w Pucku.
2: Mówi burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska. Oprócz tego tematu znaczną część sesji sejmiku wojewódzkiego zajął także temat kolei, a dokładniej prowadzonych modernizacji i rozbudowy linii kolejowych w województwie. Chociażby usłyszeć można było nie tylko o realizowanych już projektach, ale także o przebudowie linii 201 z Gdańska w kierunku Bydgoszczy.
5: To linia jednotorowa, niezelektryfikowana, z ograniczonymi możliwościami zarówno przepustowości, jak i prędkości, biorąc pod uwagę jej zamortyzowanie, zużycie. Budujemy nową autostradę kolejową, nową magistralę, linia dwutorowa, zelektryfikowana, z prędkością 160 km na wybranych odcinkach, na bardziej krętych trochę mniejsza prędkość, ale zdecydowanie nowy kręgosłup transportowy całej środkowej Polski, województwa pomorskiego, województwa kujawsko-pomorskiego, tętnica transportowa dla portu Gdynia. I tutaj znów, to nie plany. Najpóźniej we wrześniu 2026 roku, więc w ciągu najbliższych kilkudziesięciu dni, będziemy mieć już podpisane wszystkie umowy realizacyjne na cały odcinek od Gdyni do Bydgoszczy.
2: Opowiada członek zarządu PKP PLK Marcin Mochocki. Plany są więc bardzo ambitne, pozostaje poczekać na ich realizację i na to, jak przełoży się to na transport dla naszego regionu. Trwa modernizacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Łęczycach. O postępie inwestycji, bieżącym funkcjonowaniu placówki oraz planach dalszego rozwoju rozmawiano podczas posiedzenia Rady Społecznej SPZOZ, które odbyło się 27 lipca pod przewodnictwem wójta gminy Piotra Witbrota. Podczas spotkania omówiono organizację świadczeń medycznych oraz sytuację kadrową placówki. Obecnie opiekę mieszkańcom zapewnia 7 lekarzy, 2 stomatologów oraz radiolog wykonujący badania.

0: badania USG, a wsparciem są także pielęgniarki i położne. Przedstawiono również funkcjonowanie poradni ginekologiczno-położniczej oraz zakres udzielanych świadczeń. Rada zajęła się także planowanymi inwestycjami, wśród których znalazły się zakup agregatu prądotwórczego, wymiana windy oraz utworzenie archiwum. Do czasu montażu nowego urządzenia osobom z niepełnosprawnościami zapewniane są wizyty domowe. Największym przedsięwzięciem pozostaje kompleksowa termomodernizacja budynku SPZOZ o wartości blisko 1,5 miliona złotych. Prace obejmują m.in. montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej, wymianę stolarki, modernizację ogrzewania oraz oświetlenia. Równolegle trwa modernizacja poradni podstawowej opieki zdrowotnej, która zostanie wyposażona w nowy sprzęt, agregat prądotwórczy oraz dźwig dla osób z niepełnosprawnościami. Zakończenie głównych prac zaplanowano na 30 października. Nowy autobus przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami trafił do gminy Kępice. Pojazd będzie wykorzystywany przede wszystkim do dowozu dzieci do placówek kształcenia specjalnego. Zakup większego autobusu był konieczny ze względu na rosnącą liczbę uczniów wymagających specjalistycznego transportu. Pojazd będzie również przewoził mieszkańców z niepełnosprawnościami do ośrodków zdrowia, na rehabilitację oraz do innych placówek. Fabrycznie nowy Mercedes-Benz Sprinter z 2026 roku ma 19 miejsc dla pasażerów oraz osobne stanowiska dla kierowcy i opiekuna. Autobus umożliwia także bezpieczny, jednoczesny transport dwóch osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wartość pojazdu to ponad 500 tysięcy złotych. 369 tysięcy stanowi dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakup zrealizowano w ramach projektu dotyczącego zwiększenia dostępności transportowej mieszkańców gminy Kępice.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Po ciepłym, może nie ekstremalnie gorącym, ale raczej naprawdę ciepłym dniu czeka nas pogodny wieczór. Temperatura dzisiaj sięga 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 22 mamy w Gdyni, Pucku, Kosakowie. 23 w Gnieminie, Luzinie. 24 w Wejherowie, Radzierów i Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1021 hektopaskali, czyli umiarkowane ciśnienie, a na niebie mała ilość chmur. Szansa na opady praktycznie nie występuje, a w nocy to już na pewno padać nie będzie.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabut.pl.
4: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
5: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe.
6: Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski.

0: Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Planujesz remont albo

0: Stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
1: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
0: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad

0: Nad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Werde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Reklama.

0: Dawaj!
1: Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
5: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący

0: świat militariów. Zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
1: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. Berg, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
4: Reklama.

0: Radia Norda FM.
1: Czas na dobrą nockę z Nordą.
2: Magdalena Zawadzka, Ojczulek Czas. Pewnego dnia Ojczulek Czas obudził się zaniepokojony. Jeszcze nie wiedział, z jakiego powodu tak dziwnie się czuje, ale był przekonany, że to jakaś bardzo poważna sprawa. Wstał szybko z łóżka, wygładził brodę i okazało się, że nie może zrobić ani kroku.
3: Co się u licha ze mną dzieje?
2: Mruknął niezadowolony. Spróbował jeszcze raz i jeszcze, ale za każdym razem skutek był ten sam. Przestraszony, odruchowo się cofnął i wtedy zrozumiał, że może się poruszać tylko do tyłu.
3: Och nie, teraz będę musiał chodzić jak rak!
2: Zawołał. Nagle przypomniał mu się zegarmistrz Zygmunt, który dla niego pracował.
3: Och nie, czyżby on znowu coś wymyślił?
2: Przestraszył się Ojczulek Czas i szybko wyszedł z domu. Całą drogę do zegarmistrza musiał pokonać tyłem. Kiedy wchodził do zakładu, dzwonek nad drzwiami zabrzęczał wesoło.
3: Zygmuncie, gdzie jesteś?
2: Zawołał Ojczulek Czas, ale odpowiedział mu tylko rozpaczliwy płacz dziecka. Zobaczył, że na podłodze przed dużym zegarem siedzi mały chłopczyk i okropnie szlocha. Ojczulek Czas wziął go na ręce i przytulił, a potem spojrzał na zegar. Wyglądał jak najzwyklejszy zegar, taki jaki znajdował.

0: znajduje się w każdym domu, a jednak było w nim coś dziwnego. Jego wskazówki biegły do tyłu. Na tym zegarze czas się cofał.
1: Zygmuncie, tyle razy mówiłem, żebyś nie bawił się czasem.
0: Westchnął ojczulek czas i pomajstrował przy mechanizmie. Kiedy wskaźniki zaczęły się poruszać we właściwym kierunku, chłopczyk zaczął rosnąć, a po chwili był już dorosłym człowiekiem z czarną brodą i brązowymi oczami. Ojczulek czas nie potrafił się długo gniewać i szybko wybaczył Zygmuntowi niemądry pomysł, ale odtąd bardzo uważnie każdego wieczora sprawdzał wszystkie warsztaty swoich zegarmistrzów. Co by to było, gdyby pewnego dnia czas w ogóle się zatrzymał?
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
0: Reklama.
5: Współpraca obronna i inwestycje tematami rozmów Tuska z Zełenskim. Sylwia Gregorczyk-Abram została nową rzeczniczką praw obywatelskich. Uwaga, turyści, od jutra w Tatrach zamknięty będzie szlak między Dolinką Pustą a Kozią Przełęczą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie inwestycje na Ukrainie i współpraca w ochronie przed rosyjskimi rakietami to były tematy zakończonej właśnie rozmowy premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy. Wołodymyr Zełenski opuścił już lubelski urząd wojewódzki, gdzie doszło do spotkania. Przywódcy mówili też o wizycie Zełenskiego w USA i o dalszym wsparciu Ukrainy w obronie przed Rosją. Sylwia Gregorczyk-Abram została rzeczniczką praw obywatelskich. Podczas swojej pierwszej konferencji zaznaczyła, że zauważa rosnącą mowę nienawiści wobec Ukraińców. Planuje już spotkanie ze specjalnie powołanym zespołem, mówi Sylwia Gregorczyk-Abram.
6: Chciałabym dopytać, w jaki sposób jest badana rzeczywista motywacja sprawcy, bo ma to znaczenie w tych przestępstwach motywowanych właśnie nienawiścią, i zapytać się, jak państwo jest gotowe, jak funkcjonariusze są przygotowywani do tego wyzwania.
5: Ślubowanie nowej rzeczniczki praw obywatelskich zbojkotowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Opuścili salę sejmową, ponieważ głosowali przeciwko tej kandydaturze. Znowu niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Po kilku dniach względnego spokoju sytuacja zaczyna wracać do normy. Iran zaatakował Jordanię. Donald Trump zapowiada odwet. Szczegóły Cezary Jaszczyk.
7: Teheran tłumaczy się, że atak na Jordanię był odpowiedzią na połączony amerykańsko-saudyjski ostrzał proirańskich jednostek milicji w Iraku. Zginęło w nim co najmniej 20 osób. Iran chciał nas zaatakować z zaskoczenia. Skopiemy im tyłki. Uderzymy w nich z pełną siłą. Staną od nas solidne baty. Groził Trump w rozmowie telefonicznej z Fox News. Zapowiedź pada po kilku dniach spokoju na Bliskim Wschodzie. Waszyngton wstrzymał ataki w nadziei, że uda się dojść do porozumienia z irańskimi negocjatorami. Z kolei Izrael już rozważa odpowiedź na nowy atak ze strony Hezbollahu. Należący do proirańskiej organizacji dron miał uderzyć w południowym Libanie w pojazd należący do izraelskiej armii. Ceny ropy zaczęły znowu rosnąć.
5: Niespełna 1000 głosów zabrakłoby zwołać referendum w sprawie odwołania władz Radomia. Pod wnioskiem o to zebrano 14 212 podpisów, a wymaganych było trochę powyżej 15 tysięcy. Prezydent miasta Radosław Witkowski oświadczył, że referendum zmotywuje go do lepszego zarządzania miastem, a jego odwołania chcą lokalne stowarzyszenia, przede wszystkim Stowarzyszenie Lepszy Radom. Zamknięcie popularnego szlaku

0: zapowiada Tatrzański Park Narodowy. Jutro ruszają prace przy sztucznych ułatwieniach na trasie między Dolinką Pustą a Kozią Przełęczą. Wymieniane będą łańcuchy, mówi Marta Mazik z TPN-u.
1: Ponieważ te sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach, więc prace mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów.
0: Tatrzański Park nie podaje terminu zakończenia prac. Dużo zależy od pogody. W Beskidzkim Centrum Onkologii, Szpitalu Miejskim w Bielsku-Białej, realizowany jest projekt wprowadzający sztukę na oddziały szpitalne. Wicedyrektor placówki Elżbieta Popielska ma nadzieję, że jej obecność dobrze wpłynie na samopoczucie pacjentów i na atmosferę leczenia. W programie kameralne koncerty, warsztaty plastyczne, fotograficzne i literackie oraz zajęcia ruchowo-oddechowe. W organizację zaangażowanych zostało kilkunastu lokalnych artystów.
2: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci z Komisariatu Policji w Szemudzie przy wsparciu funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Gniewinie oraz patrolu ruchu drogowego i przewodnika z psem patrolowo-tropiącym przeprowadzili w nocy intensywne działania, które zakończyły się zatrzymaniem kierowcy uciekającego przed kontrolą drogową. Do zdarzenia doszło 26 lipca po 21 w rejonie gminy Choczewo. Kierujący Audi zignorował wydawane przez policjantów sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania, po czym rozpoczął ucieczkę w miejscowości Kurowo na wysokości jednej z posesji. W wyniku nadmiernej prędkości stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w ogrodzenie i kontynuował ucieczkę pieszo. Policjanci szybko odnaleźli i zatrzymali sprawcę. Zatrzymanym okazał się 29-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Badanie wykazało, że był trzeźwy, natomiast tester narkotykowy wskazał obecność marihuany. Od 19-latka pobrano krew do dalszych badań laboratoryjnych. Podczas przeszukania miejsca jego zamieszkania policjanci zabezpieczyli również niewielkie ilości suszu roślinnego. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, za posiadanie środków odurzających do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających również zagrożone jest karą do 3 lat więzienia. Blisko 50 pielgrzymów wyruszyło z Lęborka na Jasną Górę. Pątnicy rozpoczęli swoją drogę sprzed kościoła Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i dołączyli do 35. pierwszej pielgrzymki diecezji pelplińskiej, idąc w grupie kaszubskiej. Przed uczestnikami ponad 500 km marszu, który potrwa 17 dni. Pierwszy etap pielgrzymki prowadzi z Lęborka do Sierakowic. W czasie całej wędrówki pielgrzymi przejdą przez 7 diecezji, 5 województw oraz 8 regionów geograficznych, by dotrzeć do sanktuarium na Jasnej Górze. Jak podkreślają uczestnicy, pielgrzymka to nie tylko wysiłek fizyczny, ale przede wszystkim czas modlitwy i refleksji. Pątnicy niosą własne intencje, a także będą modlić się za mieszkańców Lęborka i całego regionu. Do celu dotrą po 17 dniach wędrówki. Zakończyła się renowacja kamiennej wieży kościoła filialnego pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Sierakowie. Prace pozwoliły zabezpieczyć zabytkową konstrukcję przed dalszym niszczeniem i wpływem warunków atmosferycznych. W ramach inwestycji przeprowadzono kompleksową konserwację oraz renowację kamiennych elementów wieży. Dzięki temu poprawił się stan techniczny budowli, a obiekt odzyskał swoje historyczne i estetyczne walory. Realizacja zadania była możliwa dzięki współpracy parafii z samorządem. Gmina Kobylnica przekazała na ten cel 40 tysięcy złotych dotacji z własnego budżetu. Środki trafiły do parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kobylnicy. Przebudowa linii kolejowej Gdynia-Słupsk, 4 tory do Wejherowa, budowa nowej trasy do przyszłej elektrowni jądrowej oraz budowa zupełnie nowej magistrali kolejowej. Tak prezentują się plany PKP Polskich Linii Kolejowych. W trakcie poniedziałkowej sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego przedstawiono stany realizacji inwestycji kolejowych. Na Pomorzu trwa jednocześnie kilka strategicznych inwestycji kolejowych. Ich celem jest zwiększenie przepustowości linii, poprawa komfortu podróżowania oraz przygotowanie infrastruktury pod rozwój portów i budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Trwa przygotowanie jednej z największych inwestycji w Trójmieście. W grudniu ubiegłego roku PKP PLK podpisały kontrakt o wartości około 3 miliardów złotych na przebudowę odcinka od Gdyni Chyloni do Lęborka. Najważniejszym elementem będzie budowa 4 torów między Gdynią, Chylonią a Wejherowem. Duża część prowadzonych inwestycji związana jest z budową elektrowni jądrowej w gminie Choczewo. PKP PLK przygotowują również kolejne inwestycje w Trójmieście.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo

0: ulica Gdańska 137.
1: Pod naprawdę pogodnym, ciepłym, ale nieupalnym dniu przyjdzie proporcjonalna noc. 15 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 16 w Wejherowie, Radzielumi, Gnieminie, Luzinie, 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach wciąż utrzymują się umiarkowane wartości, a na niebie mała i umiarkowana ilość chmur. Wiatr również jest słaby i umiarkowany. Na deszcz szansa jest mała, no ale trzeba jakoś tam zaznaczyć, że jakaś tam jest.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Reklama. Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
0: Reklama.
2: Kilka tygodni temu na plaży koło Ustki znaleziono martwą fokę i tym razem w programie Gość Dnia porozmawiam właśnie o tym z moim Państwa gościem, którym jest...
3: Paweł Żmuda, lokalny lider Błękitnego Patrolu WWF.
2: Gdzie dokładnie znaleziono tą martwą fokę?
3: Ogólnie znaleziono fokę w Ustce Lędowie, natomiast foki są wyrzucane wzdłuż całego wybrzeża. Najczęściej takie wzmożoną ilość martwych fok pojawia się po sztormach, które wraz z wiatrem, wraz z falą spychają na nasze wybrzeże, a w ostateczności na plaże martwe foki są wyrzucane w różnych częściach wybrzeża. I faktycznie w ostatnich tygodniach mieliśmy znacząco większą ilość martwych fok właśnie na wybrzeżu, w tym w okolicach Ustki.
2: No właśnie, tych fok w Bałtyku jest coraz więcej, coraz częściej. Z czego to może wynikać?
3: Tak, fok jest w Bałtyku więcej, ponieważ populacja się odradza, jest ilość wzrastająca. Co za tym idzie też, no wiadomo, osobniki starsze umierają, są różne sytuacje, przy których mogą też z różnych przyczyn losowych czy chorób ginąć. No i wiadomo, że martwe ciała, które znajdą się w Bałtyku w sezonie sztormów, czy to wiosennych, czy tak jak teraz letnich, są spychane na wybrzeże, no i są wyrzucane także u nas.
2: Jak często te foki się w ostatnim czasie pojawiają i w których miejscach? No bo zauważyłem, że taka reguła swego rodzaju się też pojawia. No, na początku był Hel, stąd nie bez powodu w tamtym miejscu powstał właśnie ośrodek. A jak wygląda obecnie sytuacja?
3: Jeśli chodzi o żywe foki, to najwięcej możemy ich spotkać faktycznie w Zatoce Gdańskiej, szczególnie u ujścia Wisły. Jest to takie miejsce charakterystyczne. U ujścia Wisły jest łacha piasku.

tak zwana focza łacha, i tam nawet po kilkaset osobników fok odpoczywa, wyleguje się, wygrzewa się na słońcu. Jeżeli ktoś ma sprzęt do obserwacji lub nawet zwykłą lornetkę, można na wyspie sobie

0: czy też nawet z oceanu, które czy za pokarmem, czy wiedzione z ciekawością wpływają do Bałtyku. To nie są gatunki rodzime, one tutaj podróżują, a później czasami bywa tak, że mają problem ze znalezieniem drogi powrotnej i w efekcie często przez to, że nie mają odpowiedniego posiłku, przez to, że Bałtyk jest słabiej zasolony niż te otwarte morza, więc nie mają tych najlepszych dla siebie warunków, umierają i wtedy są wyrzucane na plażę i taką sytuację też mieliśmy przynajmniej kilkukrotnie w ostatnich latach, że były one wyrzucane na plażę. Kilka lat temu w Mielnie pojawił się mors, który też przez ponad dobę odpoczywał i był swoistą atrakcją dla przyrodników, dla ekologów. Popłynął dalej i z tego co wiem, to później został bodajże u wybrzeży Finlandii znaleziony już martwy. Natomiast z gatunków rodzimych i tak może bardziej pozytywnie patrząc na to, jest bardzo wiele gatunków ptaków morskich, w tym bliskie mi i innym wolontariuszom Błękitnego Patrolu WWF sieweczki obrożne. Są to niewielkie ptaki, które gniazdują bezpośrednio na plażach. Sieweczka wykopuje niewielki dołek między kamykami lub pomiędzy trawami, składa 3 do 4 jaj i później bezpośrednio na piasku je wysiaduje. I pisklaki, które się wykluwają, są od pierwszego dnia samodzielne. Żeby zadbać o ten lęk, żeby zadbać o te jaja, które są złożone, wolontariusze, ale też ornitolodzy zakładają specjalne kosze ochronne. Jest to kosz siatkowy, który chroni przed drapieżnikami, przed ptakami krukowatymi, czy na przykład lisami. I wyznaczamy obszar, można powiedzieć, bezpieczny, z tablicami, ogrodzony taśmą lub sznurkiem, który ma chronić sieweczki i ich spokój przed ludźmi. Więc jeżeli zobaczymy takie tablice, zobaczymy stojący mniej więcej na środku kosz, to warto, żebyśmy się nie zbliżali, obeszli wobec ogrodzenia i nie przeszkadzali, ponieważ każde zejście sieweczki z jaja może spowodować, że ten lęk się nie uda, że ona go w którymś momencie porzuci, więc tak naprawdę nie przeszkadzajmy, pozwólmy się przyrodzie rozwijać.
1: Ja tak jeszcze wrócę do tej ostatnio znalezionej foki. Taka sytuacja, idziemy plażą, spotykamy nagle fokę. Co w takim przypadku robić, czego nie robić?
0: Tak, jeżeli spotykamy fokę żywą, bo taka sytuacja też się pojawiła 2 tygodnie temu w Łebie, gdzie foka przez tydzień praktycznie codziennie wychodziła na wysokości hotelu Neptun, czyli tego najbardziej znanego, charakterystycznego zamku w Łebie i tam przez te kilka dni plażowała. Jeżeli widzimy fokę na plaży, nie zbliżamy się do niej, dajemy jej przestrzeń 30 metrów, bierzemy psy na smycz, jeżeli z takimi przemieszczamy się, nie niepokojamy. Nie płoszymy tej foki. Foka jest zwierzęciem wodnolądowym, ona się doskonale czuje na piasku, nie potrzebuje naszego zbliżania się, nie potrzebuje zaganiania do wody. Ona wyszła, żeby odpocząć, żeby przetrawić pokarm, więc zostawmy tą przestrzeń dla niej. Każdorazowo spostrzeżenie żywej lub martwej foki należy zgłosić, czy to na numer stacji morskiej w Helu, czy to na numer Błękitnego Patrolu WWF. Te numery są dostępne w internecie, więc nie musicie Państwo ich dzisiaj zapamiętywać, ale ważne, żebyście wiedzieli, kogo poszukać i do kogo zadzwonić. Wtedy na miejsce przyjadą wolontariusze Błękitnego Patrolu, zobaczą, czy foka jest zdrowa, w jakiej znajduje się kondycji. Jeżeli jest to foka młoda i wymaga interwencji, na przykład jest chora, jest osłabiona, to może być tak, że zostanie ona podjęta do specjalnego kosza i przewieziona do stacji morskiej w Helu, gdzie weterynarze zaopiekują się nią, odkarmią, wyleczą i później jako zdrowe i dzikie zwierzę wróci do Bałtyku i będzie częścią tej dzikiej populacji. Także w ten sposób działamy, jeżeli chodzi o foki żywe. Jeżeli spostrzegamy martwą fokę, którą wyrzuciło morze na brzeg, to również trzeba zadzwonić na numer Błękitnego Patrolu lub stacji morskiej, zadzwonić do nas. My wtedy przyjedziemy, dokonamy oględzin i zgłosimy do odpowiednich urzędów, które zajmą się zabezpieczeniem ciała i w bezpieczny sposób usuną je z plaży.
1: Dlaczego każde znalezione zwierzę jest tak cenne dla naukowców?
0: Populacja fok się powiększa, natomiast jest ona jeszcze cały czas znacząco mniejsza niż ta populacja, którą mieliśmy na początku wieku, więc każda obserwacja żywej foki jest dla nas ważna. Możemy przyjechać, zobaczyć, w jakim stanie zdrowia.

0: się znajduje i ewentualnie zabezpieczyć jej odpoczynek, jeżeli wymaga tego potrzeba, czyli na przykład jest to środek miejscowości nadmorskiej w szczycie sezonu. A jeżeli chodzi o martwe foki, to też jest cenna informacja dotycząca tego, jak ta populacja się kształtuje i jakie osobniki pojawiają się u naszych wybrzeży, jakie osobniki też z jakichś przyczyn zginęły.
1: Na podstawie zdobytych też przez pana wiedzy, co możemy właśnie o fokach powiedzieć?
0: Co jest ważne na przykład dla turysty, że foka jest dzikim zwierzęciem, foka szara, która jest najczęściej występująca. Jest dosyć duża, może być agresywna, ma zęby bardzo podobne do psich i jej rany raz, że są groźne, dotkliwe, źle się leczą, więc tak naprawdę to jest ważne dla nas, że mamy do czynienia z dzikim zwierzęciem, które może potencjalnie zrobić nam krzywdę, może potencjalnie zrobić krzywdę naszemu pupilowi. Natomiast są to zwierzęta też również ciekawskie, które czasami przypływają dosyć blisko do ludzi, obserwują statki czy ludzi kąpiących się. Taką sytuację mieliśmy z tą foką w Łebie, która jakąś chwilę wychylała się ponad powierzchnię wody, przyglądała się, przypływała nawet dosyć blisko kąpiących się ludzi, więc była widocznie zainteresowana.
1: Może ją plażowicze zaciekawili.
0: Na pewno była zainteresowana tym, co się dzieje wokół, ale też wyjątkowo podobało jej się to miejsce, które widać wybrała sobie jako miejsce odpoczynku, bo pojawiała się przez kilka dni w tym samym miejscu i dosłownie z dokładnością do 20-30 metrów próbowała wyjść w tym samym miejscu na plażę. Jeśli byli nasi wolontariusze, jeżeli plaża była mniej zatłoczona, to wychodziła, odpoczywała. Natomiast to nie jest na pewno dla niej komfortowe miejsce. Lepsze są takie miejsca, gdzie ludzi jest zdecydowanie mniej, gdzie plaża jest pusta, bo wtedy mogą sobie te foki spokojnie odpoczywać, drzemać i korzystać z słońca, w którym się wygrzewają.
1: Błękitny Patrol WWF podejrzewam, że nie tylko fokami się zajmują. W takim razie jaką jeszcze rolę pełnicie?
0: Tak, foki, sieweczki obrożne to są te gatunki, którymi się zajmujemy, ale też zajmujemy się szeroko pojętą akcją edukacyjną. Jeżeli jest taka chęć i potrzeba, wystawiamy stoiska na różnego rodzaju dniach danych miejscowości, w festynach, imprezach nadmorskich, na których promujemy ekologię, promujemy, informujemy o fokach i o gatunkach nadmorskich, które znajdują się w Bałtyku, tak żeby ludzie mieli większą świadomość tego. Jeżeli jesteśmy zapraszani, to też jesteśmy na lekcjach edukacyjnych w szkołach, gdzie uczymy dzieci od tych najmłodszych, podstawówkowych, przez szkoły średnie, a czasami też i do seniorów. Uczymy o tym, jakie foki można spotkać, czym się charakteryzują, jak należy się zachować. Więc to, o czym dzisiaj tutaj rozmawiamy u Państwa w radio, to samo jest przekazywane wraz z taką pigułką informacji, jak należy się zachować, czego nie należy robić, jak można pomóc przyrodzie. To są nasze dodatkowe działania. Jeżeli widzimy jakąś akcję sprzątania, czy to plaży, czy na przykład brzegów rzek, oczywiście też bardzo chętnie bierzemy w tym udział, pokazując, że nie tylko edukacja, nie tylko ochrona przyrody, czy też gatunków nadmorskich, ale też dbanie o środowisko jako takie jest dla nas ważne.
1: A jeżeli chodzi o świadomość wśród ludzi, ona jest już lepsza, czy jednak nadal jest nie za dobrze wśród wiedzy społeczeństwa?
0: Jest bardzo różnie. Są ludzie bardzo świadomi, wiedzący, jak można pomóc, czego nie należy robić, ale są też tacy, którzy dzwonią do nas i pytają, czy mogą foka nakarmić na przykład rybą, bo im została z posiłku. Oczywiście nie wolno takich rzeczy robić. To jest niedozwolone, natomiast tacy ludzie też się zdarzają. No i edukujemy, uczymy, informujemy. Są ludzie, którzy próbują na przykład fokę zagonić do wody, co również jest niepotrzebne, jest szkodliwe. Raz, że się płoszy, dwa, że może spowodować jej agresję, trzy, że foka po prostu wyszła po to właśnie, żeby poleżeć, odpocząć na plaży i naszym zadaniem jest podzielić się tą plażą. Plaże przez nas ludzi są zasiedlane, można powiedzieć, w ciągu miesięcy letnich, gdzie każdy z nas chce skorzystać i się wygrzewać na tej plaży, natomiast foka jest tam przez cały rok, jest gospodarzem plaży, a my ją, można powiedzieć, od tych fok wypożyczamy na 2 miesiące, więc dajmy fokom przestrzeń, dajmy jej możliwość odpoczynku, podzielmy się plażą ze zwierzętami, które są tam na co dzień.
1: A jeszcze zapytam, a co się dzieje z taką foką, która oczywiście jest żywa, no ale nie ma już sił, żeby wrócić, żeby wskoczyć z powrotem do Bałtyku? W takim razie co, ona trafia do stacji morskiej w Helu?
0: Znaczy, jeżeli to jest foka młoda, bo takie sytuacje mamy w marcu, kwietniu, gdzie młode foki się

0: rodzą, czasami zbyt szybko się oddalają od rodziców lub gubią się, lub z jakiś powód znajdują się same. Jeżeli widzimy, że taka foka sobie nie radzi, czyli widać, że jest chora, że jest osłabiona, że coś jej dolega, to wtedy weterynarze stacji morskiej w Helu podejmują decyzję, że taką fokę należy podjąć do kosza, przewieźć do stacji, udzielić jej pomocy, odżywić i później wypuścić jako dzikie zwierzę. Natomiast foka dorosła, jeżeli wychodzi na plażę, to żeby odpocząć. Czasami faktycznie zdarzają się takie sytuacje, że już są zwierzęta okresu swych dni, które wychodzą na plażę, no po prostu po to, żeby dokończyć swojego żywota. I to też jest naturalna kolej rzeczy, że taka foka wtedy potrzebuje spokoju, przestrzeni do tego, żeby, można powiedzieć, odejść w spokoju. I to jest naturalne, że zwierzęta umierają i też musimy o tym mówić. Więc nie każdemu zwierzęciu możemy pomóc, nie każdemu zwierzęciu ta pomoc jest potrzebna. Ważne, żeby działać w zgodzie z przyrodą, żeby tej przyrodzie dać przestrzeń. I jeżeli jest starszy osobnik, który wychodzi na ląd, żeby dokończyć swoich dni, no to dajmy mu tą przestrzeń i dbamy o to jako wolontariusze Błękitnego Patrolu, żeby ta przestrzeń była, żeby był ten spokój dla foki, żeby ona mogła po prostu odpocząć.
1: W takim razie pamiętajmy, że widząc fokę żywą czy martwą, absolutnie nie dotykamy, nie dokarmiamy. A mniej państwo o fokach mówił?
0: Paweł Żmuda, lokalny lider Błękitnego Patrolu WWF.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
5: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Wraca palące słońce. Lekarze ostrzegają przed opalaniem. Po trzęsieniu ziemi w Japonii ratownicy nie przerywają pracy. Łódź inwestuje w bezpieczeństwo miejskich żłobków. We wszystkich zainstalowano monitoring. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do Polski wracają upały i palące słońce. Przed nadmiernym opalaniem się ostrzegają lekarze. Zwłaszcza, że niektórzy z nas są szczególnie wrażliwi na promieniowanie słoneczne, to tak zwane fotouczulenie. Robimy się czerwoni, a skóra boli i swędzi jak przy mocnym poparzeniu słonecznym. Fotoalergia może mieć związek z przyjmowanymi lekami, mówi toksykolog dr Eryk Matuszkiewicz.
1: Często jak pacjenci na przykład mówią, że wyjeżdżają na wakacje i się chcą szybko wyleczyć z jakiejś infekcji, wtedy ostrzegam, że antybiotyk, jeśli jest potrzebny, no to powinniśmy raczej wtedy, kiedy go zażywamy, nie siedzieć na słońcu.
0: Fotouczulające mogą być niektóre antybiotyki na zapalenie pęcherza czy oskrzeli. Niezależnie od tego, czy mamy alergię, czy nie, warto pamiętać, że opalanie się bez kremu z filtrem jest rakotwórcze. 27, czyli w ostatnią niedzielę września, odbędą się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Taką datę wskazał dziś premier. Wybory są potrzebne po majowym referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Wczoraj sąd apelacyjny potwierdził, że było ono wiążące. Japonia dochodzi do siebie po trzęsieniu ziemi. Ratownicy wciąż przeszukują gruzy i szukają zaginionych. Do kataklizmu doszło w Kumamoto na południowym zachodzie Japonii. Zginęło 13 osób, kilkadziesiąt jest rannych. Epicentrum znajdowało się blisko terenów zamieszkałych, mówi geofizyk profesor Stanisław Lasocki z Polskiej Akademii Nauk.
2: Jeżeli silne trzęsienie ziemi znajduje się w rejonach odległych, no to stosunkowo wpływ na to, co się dzieje z zabudową, co się dzieje z ludźmi, jest niewielki. Natomiast tu w tym przypadku, w przypadku tego Kumamoto, było to położone blisko i potencjalny wpływ jest duży.
0: 40 tysięcy domów w Japonii nie ma prądu, a 80 tysięcy nie ma wody. A teraz łódzkie żłobki. We wszystkich miejskich żłobkach zainstalowano monitoring. Chodzi o bezpieczeństwo dzieci. Zamontowano też tak zwaną wirtualną granicę. Jeśli dziecko ją przekroczy, system zaalarmuje o tym opiekunów. To zmiany nie bez powodu. W ubiegłym roku małe dziecko uszło uwadze personelu i niepostrzeżenie opuściło żłobek. Skończyło się dobrze, zaopiekował się nim przypadkowy przechodzień. W Instytucie Lotnictwa częściej będą testowane technologie zbrojeniowe i lotnicze. W Warszawie oddano do użytku zmodernizowany tunel aerodynamiczny, w którym przemysł zbrojeniowy, lotniczy i kosmiczny będzie sprawdzać wytrzymałość wynalazków. Polscy naukowcy nie będą już musieli wyjeżdżać na badania za granicę. Skorzysta na tym też bezpieczeństwo państwa, mówi prezes sieci badawczej Instytutu Lotnictwa Hubert Cichocki.
3: Pracujemy nad tym intensywnie, aby wszystkie instytuty sieci były właśnie tymi miejscami, gdzie zadania państwowe z zakresu obronności i bezpieczeństwa, ale nie tylko, także z zakresu transformacji energetycznej będą realizowane.
0: Inwestycja kosztowała ponad 100 milionów złotych. W tunelu testowane będą m.in. elementy samolotów i dronów. Technologia pozwala na rozpędzenie powietrza do 350 km na godzinę. Na koniec transfer polskiego piłkarza. Były bramkarz Legii Kacper Tobiasz będzie grać w Turcji. Podpisał 3-letni kontrakt z zespołem Gaziantep FK. Będzie więc tam dwóch naszych piłkarzy.

0: Graży, bo w Gaziantepie gra już pomocnik Kacper Kozłowski.
1: Na regionalny serwis informacyjny na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Zwiedzanie Zagrody Gburskiej i Rybackiej w Nadolu zyska nową oprawę. Na odwiedzających będzie czekać 12 nowych audioprzewodników z uaktualnioną trasą. Nowy zestaw audioprzewodników obejmuje nagrania w trzech językach: polskim, kaszubskim i angielskim. Dzięki temu z przygotowanej ścieżki będą mogli skorzystać zarówno mieszkańcy regionu, jak i turyści z innych części kraju oraz z zagranicy. Trasa zwiedzania została poprowadzona szlakiem zielonych tabliczek rozmieszczonych na terenie zagrody. Każdy z 12 nowych audioprzewodników będzie prezentował zaktualizowane informacje i historie związane z poszczególnymi punktami ekspozycji. Gmina Wicko ma powody do radości. W pierwszym półroczu tego roku na świat przyszło tam 20 nowych mieszkańców. Tegoroczne statystyki przyniosły nie tylko kolejne narodziny, ale także ciekawą zmianę w porównaniu z poprzednimi latami. Od stycznia do końca czerwca urodziło się 8 dziewczynek i 12 chłopców. Oznacza to, że po raz pierwszy od 2 lat wśród nowonarodzonych dzieci przeważają chłopcy. To odwrócenie tendencji obserwowanej w poprzednich latach i jedna z ciekawostek wynikających z najnowszych danych. Na uwagę zasługują również nadane dzieciom imiona. W pierwszym półroczu każde z 20 nowonarodzonych dzieci otrzymało inne imię, żadne się nie powtórzyło. Oznacza to, że wszyscy najmłodsi mieszkańcy gminy mogą pochwalić się wyjątkowo imionami. Władze samorządu podkreślają, że każda nowa rodzina i każde narodziny to dobra wiadomość dla lokalnej społeczności. W najbliższą niedzielę przystań rybacka w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku zamieni się w miejsce pełne morskich przygód. Od godziny 12 do 15 odbędzie się tam rodzinne wydarzenie pod hasłem Piraci na pokład. Impreza została przygotowana z okazji otwarcia nowej strefy rekreacyjnej, która powstała w ramach słupskiego budżetu obywatelskiego. Projekt zdobył 1460 głosów, a koszt inwestycji przekroczył 1,5 miliona złotych. Na terenie placu zabaw znajdują się m.in. statek piracki, ścieżki sprawnościowe, hamaki, ławki oraz strefa ćwiczeń. Całość została ogrodzona i objęta monitoringiem. W niedzielnym programie znalazły się animacje, konkursy i sportowe wyzwania. Dzieci będą mogły wziąć udział m.in. w syrenim biegu, przeciąganiu liny, przenoszeniu skarbów, pirackim quizie oraz poszukiwaniu skarbu. Zaplanowano także wspólne tańce, 2 pokazy zumby, naukę pierwszej pomocy, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i konkursy z nagrodami. Zabawy przez cały czas prowadzić będzie piracka załoga animatorów. Funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni udaremnili przemyt narkotyków. Mowa o niemal tonie marihuany. Do kontroli doszło 21 lipca. Zgodnie z dokumentacją przewozową w kontenerze miała znajdować się odzież przeznaczona dla polskiej firmy działającej w branży tekstylnej na terenie województwa mazowieckiego. Kontener został najpierw prześwietlony skanerem rentgenowskim, a następnie poddany szczegółowej kontroli. Po otwarciu kartonów funkcjonariusze znaleźli używaną odzież, w której ukryto próżniowo zapakowane worki z suszem roślinnym. W wyniku kontroli zabezpieczono dokładnie 945 kg i 466 g marihuany. Według szacunków jej czarnorynkowa wartość wynosi około 46 milionów złotych. Śledztwo prowadzi Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Dziś zachód słońca przypada na 20.53. Pewnie już zauważyliście, że dni się wyraźnie zaczęły już skracać. To jest powolny bardzo proces na szczęście, ale już przed 21 noc zapada. Noc zresztą, która będzie tym razem dość pogodna. 15 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 16 w Wejherowie, Radzie Rumi, Gniewinie, Luzinie, 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Praktycznie bezchmurne niebo będzie się utrzymywało, ale miejscami może pojawiać się lekka mgła.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Norda.

0: Nurda Party. Autopromocja.
1: Wakacyjna Nurda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
0: Autopromocja.

cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko git i haha, ale wiem, że

0: Reklama.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama. Norda Party.

0: Za nami spotkanie Tusk-Zełenski, pierwsze w ostatnim kryzysie wzajemnych relacji. Zmarł turysta w drodze na Rysy, zasłabł na szlaku. Nowa rzecznik praw obywatelskich przedstawiła dziś swoje priorytety. Jest ich kilka. Za chwilę wymienimy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad godzinę trwało spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy. Do spotkania doszło w Lublinie w Urzędzie Wojewódzkim. To było pierwsze spotkanie po wybuchu konfliktu na linii Ukraina-Polska, związanego z przyznaniem ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Nie było konferencji prasowej, ale premier Donald Tusk o przebiegu spotkania poinformował w mediach społecznościowych. Przekazał, że z prezydentem Ukrainy rozmawiał o tym, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych. Wołodymyr Zełenski spotkał się tam z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jedną z kluczowych kwestii była produkcja rakiet do systemu Patriot. Wiemy, że Polska chce w tym współuczestniczyć razem z Amerykanami i z Ukraińcami. A przed Urzędem Wojewódzkim, w którym odbywało się spotkanie obu polityków, było kilkadziesiąt osób. To byli i Polacy, i Ukraińcy, którzy przyszli zobaczyć to wydarzenie w Lublinie.
2: Zobaczysz prezydenta Ukrainy? Jakby, jestem tutaj.
3: I to jeszcze w Lublinie, na wschodzie Polski, przyjeżdża pan z Ukrainy po spotkaniu w Białym Domu z panem Trumpem.
4: Specjalnie pani przyszła?
5: Tak, uwielbiam pana premiera, no i kibicuję Ukrainie.
4: Teraz tyle hejtu się wylewa.
5: No strasznie, naprawdę. No ja to nie mogę na to patrzeć w ogóle. Coś okropnego, przecież bronią i nas przy okazji, prawda?
0: Tragedia w Tatrach. 59-letni polski turysta zmarł na szlaku prowadzącym na Rysy po nagłym zatrzymaniu krążenia. Mimo natychmiastowej reanimacji prowadzonej przez przypadkowych turystów oraz akcji ratowników górskich, jego życia nie udało się uratować. Polska w sobotę dołączy do międzynarodowej akcji walki z pożarami, zapowiedziała to dziś przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Faktycznie ponad 100 polskich strażaków szykuje się do wylotu do Hiszpanii i będą gasić pożary w okolicy Madrytu. Hiszpańskie władze informują, że w tym roku spłonęło już 6 razy więcej lasów niż w ubiegłym. Nowa rzeczniczka praw obywatelskich przedstawiła swoje priorytety. To walka z nadużywaniem tymczasowego aresztowania, upominanie się o prawa wykluczonych komunikacyjnie i cyfrowo seniorów, wspieranie osób niepełnosprawnych, a także ochrona praw obywatelskich w kontekście sztucznej inteligencji. Poza tym Sylwia Gregorczyk-Abram będzie stawać w obronie różnych mniejszości.
6: Rzecznik też powinien zwracać uwagę na taką kwestię, kiedy jakaś społeczność właśnie jest ubierana w tą figurę wroga, kiedy się próbuje jakąś panikę moralną wobec określonej grupy wzbudzić i powinien reagować.
0: Sylwia Gregorczyk-Abram dała się poznać m.in. jako współtwórczyni Fundacji Wolne Sądy. Amerykanie martwią się, że ich kongresmeni są za starzy. Średnia wieku członków obecnego kongresu w USA jest jedną z najwyższych w historii, zauważyła stacja CNN. Co trzeci senator ma ponad 70 lat. To poważny problem, stwierdziła w sondażu większość Amerykanów. Aż 85% uważa, że powinno się wprowadzić maksymalny wiek senatora. Dziś najstarszy, republikanin Chuck Grassley, ma 92 lata. W najbliższy weekend w Wiśle odbędą się letnie zawody skoków narciarskich. To będzie inauguracja letniego Pucharu Świata. W całym cyklu będzie 7 konkursów, a tytułu broni Japończyk Ryoyu Kobayashi.
7: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Gdynia rozpoczęła letnią akcję Zabierz swoje śmieci ze sobą. Jej celem jest zachęcenie mieszkańców i turystów do niewielkiej zmiany przyzwyczajeń podczas wypoczynku nad morzem. Pomysłodawcy kampanii nawiązują do zachowań dobrze znanych z górskich szlaków. Turyści zazwyczaj zabierają tam ze sobą odpady powstające

0: pozostały podczas wędrówki, dzięki czemu trasy pozostają czyste. Pozostawianie śmieci w górach spotyka się również z wyraźną dezaprobatą innych osób, gdy nie chce, aby podobny odruch towarzyszył wypoczywającym na plażach. Akcja nie oznacza wprowadzenia zakazów ani przerzucenia na mieszkańców i turystów odpowiedzialności za sprzątanie kąpielisk. Kosze na śmieci nadal będą dostępne. Zabieranie części odpadów ze sobą ma ograniczyć przepełnianie plażowych koszy. Dzięki temu śmieci będą rzadziej rozwiewane przez wiatr i roznoszone przez mewy. Mniej odpadów trafi także do morza. Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach przygotował wakacyjną propozycję dla najmłodszych mieszkańców. Już 18 sierpnia odbędą się bezpłatne warsztaty pieśni i zabaw ludowych, podczas których dzieci poznają tradycje kurpiowszczyzny poprzez śpiew, taniec i wspólną zabawę. Warsztaty są skierowane do dzieci w wieku od 5 do 8 lat i potrwają od godziny 10 do 14. W programie znalazły się tradycyjne zabawy ludowe, wspólne śpiewanie oraz zajęcia ruchowe przy muzyce ludowej. Jeśli dopisze pogoda, część aktywności zostanie przeniesiona na pobliski stadion, gdzie uczestnicy będą mogli bawić się na świeżym powietrzu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy. Zajęcia organizują Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach, Zespół Klęcinianki oraz Stowarzyszenie Michalowe. Warsztaty są częścią projektu Etnoreaktywacja Kurpie na Pomorzu, którego celem jest popularyzacja kultury ludowej wśród najmłodszych. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w ramach programu Folk Odnowa. Od środowego popołudnia 29 lipca kierowców w Słupsku czeka zmiana organizacji ruchu na ulicy Słonecznej. Ma ona związek z postępującą budową miejskiego ringu. Na odcinku od ulicy Poznańskiej do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ruch zostanie skierowany na asfaltową część jezdni. Jednocześnie lewa strona drogi zostanie wyłączona z użytkowania i przekazana wykonawcy. W tym miejscu prowadzone będą kolejne prace budowlane, m.in. wymiana gruntu oraz wykonanie drenażu. Zmiana ma umożliwić kontynuowanie robót bez całkowitego zamykania przejazdu. Prace trwają również na ulicy Uniwersyteckiej. Według szacunków urzędników do połowy sierpnia powinny zakończyć się tam roboty brukarskie oraz budowa ścieżek rowerowych. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie i dostosować prędkość do warunków panujących w rejonie inwestycji. Współpraca policjantów z Komisariatu Policji we Władysławowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Pucku doprowadziła do zatrzymania trzech mężczyzn podejrzanych o włamanie do automatu z grami. Do zdarzenia doszło w nocy z 25 na 26 lipca we Władysławowie. Z automatu z grami ukradziono gotówkę, a straty oszacowano na około 8 tysięcy złotych. Na miejscu mundurowi wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady. Do akcji skierowano także przewodnika z psem służbowym, który doprowadził policjantów do miejsca zamieszkania jednego z mężczyzn. Policjanci odzyskali część skradzionych pieniędzy w kwocie 300 zł. Podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu. Za to przestępstwo grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Wschód słońca przypadnie jutro na 4:54 i to będzie najcieplejszy dzień od dłuższego czasu. Zresztą potem już w kolejne dni aż tak ciepło też nie będzie. Jutro 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 25 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 29 w Wejherowo-Redarumie, Gniewino, Luzino, 30 Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Na barometrach umiarkowane ciśnienie, a na niebie utrzymywać będzie się praktycznie zerowa ilość chmur. A jak brak chmur, to i brak opadów.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Norda Party.
2: Norda Party.

0: Reklama.
1: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl.
2: rekrutacja@telewizjattm.pl.
0: Reklama.

0: bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Dechowanie doprowadziło do niespodziewanej serii zatrzymań. Na miejsce przyjeżdżali kolejni znajomi, a każdy miał coś na sumieniu. W poniedziałek 27 lipca policjanci wejherowskiej drogówki zostali skierowani do obsługi zdarzenia drogowego na leśnym odcinku drogi między Gniewem a Rybnem. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 19-letni kierujący Fordem nie dostosował prędkości do warunków na drodze. W wyniku utraty panowania nad pojazdem samochód dechował, a następnie uderzył w drzewo. Podczas wykonywania czynności policjanci znaleźli przy 19-latku niewielką ilość marihuany. Szybko wyszło na jaw również kolejne okoliczności. Okazało się, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, a wykonany narkotest dał wynik pozytywny. Jeszcze podczas prowadzonych czynności na miejsce przyjechał samochodem Audi kolega 19-latka. Policjanci sprawdzili również jego. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że był trzeźwy, a test na obecność narkotyków dał wynik negatywny. Podczas przeszukania samochodu funkcjonariusze znaleźli jednak niewielką ilość białych kryształów o cechach mefedronu. Mężczyzna posiadał dwa aktywne sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydane przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, obowiązujące od stycznia oraz od kwietnia tego roku. Na tym nie kończyły się ustalenia funkcjonariuszy. W trakcie prowadzonych czynności na miejsce przyjechał również 35-letni mężczyzna. W tym przypadku po sprawdzeniu jego danych w policyjnych systemach okazało się, że był on poszukiwany w celu ustalenia miejsca pobytu. Po potwierdzeniu jego aktualnego miejsca przebywania, poszukiwania zostały zakończone. Awaria techniczna, do której doszło 26 lipca w akwaparku Reda, miała tragiczne konsekwencje dla zwierząt przebywających w akwarium. Części ryb, w tym rekinów, nie udało się uratować. Komunikat w tej sprawie opublikowano kilka godzin po przekazaniu informacji o prowadzonych w akwaparku pracach serwisowych. Wcześniej obiekt nie informował szczegółowo o wpływie zdarzenia na zwierzęta. Najnowsze oświadczenie potwierdziło jednak najpoważniejsze obawy. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę w technicznej części akwaparku Reda. Na miejsce skierowano jednostki straży pożarnej, w tym specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego. Ze względów bezpieczeństwa z kompleksu ewakuowano kilkaset osób. Więcej o zdarzeniu przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Radni województwa pomorskiego jednogłośnie przyjęli uchwałę z apelem do Sejmu, Senatu oraz prezydenta RP o ustanowienie nowego święta państwowego 10 lutego. Podczas sesji Sejmiku Wojewódzkiego radni wojewódzcy debatowali nad apelem o ustanowienie nowego święta państwowego związanego z rocznicą zaślubin Polski z morzem.
2: Chcieliśmy bardzo, żeby to święto zostało dostrzeżone. Jest w jakimś stopniu też symbolem Związku Rzeczypospolitej z morzem. Dzisiaj celebrujemy także z takich powodów, że chcemy zwrócić uwagę wszystkim Polakom na rozwój gospodarki morskiej, na siłownie wiatrowe, na rozwój portów morskich, rozwój marynarki wojennej. Więc wydaje się, że po takich uchwałach

0: uchwałach polskiego parlamentu, których zostały uznane za święta państwowe, także takie wydarzenia jak Powstanie Wielkopolskie, jak Powstanie Śląskie, z całą pewnością zaślubiny Polski z Morzem zasługują na takie wyróżnienie.
1: Tłumaczy marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, na co bardzo liczą inicjatorzy akcji ustanowienia 10 lutego Świętem Narodowym, ale także i władze Pucka, wspólnie podkreślające znaczenie zaślubin.
2: Jeżeli takie święto będzie uznane, to mam nadzieję, że jeszcze dotrze do większej grupy Polaków. I o to właśnie chodzi, żeby ta wiedza się rozpowszechniała, że to u nas było to ważne wydarzenie, że kaszubski rybak pilnował przez 148 lat zaborów tego polskiego morza i potem przekazał swoje wiosło marynarzowi polskiemu, bo przecież przypomnę, że pierwsza komenda portu wojennego i marynarka wojenna właściwie też rozpoczęła się w Pucku.
1: Mówi burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska. Oprócz tego tematu znaczną część sesji sejmiku wojewódzkiego zajął także temat kolei, a dokładniej prowadzonych modernizacji i rozbudowy linii kolejowych w województwie. Chociażby usłyszeć można było nie tylko o realizowanych już projektach, ale także o przebudowie linii 201 z Gdańska w kierunku Bydgoszczy.
3: To linia jednotorowa, niezelektryfikowana, z ograniczonymi możliwościami zarówno przepustowości, jak i prędkości, biorąc pod uwagę jej zamortyzowanie, zużycie. Budujemy nową autostradę kolejową, nową magistralę, linia dwutorowa, zelektryfikowana, z prędkością 160 km na wybranych odcinkach, na bardziej krętych trochę mniejsza prędkość, ale zdecydowanie nowy kręgosłup transportowy całej środkowej Polski, województwa pomorskiego, województwa kujawsko-pomorskiego, tętnica transportowa dla portu Gdynia. I tutaj znów, to nie plany. Najpóźniej we wrześniu 2026 roku, więc w ciągu najbliższych kilkudziesięciu dni, będziemy mieć już podpisane wszystkie umowy realizacyjne na cały odcinek od Gdyni do Bydgoszczy.
1: Opowiada członek zarządu PKP PLK Marcin Mochocki. Plany są więc bardzo ambitne, pozostaje poczekać na ich realizację i na to, jak przełoży się to na transport dla naszego regionu. Policjanci z Komisariatu Policji w Szemudzie przy wsparciu funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Gniewinie oraz patrolu ruchu drogowego i przewodnika z psem patrolowo-tropiącym przeprowadzili w nocy intensywne działania, które zakończyły się zatrzymaniem kierowcy uciekającego przed kontrolą drogową. Do zdarzenia doszło 26 lipca po 21 w rejonie gminy Choczewo. Kierujący Audi zignorował wydawane przez policjantów sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania, po czym rozpoczął ucieczkę w miejscowości Kurowo na wysokości jednej z posesji. W wyniku nadmiernej prędkości stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w ogrodzenie i kontynuował ucieczkę pieszo. Policjanci szybko odnaleźli i zatrzymali sprawcę. Zatrzymanym okazał się 29-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Badanie wykazało, że był trzeźwy, natomiast tester narkotykowy wskazał obecność marihuany. Od 19-latka pobrano krew do dalszych badań laboratoryjnych. Podczas przeszukania miejsca jego zamieszkania policjanci zabezpieczyli również niewielkie ilości suszu roślinnego. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Przebudowa linii kolejowej Gdynia-Słupsk, 4 tory do Wejherowa, budowa nowej trasy do przyszłej elektrowni jądrowej oraz budowa zupełnie nowej magistrali kolejowej. Tak prezentują się plany PKP Polskich Linii Kolejowych. W trakcie poniedziałkowej sesji sejmiku województwa pomorskiego przedstawiono stan realizacji inwestycji kolejowych. Na Pomorzu trwa jednocześnie kilka strategicznych inwestycji kolejowych. Ich celem jest zwiększenie przepustowości linii, poprawa komfortu podróżowania oraz przygotowanie infrastruktury pod rozwój portów i budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Trwa przygotowanie jednej z największych inwestycji w Trójmieście. W grudniu ubiegłego roku PKP PLK podpisały kontrakt o wartości około 3 miliardów złotych na przebudowę odcinka od Gdyni Chyloni do Lęborka.
4: Na wiadomości sportowe w Radiu Norda FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Sportowa rewelizacja, integracja i dobra zabawa. Już w piątek 31 lipca na stadionie Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Redzie odbędzie się powiatowa spartakiada seniora. Na starcie stanie 16-14-osobowych drużyn, które zmierzą się w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych. Organizatorzy podkreślają, że najważniejsze będą aktywność, współpraca i wspólna zabawa, a nie walka o wynik za wszelką cenę. Dla kibiców również przygotowano atrakcje. Jednym z głównych punktów programu będzie występ taneczny seniorów. Wydarzenie odbywa się pod hasłem "Aktywność nie zna wieku, razem tworzymy sportową społeczność seniorów". Początek wydarzenia w piątek o godzinie 14. Honorowy patronat nad Spartakiadą objął starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. Organizatorzy zapraszają mieszkańców do

wspólnego kibicowania i pokazania, że sport może łączyć pokolenia. Już w najbliższą sobotę ulice Głównego Miasta w Gdańsku opanują biegacze. 1 sierpnia już po raz 32 odbędzie się bieg Świętego Dominika. Tegoroczna edycja przynosi dwie ważne nowości. Po raz pierwszy o tytuł mistrzyni Polski w biegu ulicznym na 10 km powalczą kobiety. Mężczyźni rywalizują o ten tytuł już od 17 lat. Impreza rozpocznie się o godzinie 13.50 bezpłatnym prologiem Goń Świętego Dominika na dystansie dokładnie 1385 metrów, otwartym dla wszystkich chętnych. W programie są także konkurencje dla osób z niepełnosprawnościami oraz biegi na 5 km dla kobiet i mężczyzn z nagrodami w 26 kategoriach wiekowych. Zmieni się również trasa biegu. Z uwagi na remonty z pętli wypadła ulica Kotwiczników, a zawody pobiegną ulicą Słodowników. Nowa, w pełni homologowana pętla liczy 1385 metrów. Organizatorzy spodziewają się, że podobnie jak w latach ubiegłych, rywalizację w centrum Gdańska śledzić będzie nawet 25 tysięcy kibiców. Podczas 24. Energa Biegu Świętego Jakuba w Lęborku nagrodzono najlepszą strefę kibica. Tegoroczna edycja popularnej imprezy po raz pierwszy została wzbogacona o konkurs na najciekawszy doping dla uczestników zawodów. Na trasie 10-kilometrowego biegu pojawiły się kolorowe i głośne grupy kibiców. Były transparenty, przebrania, muzyka, okrzyki i specjalnie przygotowane dekoracje, które stworzyły wyjątkową atmosferę sportowego święta. Do konkursu zgłosiły się 4 grupy. Stowarzyszenie 42.2, Lęborski Klub Biegacza imienia braci Petk oraz zespoły Małgorzaty Bizewskiej i Izabeli Michalak. Jury najwyżej oceniło strefę przygotowaną właśnie przez grupę Małgorzaty Bizewskiej. Zwycięzcy otrzymali nagrodę w wysokości 1000 zł. Wręczył ją burmistrz Lęborka Jarosław Litwin podczas ceremonii zakończenia zawodów na Placu Pokoju. Organizatorzy podkreślają, że konkurs ma być stałym elementem biegu i zachęcać mieszkańców do jeszcze większego wspierania zawodników. Świetny sukces biegaczki z Gniewina. Sierżant sztabowa Julia Bieszk z Komisariatu Policji w Gniewinie wygrała klasyfikację Open Kobiet w 34. biegu Powstania Warszawskiego. Na dystansie 10 km w nocnym biegu ulicami stolicy uzyskała czas 36 minut i 3 sekundy. To dało jej pierwsze miejsce wśród ponad 2200 zawodniczek. Średnie tempo zwyciężczyni wyniosło 3 minuty i 36 sekund na kilometr. W całym wydarzeniu wystartowało blisko 7 tysięcy biegaczy. Dla Julii Bieszk to największy sukces w dotychczasowej karierze. Zawodniczka od lat łączy służbę w policji z pasją do biegania. A gniewińska policjantka do warszawskiego startu przygotowywała się przez wiele miesięcy. Trenowała 5 razy w tygodniu, uzupełniając przygotowania ćwiczeniami siłowymi i ogólnorozwojowymi. Od kwietnia pracuje pod okiem Adama Trliela, byłego policjanta i byłego komendanta komisariatu w Redzie. Zwycięstwo Julii Bieszk to także duży sukces dla lokalnego środowiska biegowego na Kaszubach. Gratulujemy! Rumę stawia na rugby i budowę silnego zespołu. Dariusz Rode został nowym trenerem seniorów RC Arki Rumia. Były zawodnik po zakończeniu kariery rozpoczyna pracę szkoleniową w klubie, który współtworzył od 2004 roku. Nowy trener chce stworzyć drużynę opartą przede wszystkim na wychowankach oraz połączyć doświadczenie starszych zawodników z energią młodych graczy, wchodzących do seniorskiego rugby. W sztabie szkoleniowym pomagać będą mu Dariusz Komisarczuk i Przemysław Pustkowski. Rothe podkreśla, że fundamentem zespołu ma być ciężka praca, odpowiedzialność i charakter. Jak mówi, rugby to nie tylko walka na boisku, ale także szacunek dla rywala i siła drużyny. Sportowym celem RC Arki Rumia na najbliższy sezon jest walka o miejsce w czołowej czwórce pierwszej ligi. Klub chce również płynnie wprowadzać juniorów do zespołów seniorów i budować ekipę, z której dumni będą kibice oraz cała lokalna społeczność. W Gdańsku rusza piłkarskie kino pod chmurką. Od 2 do 8 sierpnia na Ołowiance odbędzie się 5. edycja Football Film Festival. Wydarzenie to połączy piłkę nożną, film i spotkania z wyjątkowymi gośćmi. O nagrodę główną imienia Andrzeja Trojanowskiego powalczy 11 filmów, oczywiście o tematyce piłkarskiej. Wśród nich znalazło się m.in. produkcje o byłym kapitanie Lechii Gdańsk. Na uczestników czekają także pokazy fabularne w ramach piłkarskiego kina letniego, rozmowy z twórcami oraz atrakcji dla kibiców. Jednym z gości będzie Marcin Oleksy, reprezentant Polski w ME Futbolu i laureat nagrody FIFA za bramkę roku 2022. Festiwal odbędzie się na placu przy Filharmonii Bałtyckiej na Łowiance w ramach Jarmarku Świętego Dominika. Wszystkie projekcje i wydarzenia towarzyszące są bezpłatne, a pierwsze pokazy już w niedzielę 2 sierpnia o godzinie 17. Natomiast sport w Radiu Nord FM powraca już jutro o 10.30. Dobrego